0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie. Być macho to robić ci śniadanie. Za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories. Twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
5: Witajcie małe i duże mobile. Ruszamy w drogę dziś w programie. Ważna kwestia, czy można ładować elektryka podczas burzy i drożej za złe parkowanie. To możliwe już wkrótce. Arek Włodarski, zaczynamy.
4: Autoradio.
5: Taryfikator mandatu szczegółowo określa wysokość grzywny za poszczególne wykroczenia, także te związane z nieprawidłowym parkowaniem, za co grozi, uwaga, dalej 100 zł. Kwota nie uległa zmianie przez 23 lata. Teraz ma się to zmienić, o tym za chwilę. Przy tak niskiej kwocie kierowcy bardziej opłaca się zaparkować nielegalnie, na przykład na zakazie, ryzykując 100 zł mandatu, niż zaparkować prawidłowo w płatnej strefie, zapomnieć biletu i otrzymać karę blisko pięciokrotnie wyższą. Sama procedura ukarania kierowcy, obejmująca działania w terenie, ustalenie danych w bazie CEPI, korespondencje itp. itd. kosztuje samorządy od 120 do 180 zł na jedną sprawę. Oznacza to, że w przypadku mandatu w wysokości 100 zł za złamanie zakazu gminy dopłacają do jego egzekucji. Choć samorządy często urealniają opłaty za brak na przykład biletu parkingowego, m.in. we Wrocławiu kara ta wynosi, przypomnę, 480.

0: Notowano niespełna 48 godzin przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli od 1 stycznia 2022 roku. I na koniec, czy można ładować elektryka w czasie burzy?
1: Porady ekspertów.
0: Wokół aut na prąd narosło sporo mitów, a jednym z nich jest przekonanie, że elektryka nie wolno podłączać do ładowania w czasie wspomnianej burzy. Ale w praktyce nie ma takiego zakazu. Zarówno auta elektryczne, jak i stacje ładowania są wyposażone w urządzenia przeciwprzepięciowe. W przypadku stacji wolno stojących stosuje się nawet dodatkowo uziemienie, a same urządzenia projektuje tak, by woda nie zbierała się w okolicy ładowarki. Mimo tych rozwiązań w czasie burzy kluczowe jest zachowanie po stronie użytkownika. Nie należy na pewno chodzić dookoła auta, kiedy jest podłączone do ładowarki. Choć stacja i pojazd są zabezpieczone przed skutkami rażenia prądem na przykład, człowiek takiej ochrony nie ma, dlatego zaleca się pozostanie najlepiej w aucie aż do zakończenia ładowania. W trakcie burzy lepiej też unikać dotykania elementów, które mogą przewodzić prąd. Jako przykład wskazywana jest metalowa obudowa ładowarki. Kontakt z nią może stanowić zagrożenie. Jednocześnie ekran oraz uchwyty złączy są wykonane z plastiku, więc bezpieczniejsze. Lepiej korzystać też z publicznych stacji, ponieważ przechodzą audyt Urzędu Dozoru Technicznego, który weryfikuje m.in. uziemienie urządzenia. Arek Wodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Komfortowe warunki dla dzieci w Centrum Opieki w Szklarskiej Porębie po gruntownym remoncie.
2: Łączna wartość tego zadania to jest 7 milionów 114 tysięcy.
1: Gotowość legnickich stołówek szkolnych przed 2 września.
3: Władzom miasta zależy, aby dzieci od samego początku roku szkolnego czuły się w szkole bezpiecznie i komfortowo.
1: I walka z przestępstwami z nienawiści w regionie.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Zakończył się generalny remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie. Odbyło się uroczyste otwarcie odnowionej placówki. Dzięki modernizacji wychowankowie zyskali bezpieczne i komfortowe warunki do życia i nauki, co podkreśla starosta karkonoski Mirosław Górecki.
2: Faktycznie długa chwila, bo to 20 miesięcy kapitalnego remontu tego obiektu, bo tutaj wymieniono wszystko, łącznie ze stropami. Natomiast dobudowaliśmy budynek garażowo-warsztatowy, a jak również widać piękne boisko typu Orlik. Tutaj dzięki wsparciu rządu polskiego, który wyasygnował 5 milionów złotych na to przedsięwzięcie, no i środkom starostwa, bo łączna wartość tego zadania to jest 7 milionów 114 tysięcy. W tym w projekcie był zakup samochodu 4x4 9-osobowego. Wartość zakupu 280 tysięcy złotych.
4: Budynek jest przepiękny, wszystkie sale są odnowione.
3: Mariusz Owczarek, dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie.
4: Dzieci mają nowe meble, także jest naprawdę piękny. Teraz jeszcze w dodatku piękne dzieci, piękni ludzie tu będą i wszystko będzie super. Jest piękne nowe boisko typu Orlik, gdzie no nasze chłopaki będą grać w piłkę. Ten Orlik jest nawet z oświetleniem, także i po nocach będzie można grać. Nasze dzieci bardzo lubią, grają w różnych klubach piłkarskich. Są też takie różne pomieszczenia warsztatowe, także no jest dużo fajnych rzeczy dla dzieciaków. No i oczywiście nowy plac zabaw.
3: Ile dzieciaszków tutaj znajdzie swoje miejsce?
4: Około 30, tak na co dzień tutaj dzieci przebywa.
5: Mam na imię Elajda, jestem tutaj od 3,5 lat. Oczy by mi wypadły, gdyby nie to, że są przeszczepione. Po prostu jest wielki szok, bo patrząc na to wszystko odnowione, czyste w porównaniu do tego, co było wcześniej, to naprawdę wielka zmiana i wielki wysiłek. I bardzo dziękuję wszystkim za to, że mogli odnowić to wszystko i że nam też będzie lepiej, będzie lepsza atmosfera teraz.
3: Przyjemnie będzie tu mieszkać.
5: Tak.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: W Legnicy prokuratura rejonowa intensyfikuje walkę z przestępczością. Zgodnie z decyzją prokuratora generalnego jednostka ta została wyznaczona do zajmowania się tak zwanymi przestępstwami z nienawiści w całym okręgu. Jak informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy, od początku roku wszczęto tam już 19 postępowań i śledztw.
6: W prokuraturze rejonowej w Legnicy jest wyznaczonych 2 prokuratorów, którzy takimi sprawami się zajmują. Natomiast też mogę powiedzieć, że w tej sprawie dotyczącej znieważenia ukraińskich dzieci prowadzi ją jeszcze inny prokurator, który tą sprawę zaczął, ale generalnie jest wyznaczonych 2 prokuratorów. Sprawdziłam, że od początku tego roku w prokuraturze rejonowej w Legnicy zostało zarejestrowanych jako własnych i z innych prokuratur 19 jednostek postępowań. To było to postępowanie z zawiadomienia IPN-u. Ja informowałam, że tam była odmowa wszczęcia postępowania. Generalnie mamy teraz kilka spraw w toku. Między innymi są to 2 sprawy z zarzutami, te właśnie dotyczące prokuratury, przyjęte z prokuratury rejonowej w Głogowie, gdzie mieliśmy do czynienia na początku maja z takimi ksenofobicznymi zachowaniami w stosunku do obywateli Ukrainy. Te 2 postępowania nadal pozostają w toku. Tam mamy osoby podejrzane i tu się nic nie zmieniło. Myślę, że te postępowania niebawem zostaną zakończone. Oprócz tego mieliśmy kilka odmów postępowań i kilka umorzeń. Między innymi mieliśmy takie postępowanie dotyczące zawiadomienia obywatela Ukrainy, znieważenia flagi ukraińskiej. Natomiast prokurator w tej sprawie odmówił wszczęcia postępowania, ponieważ ocenił to pod kątem realizacji znamion przestępstwa, kiedy można dojść do znieważenia flagi i że takie zachowanie raczej należałoby oceniać pod kątem znieważenia narodu i tutaj nie dopatrzono się znamion tego przestępstwa. Skala tych postępowań, ona nie jest duża. Te postępowania głównie występują właśnie w Głogowie. Najwięcej mamy tego typu spraw.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: I pozostajemy jeszcze w mieście nad Kaczawą, gdzie wszystko jest już zapięte na przysłowiowy ostatni guzik przed powrotem uczniów do szkół. Miejskie placówki oświatowe zapewniają, że szkolne stołówki ruszą pełną parą, gwarantując dzieciom ciepły posiłek od pierwszego dzwonka.
3: Zapewnienie dzieciom dostępu do pełnowartościowego jedzenia to dla samorządu nie tylko formalność, ale przede wszystkim inwestycja w zdrowie, kondycję i prawidłowy rozwój najmłodszych. Jak podkreśla wiceprezydent Legnicy Aleksandra Krzeszewska, władzom miasta zależy, aby dzieci od samego początku roku szkolnego czuły się w szkole bezpiecznie i komfortowo. Dlatego stołówki będą działały już od pierwszego dnia nauki. Infrastruktura gastronomiczna we wszystkich legnickich szkołach podstawowych przeszła niezbędne przygotowania i jest w pełni gotowa na przyjęcie głodnych uczniów. Z oferty stołówek mogą skorzystać wszyscy zainteresowani uczniowie. Urząd Miasta przypomina jednak rodzicom o niezbędnej formalności. Aby dziecko mogło stołować się w szkole od pierwszych dni września, należy wcześniej dokonać jego zgłoszenia bezpośrednio w placówce edukacyjnej. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Budzimy przebojowo.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: Szósta.
1: Czas na wiadomości.
3: Prokuratorskie zarzuty dla szefa PKO, chodzi o zonda krypto. Upalny finisz wakacji, dziś miejscami ponad 30 stopni. Dodatkowy zastrzyk gotówki dla seniorów, to już w przyszłym miesiącu. Mirja Blipińska. Zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wczoraj przesłuchany w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej. To kolejna odsłona afery zonda krypto, giełdy kryptowalut, która do niedawna była sponsorem generalnym PKO-u. W poniedziałek Wirtualna Polska i TVN24 informowały, że Radosław P. miał dostać od szefa zonda krypto Przemysława Krala m.in. zegarek wart 40 tysięcy euro w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miał też odzyskać całość zainwestowanego kapitału. Takiego szczęścia nie mieli inni klienci zonda krypto. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
4: Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury.
3: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnę też, że śledztwo zostało połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka. Na koniec wakacji wraca gorące lato. Dziś w najcieplejszych regionach Polski będzie powyżej 30 stopni. Najgoręcej na zachodzie i południowym zachodzie kraju, a wysokie temperatury dotrą także do Małopolski i na Podkarpacie. Ale to może być upalny łabędzi śpiew, bo jutro znowu trochę chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
5: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
3: Wyraźnie chłodniejsze niż ostatnio są już noce. We wrześniu do seniorów trafi dodatkowe świadczenie, 14. emerytura. Pełną kwotę wynoszącą blisko 2000 zł otrzymają osoby pobierające emeryturę do 2900 zł brutto. Im wyższa emerytura, tym 14. będzie mniejsza. Nie trzeba składać żadnych wniosków, pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, przypomina Wojciech Dyląg z ZUS-u.
6: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
3: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Polski nastolatek doceniony w Sztokholmie, 17-letni Mateusz Dobrowolski z Legnicy odebrał w Szwecji prestiżową nagrodę Young Courage Award. Wyróżnienie trafia do młodych ludzi szczególnie zaangażowanych społecznie. Polaka nagrodzono za obronę praw człowieka i troskę o środowisko. I na koniec niecodzienne ostrzeżenie. Jeżozwierz grasuje po Warszawie. Zwierzę widziano ostatnio w okolicy Powązek. Choć może wydawać się nieszkodliwe, gdy stanie nam na drodze, należy zachować szczególną ostrożność, mówi Artur Sapiński z Ekopatrolu Warszawskiej Straży Miejskiej.
7: Przestrzegam wszystkich warszawiaków, żeby nie podchodzić, jest to naprawdę niebezpieczne zwierzę. Jest to roślinożerca, ale jest to mylące. To zwierzątko w swoim środowisku naturalnym nie boi się lwa. No nie chciałbym, żeby ktoś z mieszkańców wylądował w szpitalu, tak? Z powodu jakichś tam obrażeń, bo te kolce naprawdę, naprawdę są niebezpieczne.
3: A jak wygląda? Trochę jak ogromny jeż. Może mieć nawet metr długości. Jego kolce też są dużo dłuższe. Sam raczej nie zaatakuje, chyba że czuje się osaczony. Wtedy potrafi ukłuć. Jeśli ktoś zobaczy jeżozwierza, najlepiej zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: Dzień dobry, dzień dobry. 4 po 6. Porcja energii jest już przyszykowana. Nazywa się ona Midnight Oil. Piosenka nazywa się z kolei My Country, a my mówimy wam krótko. Tak, taki Mateusz, co ma 17 lat, z Legnicy został nagrodzony. My też nagradzamy tych, którzy są o tej nieludzkiej porze na nogach. Nagradzamy dobrym słowem i muzyką. Albowiem budzimy przebojowo. Tu Muzyczne Radio Lato. Cóż to dzisiaj jest? Piątek. Niemożliwe. 28 sierpnia. Też niemożliwe. Radek Bajor, kłaniam się nisko. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Fireball, Pitbull, John Ryan. Tak was budzimy ładnie w ten jakże piękny piątek i szkoda, że to ostatni piątek wakacji. O matko, kto to wymyślił, żeby wakacje trwały tylko 2 miesiące z niewielkim okładem? No studenci, dobra, oni mają dłużej, tyle że studenci, to wiadomo, że oni tam jeszcze mają sesję poprawkową, a później jeszcze komisy i parę jeszcze innych rzeczy, a i dziekankę też jakoś wytrzymają. A w sumie, jak człowiek postudiuje 10 lat czy 11, a to nie będzie drugi stopień specjalizacji z matematyki, to też będzie dobrze. Pitbull za nami na zegarze, 14 po 6, przed nami...
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Przed nami kartka z kalendarza, tylko trzeba było po nią sięgnąć. Już powiedzieliśmy, piątek jest, 28 sierpnia, jest Aleksander, Aleksy, Felix i Julian. Oni świętują imieniny. Wschód słońca, uważamy to za skandal. 6:04, no budzisz się do pracy na poranną zmianę, patrzysz za okno, a tam ciemno, wracasz, też będzie wkrótce ciemno, bo zachód słońca o 19:51. Dobrze, dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 45 minut będzie trwał 13 godzin i 47 minut. Sprawdzamy, co też ważnego się wydarzyło na świecie tego dnia. W 1996 roku rozwiódł się książę Karol z księżną Dianą. Dianą tudzież. A nie, a my nie o kronice towarzyskiej, tylko proszę bardzo o poważnych rzeczach, o kronice też nie kryminalnej, muzycznej. Hugh Cornwell, współzałożyciel oraz gitarzysta, wokalista i kompozytor formacji The Stranglers w latach 1974-1990, skończył dzisiaj 77 lat. Stephen Morris, perkusista i klawiszowiec w zespołach Joy Division, New Order, skończył lat 69, a Shania Twain, która tak naprawdę ma na imię Aileen Regina, jest piosenkarką country i pop, skończyła lat 61. Jacek Kuderski, basista i wokalista w formacji Myslowic, skończy lat 56, a w roku 1982 urodziła się Leanne Rimes, piosenkarka niepolska, 44-latka dzisiejsza. Florence Welch, czyli Florence Leontine Mary Welch, tak jest, wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, członkini

0: rzeki. W roku 1913 zakończono pracę nad budową wiaduktu kolejowego przebiegającego po linii dawnych murów miejskich Strzegomia. Długość kamiennego wiaduktu to 690 metrów. A w roku 1920 o godzinie 14 wystartował automobilowy wyścig górski na trasie Szklarska Poręba – Jakuszyce. W wyścigu wzięło udział 29 samochodów i 75 motocykli. Wygrał niejaki Pozler jadący samochodem Bugatti wyposażonym w dwulitrowy silnik. Zwycięzca osiągnął czas 4 minut i 18 sekund.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
0: Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby go naśladować, ale na pewno trzeba się spieszyć, jak ktoś ma na siódmą.

0: Vincent Cera, Misha Miller i Don't Leave. Bardzo ładna piosenka, prawie 24 minuty po godzinie 6. Dyskretki, dzień dobry, raz jeszcze Muzyczne Radio Dyskretki. Przypomnijmy, piątek mamy. Nie wiem, jak tam wasz ulubiony przebój tego roku, tegorocznych wakacji. Kiedyś to było na przykład Ferrari i to Ferrari leciało wszędzie. Od Bałtyku po Tatry, od Karkonoszy przez Góry Izerskie, skończywszy gdzieś na ziemi lubuskiej. Gdzie się człowiek nie obrócił, to tam było. A teraz proszę bardzo, na koniec wakacji dostaliśmy coś takiego.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W języku innym niż polski, w języku pięknym, w języku włoskim, Marky Cremant i Serena Brancale i The Colors i Partenope. Dzień dobry!

0: No proszę, są piosenki nowsze, są piosenki starsze. Jedna jest taka, która wzywa do tego, żeby chłopak grał. I najgorzej, że ten chłopak wziął i grał całą noc. I teraz może się okazać, że jak jest 6:27, to ty jesteś niewyspany albo niewyspana, bo on grał, hałasował, nie chciał przestać. Sąsiedzi wzywali policję, dalej nie chciał przestać, a później się okazało, że w sumie trochę bez sensu, bo i tak siedzieliście przy ognisku.
1: To ja, twój
0: Ania Wyszko.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
2: 6.30 jest o tej porze, to od 11 do 16 stopni, czyli całkiem już, a później będzie jeszcze bardziej całkiem, bo nawet ostrzeżenie przed upałem jest. 28 do 30 stopni będzie maksymalnie, najchłodniej jak zwykle z dużych miast regionu, w Wałbrzychu ma być. Jeśli chodzi o to, co na niebie, to całe mnóstwo słońca, mało chmur, a opady deszczu tak, ale dopiero późnym wieczorem lub w nocy.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Sprawdzamy jeszcze do tego wszystkiego, jak tam z ciśnieniem atmosferycznym, bo ono determinuje, jak możemy się czuć. Nie jest najwyższe, 1015 hektopaskali w ciągu dnia spadnie. Biometr mamy teraz obojętny na zachodzie regionu, a korzystny na wschodzie regionu. Później będzie wszędzie niekorzystny, bo wiadomo, upał. Jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, to jest gorsza o poranku niż wczoraj była. Dominują żółte kolory na mapie, zwłaszcza w aglomeracji wrocławskiej, Trzebnicy, na ziemi Zagłębiu Miedziowym, okolicach Głogowa, a także w Żarach, Żaganiu, na ziemi Leszczyńskiej. Również nie najlepiej jest na ziemi Kamiennogórskiej. Tak jak mówimy, to żółte alerty smogowe. A teraz Beata Nowicka i poranny raport regionalny.
4: W Bolesławcu kierowcy jadą już nowym mostem.
5: Przełożenie ruchu na nowy most umożliwia rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji.
4: Koniec tranzytu przez Lubawkę. Czesi podali datę otwarcia pierwszego odcinka autostrady D11.
6: Spotkamy się tutaj za 3 miesiące, żeby przeciąć uroczyście wstęgę.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Znamy już datę otwarcia granicznego odcinka czeskiej autostrady D11. Kierowcy pojadą nim 27 listopada, a samochody jadące tranzytem, w tym ciężarówki, przestaną przejeżdżać przez wąskie ulice Lubawki.
7: W tej chwili cały ruch samochodowy tak naprawdę przejeżdża przez Lubawkę z drogi szybkiego ruchu S3 w Lubawce. I w tej chwili te wąskie drogi, nie wiem, to Państwo pewno znacie, takie, które przechodzą przez Lubawkę do dawnej drogi S5, w tej chwili mamy problem z przejściem na drugą stronę ulicy. I dlatego bardzo dziękuję tutaj panu ministrowi, dyrektorowi za to, że dotrzymają tego terminu.
4: A chodzi o ponad 3 km trasy między polską granicą a węzłem Kralowec. Ten fragment połączy czeską D11 z polską drogą ekspresową S3. Postęp prac sprawdził minister transportu Republiki Czeskiej Iwan Bednarik.
6: Jeżeli chodzi o to konkretne połączenie autostradowe Czech i Polski, to według moich szacunków spotkamy się tutaj za 3 miesiące, żeby przeciąć uroczyście wstęgę.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Na drodze krajowej nr 94 w Bolesławcu drogowcy zmienili organizację ruchu w rejonie budowanego mostu. Kierowcy zostali już przekierowani na nową przeprawę. To kluczowy etap wartej miliony inwestycji, która obejmuje całkowitą rozbudowę i modernizację 600-metrowego odcinka trasy. Prace postępują zgodnie z planem, a szczegóły techniczne sprawdzał Jacek Rogulski.
5: Pod koniec lipca na nowym moście przeprowadzono próby obciążeniowe, które potwierdziły jego gotowość do użytkowania. Obecnie wykonawca realizuje jeszcze ostatnie prace wykończeniowe, w tym m.in. montuje urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i będzie ustawiał oznakowania drogowe. Przełożenie ruchu na nowy most umożliwia rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji. Dotychczasowa przeprawa zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowy obiekt mostowy, który będzie częścią docelowego układu drogowego. Zakończenie wszystkich prac Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w drugiej połowie przyszłego roku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
4: Urząd Miejski w Złotoryi planuje małą architekturę na terenie przykopalni Złota Aurelia. Ma być bardziej przyjazny i atrakcyjny.
8: Kopalnia Aurelia, klejnot w Złotej Koronie Pogórza Kaczawskiego to projekt, który ma poprawić dostęp do infrastruktury przy obiekcie, przyciągającym największą liczbę zwiedzających od tego roku będącym częścią szlaku tajemniczych podziemi. Projekt przewiduje budowę drewnianej, krytej gontem wiaty, montaż czterech ławek o konstrukcji stalowej z drewnianymi oparciami i siedziskami oraz ustawienie pięciu betonowych stołów z siedziskami. Przy Aurelii pojawi się także grill murowany 90 cm. Będą stanowiska do płukania złota i cztery drewniane konstrukcje w formie stolików wyposażonych w misy. Takie poczekalnie przed wejściem na teren Aurelii. Nowa infrastruktura będzie kosztowała 76,5 tysiąca złotych. Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który pokryje 75% wydatków na rozwój zrównoważonej turystyki, a konkretnie na zachowanie oraz promocję krajobrazu i dziedzictwa obszaru Partnerstwa Kaczawskiego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: Z kolejnym raportem o 7.30 pojawi się w studio Ania Tarkota.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hello Poland, we are Poets of the Fall and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
4: 6.41 za 19 minut minie 7. Teraz dziewczyna jak diament. Nazywa się Zalia ten diament.

0: Co prawda człowiek ma jakieś 2 promille kawy w wydychanym powietrzu, ale ciągle brakuje mu energii i to jest normalna rzecz. Mimo tego, że jest piątek, to jeszcze jest jakoś tak szaro i już tak jakoś jesiennie. I ta chandra związana z tym, że kończą się wakacje, też jest wyczuwalna. Dlatego my dostarczamy takie numery jak ten. CK West i Wild Celebration.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: A za moment dostarczymy wam horoskop, teraz u nas Ray Dalton, Blood Running.

0: Twój horoskop na cały dzień.
1: No dobrze, to sprawdzamy, co tam nas czeka. Zaczynamy jak zwykle od baranów. Możliwa jest nerwowa atmosfera w pracy, drogie barany. Niewykluczone także zadrażnienia w domu. Nie życzymy tego. Byki, nie warto za dużo mówić, ktoś to wykorzysta. Trzeba wykazać się większą ostrożnością. Bliźnięta będą w nieco gorszej formie. Mogą skarżyć się na senność i bóle głowy. Raki, wszystko co zaplanują, uda się pozytywnie załatwić. Weekend też będzie udany. Lwy będą mogły liczyć na życzliwość i przychylność otoczenia. Ktoś sprawi miłą niespodziankę. Panny, koniec miesiąca to dobry czas, by coś zmienić w swoim otoczeniu, a nawet życiu. Wagi postarają się więcej czasu poświęcić rodzinie, a zwłaszcza dzieciom i rodzeństwu. Skorpiony postawią na kulturę, teatr, kino. Tu poczują się w weekend jak ryby w wodzie. Strzelcy zajmą się sprawami rodzinnymi. Będą coś planować, organizować i załatwiać. Koziorożce mogą być rozdrażnione i często z byle powodu reagować zbyt impulsywnie. Uważajcie! Wodniki będą zadowolone i wręcz dumne z siebie, a ich optymizm udzieli się innym. A rybom piątek upłynie w szybkim tempie. To jeden z najbardziej udanych dni w tym tygodniu. A jeśli chodzi o ten dzień, no to właśnie jest 28 sierpnia. To właśnie jest piątek, a imieniny mają dzisiaj Aleksander, Aleksy, Felix i Julian. Osoby urodzone 28 sierpnia są milczące i zamknięte w sobie, ale jednocześnie bardzo dojrzałe wewnętrznie i prawe. Są też wiernymi i oddanymi przyjaciółmi, zazwyczaj są bardzo aktywne, inteligentne, często interesują się wieloma rzeczami jednocześnie. W walkach życiowych brakuje im jednak wytrwałości i odwagi. Szczęśliwa dla nich cyfra 6, kamień szlachetny rubin, a sprzyjający im znak zodiaku – waga.
0: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

0: Skull Ray Dalton, Don't Worry, nie przejmować się niczym, zupełnie się nie przejmować, tego wam dzisiaj życzymy, żeby tak było i żebyście sobie też to zakodowali, no bo jak człowiek nie ma wpływu na coś, to po co się tym przejmować, a jak ma wpływ, to w sumie też nie powinien, bo przecież to żaden problem rozwiązać problem, a my teraz sprawdzimy, czy gdzie indziej nie ma problemów.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Dziś po godzinie 3 zepsuł się pojazd nienormatywny, czyli taki jakiś olbrzymi transport, który stanął między węzłem Bielany-Wrocław a węzłem Wrocław-Wschód, czyli w kierunku na Katowice, w kierunku na Rzeszów, w kierunku na wschód, ale właśnie przed momentem dostaliśmy informację, że to utrudnienie w postaci awarii i zablokowanego prawego pasa A4 jest już za nami. Jeśli chodzi o inne rzeczy na A4, no to cisza, spokój, nic się wielkiego nie dzieje i niechże odpokane, wniemalowane będzie, niechże tak zostanie do końca dnia. Jeśli chodzi o inne trasy, to też cisza i spokój, dzieje się niewiele, a w zasadzie się nic nie dzieje. Dyskretnie tylko przypomnijmy, że na S5 między MOP-em Wisznia Mała a węzłem Kryniczno od Zwężka do jednego pasa i obowiązuje tam ograniczenie do 80. Jeśli chodzi o S3, S8, autostradową obwodnicę Wrocławia, to nie ma obecnie żadnych potwierdzonych informacji o tym, żeby coś spowodowało, że nie dojedzie. Czy nad morze, czy w kierunku Wielkopolski, Poznania, czy też w kierunku na Warszawę, albo na Rzeszów A4. I z Rzeszowa do Zgorzelca również. Jeśli chodzi o korek w Zgorzelcu, nie, w tej chwili go nie ma. Wygląda na to, że kontrole dzisiaj chyba nie są prowadzone. Jeśli wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Cześć, z tej strony BRO, słuchacie Muzycznego Radia.
0: No tak, dziewczyny lubią tańczyć, to teraz u nas, a za moment wiadomości.

0: Prezes PKO z zarzutami jest apel o jego odwołanie z funkcji. Kolejne samoloty F-35 przylecą do bazy w Łasku. Donald Trump uspokaja kraje NATO w sprawie planów Rosji. Miriam Lipińska. Prezes PKO Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami w sprawie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Grzegorz Kozieł.
1: Krótko po godzinie 16 Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
2: Polityka. Zobaczymy, co z tego wejdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
1: Stwierdził, a na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział: bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKO-lu do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prawdopodobnie czynności z jego udziałem będą kontynuowane dziś. Nie wiadomo, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P.
0: A w związku z zarzutami dla Radosława P. minister sportu apeluje o odwołanie go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trwa dogaszanie hali w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. To zakład produkujący m.in. brodziki łazienkowe z wykorzystaniem surowców żywicznych. Z ogniem walczyło blisko 150 strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien. To z powodu dużej chmury dymu. Strażacy z grupy chemicznej cały czas kontrolują jakość powietrza, mówi aspirant Marcin Hałasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
3: Strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej oczywiście monitorowali poziom stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu. I na szczęście chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na teren otwarty zgodnie z kierunkiem wiatru, nie stanowiąc nadmiernego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości Międzychód i okolicy.
0: W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 przyleci dziś po południu do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, dodał, że nie będzie to już tak uroczyste jak przybycie pierwszych tego typu maszyn. W czerwcu pierwsze 3 F-35, zanim zostały oficjalnie przyjęte w bazie w Łasku, wykonały powitalny przelot nad Polską. Dziś sekcje zwłok kolejnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsze przeprowadzono wczoraj, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
4: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Dziś ciała ofiar zostaną wydane rodzinom, a w katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do niedawnej wizyty w Moskwie szefa CIA. Powołał się też na swoje kontakty z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. I na koniec zmieniamy temat. Jeszcze przypomnienie. Nie trzeba spieszyć się z zakupami przed weekendem. Najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejna taka niedziela z otwartymi sklepami dopiero w grudniu.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Dwie polskie drużyny w Lidze Europy i żadnej w Lidze Konferencji. Tak będzie wyglądała jesień w europejskich pucharach. Lech Poznań po zwycięstwie u siebie 7-0 wczoraj zremisował w Szwajcarii z FC Tulln 2-2, a Jagiellonia Białystok po raz drugi pokonała Iberię, tym razem w Tbilisi 2-1. Podczas świętowania awansu już po końcowym gwizdku jeden z kibiców Jagi spadł z trybuny stadionu i został odwieziony do szpitala, mówi trener Adrian Siemieniec.
6: Wiadomo, że radość u nas wewnętrzna jest ogromna, bo to jest duży sukces, historyczna chwila, myślę, nie tylko dla nas jako zespołu, dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. No ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i chciałem tutaj przede wszystkim powiedzieć, że wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica, że tam będzie wszystko w porządku i wróci cały i zdrowy do domu.
5: W Lidze Konferencji Raków Częstochowa przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze uległ na wyjeździe Monako 1-4 i również odpadł z rozgrywek. Losowanie terminarza polskich drużyn dziś o 13:00, a już jesteśmy po losowaniu fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiutujący w Champions League Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zagra w niej m.in. z FC Barceloną i Arsenalem. FC Porto, w którym występują Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, trafiło m.in. na Manchester City i Napoli. Szlagierowo zapowiadają się natomiast mecze broniącego trofeum PSG z FC Barceloną czy Arsenalu z Bayernem, Monachium i Realem Madryt. Pierwsza kolejka od 8 września. Polskie siatkarki wciąż niepokonane na Mistrzostwach Europy w czwartym meczu fazy grupowej pokonały wczoraj Niemki 3-0, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
7: Od kilku lat te mecze są bardzo ciężkie, po 3-2 z tego co pamiętam większość, więc cieszę fakt, że dzisiaj gdzieś tam weszłyśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w trzech setach.
5: Dziś ostatni mecz pierwszej rundy, którego stawką będzie zwycięstwo w grupie. Polki zmierzą się w Stambule z Turcją. Znakomity początek drugiego etapu eliminacji do Mistrzostw Świata w wykonaniu polskich koszykarzy. Biało-czerwoni pokonali w Rydze Izrael 106-86 i z kompletem punktów, bo zwycięstwa z pierwszej rundy wciąż się liczą, prowadzą w tabeli. W niedzielę Polska zagra w Gdańsku z Mistrzami Świata i Europy Niemcami.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Tendra, Pretty Devil, dzień dobry, dzień dobry. Z jednej strony się człowiek cieszy, że jest piątek, a z drugiej strony się mniej cieszy, bo to ostatni piątek wakacji. 28 sierpnia bowiem jest, słuchajcie, jakby to był lipiec, człowiek się czuje. Wróć, nawet się człowiek czuje, jakby to był 28 czerwca, to już mu zrobili. Końcówkę sierpnia, skandal.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Kłaniamy się nisko, patrzymy na zegarek, 9 po 7.
3: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Intelligent Asia Thailand w Bangkoku. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
4: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
9: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Nad Riven z St. Phoenix i The Wedding. Zegar pokazuje 14 po 7, a nasza rozpiska pokazuje, że to plus minus jest ten czas, kiedy powinniśmy wyruszyć w podróż. Może niekoniecznie autobusem, może niekoniecznie pociągiem, może niekoniecznie do pracy, ale proponujemy teraz w kierunku świata motoryzacji.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Witajcie małe i duże mobile. Ruszamy w drogę dziś w programie. Ważna kwestia, czy można ładować elektryka podczas burzy i drożej za złe parkowanie. To możliwe już wkrótce. Arek Włodarski, zaczynamy.
1: Autoradio.
2: Taryfikator mandatu szczegółowo określa wysokość grzywny za poszczególne wykroczenia, także te związane z nieprawidłowym parkowaniem, za co grozi, uwaga, dalej 100 zł. Kwota nie uległa zmianie przez 23 lata. Teraz ma się to zmienić, o tym za chwilę. Przy tak niskiej kwocie kierowcy bardziej opłaca się zaparkować nielegalnie, na przykład na zakazie, ryzykując 100 zł mandatu, niż zaparkować prawidłowo w płatnej strefie, zapomnieć biletu i otrzymać karę blisko 5-krotnie wyższą. Sama procedura ukarania kierowcy, obejmująca działania w terenie, ustalenie danych w bazie CEPI, korespondencje itp. itd. kosztuje samorządy od 120 do 180 zł na jedną sprawę. Oznacza to, że w przypadku mandatu wysokości 100 zł za złamanie zakazu gminy dopłacają do jego egzekucji. Choć samorządy często urealniają opłaty za brak na przykład biletu parkingowego, m.in. we Wrocławiu kara ta wynosi, przypomnę, 480 zł.
1: Aktualne przepisy.
2: W sprawie mandatu za nieprawidłowe parkowanie przygląda się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Korekty kar domagają się m.in. władze samorządowe i parlamentarzyści. Według MSWiA trzeba dokonać szczegółowej analizy możliwych rozwiązań i przedstawić racjonalne propozycje adekwatne do obecnej sytuacji ekonomicznej obywateli. Koniec cytatu. Przypomnę, taryfikator mandatów ma formę rozporządzenia. Jego nowelizacja nie wymaga jakiejś długotrwałej ścieżki parlamentarnej i może zostać opublikowana bardzo szybko. Kierowcy byli już świadkami takiej sytuacji wtedy, gdy zaostrzano taryfikator w styczniu 2022 roku, gdy rozporządzenie określające nowe stawki grzywien opublikowano niespełna 48 godzin przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli od 1 stycznia 2022 roku. I na koniec, czy można ładować elektryka w czasie burzy?
1: Porady ekspertów.
2: Wokół aut na prąd narosło sporo mitów, a jednym z nich jest przekonanie, że elektryka nie wolno podłączać do ładowania w czasie wspomnianej burzy. Ale w praktyce nie ma takiego zakazu. Zarówno auta elektryczne, jak i stacje ładowania są wyposażone w urządzenia przeciwprzepięciowe. W przypadku stacji wolno stojących stosuje się nawet dodatkowo uziemienie, a same urządzenia

Bunkers, Bunkers, nie wiem co to jest Bunkers, ale brzmi ładnie. Oli Mars wyśpiewuje ten numer. Zegar pokazuje prawie 23 minuty po 7, a kalendarz pokazuje piątek, 28 dzień sierpnia. Jak tam w ogóle wam się wstawało? Ostrzeżenie przed upałem jest znowu. Dzisiaj zobaczymy od 20 ilu? 8 do 30 stopni na naszych

0: termometrach, ale w nocy będzie padało.
1: Hey, hi, hello, my name is Sunny Marlene and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.
0: Jutro będzie chłodniej, a poranek też będzie deszczowy w sobotę. Teraz Lupex, White Campus i Sunny Marlene i Dance With Somebody.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Sięgasz po karton z mlekiem do lodówki, a tam wyskakują ogi. Sokół, Clear Mind i Enklawa z tym numerem pogwarzymy. Jest dosłownie wszędzie. W rolkach, w radiu, w telewizji. Wszędzie, zupełnie wszędzie. Nawet nasypujesz sobie płatków i też z płatków ci wyskoczy. 27 po 7 za moment prognoza pogody.
3: Posiedzimy, pogwarzymy takie plany.
2: I raport regionalny.

każdy mamy rok. Zobaczysz, no, skończyliśmy small talk. Płacisz, musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden.

0: ten kawałek do reklamy. Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
3: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy o wałbrzyskiej siłowni z klubem fitness i opiniach oraz wrażeniach osób, które z niej korzystają. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12.30.
4: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
3: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
5: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
8: Po reklamie.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
9: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
11: 7.31 teraz, a o 7.00 najcieplejszym miejscem w Polsce była Jelenia Góra. Według IMGW 20,4 stopnia Celsjusza, ale jakoś nie odczuliśmy, będąc na balkonie na moment radiowym naszym. A jeśli chodzi o najniższą temperaturę, to jakieś 12 stopni jest teraz na ziemi kłodzkiej. Później 28 do 30, mnóstwo słońca, trochę chmur, a deszcz dopiero późnym wieczorem lub w nocy. Wiatr umiarkowany, czasem porywisty.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
9: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
11: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Nie jest najwyższe, 1015 hektopaskali, i w ciągu dnia będzie spadać dosyć mocno. Jakość powietrza jest teraz idealna lub dobra w najgorszym wypadku, tak trochę pół na pół. Czy mówiłem, że biometr jest obojętny albo korzystny w zależności od tego, gdzie mieszkacie? Jeśli nie mówiłem, to właśnie powiedziałem. Anna Terkota, poranny raport regionalny.
12: Dzień dobry, u nas na początek spektakularna akcja CBA na Dolnym Śląsku. Na polecenie Prokuratury Europejskiej agenci zatrzymali osoby zamieszane w wyłudzenia unijnych funduszy na rzekome straty po powodzi. Do najbardziej widowiskowej akcji doszło na lotnisku we Wrocławiu, gdzie agenci CBA w asyście Straży Granicznej weszli na pokład rejsowego samolotu z Warny natychmiast po wylądowaniu, podaje WP Wiadomości. Zatrzymanym na pokładzie samolotu z Warny jest większościowy udziałowiec spółki Cadelore, jeden z głównych podejrzanych w sprawie. Został wyprowadzony w kajdankach na płytę lotniska. Śledczy podejrzewali, że mężczyzna może próbować ucieczki. Spółka Cadelore pobrała 3 200 000 złotych dotacji na rzekomo zalaną salę zabaw. W tym samym czasie agenci zatrzymali byłą już wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską i jej męża. To właśnie KAR rozdzielała wielomilionowe wsparcie dla rzekomo poszkodowanych przez żywioł przedsiębiorców. Finansową pomoc przyznawano jednak tam, gdzie według danych satelitarnych i rejestrów Straży Pożarnej w trakcie powodzi było całkowicie sucho. Wszystkie zatrzymane osoby trafiły do delegatury Prokuratury Europejskiej w Katowicach. Prokuratura Europejska oficjalnie postawiła zarzuty 6 zatrzymanym. Wobec podejrzanych skierowano już wnioski o tymczasowe aresztowanie, podaje Gazeta Prawna. Jak poinformował na portalu X rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, na polecenie Prokuratury Europejskiej agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizują czynności procesowe na Dolnym Śląsku. Ze względu na ich ciągłość i skomplikowany charakter, szczegółowy komunikat wprowadzonych przez CBA działań zostanie przekazany po ich zakończeniu. Sprawa wywołała też polityczne trzęsienie ziemi w Sejmiku Dolnośląskim, gdzie opozycja już żąda odwołania marszałka województwa za brak nadzoru nad rozkradaną spółką.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
12: Dolny Śląsk szykuje się na sytuacje kryzysowe. Już jutro w całym regionie rusza wielki krajowy trening reagowania. Służby mundurowe, ratownicy i urzędnicy wyjdą do mieszkańców, aby uczyć ich, jak zachować się w razie zagrożenia. O szczegółach akcji mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
1: To trening w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który już w najbliższy weekend 29 sierpnia na terenie całego województwa dolnośląskiego w poszczególnych gminach będzie organizowany. Zachęcam wszystkie donoślązaczki i donoślązaków do aktywnego udziału, bo ważne jest, byśmy wiedzieli, jak rozpoznawać sygnały alarmowe, jak odczytywać komunikaty służb, gdzie je weryfikować, ale przede wszystkim, byśmy mieli zorganizowany plan reakcji w momencie, kiedy usłyszymy sygnał alarmowy. Potrafili skompletować plecak ewakuacyjny. Ważne, byśmy byli jako społeczeństwo przygotowani. W ten sposób budujemy odporność naszą indywidualną, ale także jako społeczeństwa. Dlatego też serdecznie zachęcam do tego, by brać udział w krajowym treningu reagowania.
12: Specjalne punkty szkoleniowe powstaną w ponad 120 lokalizacjach na Dolnym Śląsku, między innymi na wrocławskim rynku w Jeleniej Górze, Zgorzelcu oraz powiecie kłodzkim. Pokazy i warsztaty będą całkowicie bezpłatne. Pełna lista miejsc na stronach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 1 września zmienia się firma odbierająca odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Środa Śląska. Umowa z nowym usługodawcą została podpisana na 24 miesiące.
13: Co ta zmiana oznacza dla mieszkańców? Pierwsze działania można było już zaobserwować. Nowa firma rozpoczęła podstawianie nowych pojemników na odpady komunalne przy nieruchomościach zamieszkałych. Są przeznaczone do użytkowania od 1 września i to właśnie od tego dnia odpady należy wrzucać tylko do nich. W tym samym tygodniu dotychczasowe pojemniki należące do poprzedniej firmy zostaną odebrane od mieszkańców. Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe dotyczy wyłącznie odbioru odpadów komunalnych. Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz utrzymanie czystości na terenie gminy to odrębne umowy, obowiązujące do przyszłego roku. Zmiana nie wpłynie na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców i ma być jak najmniej odczuwalna przez nich. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
12: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne o 8.30. Do usłyszenia.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey, this is Shanghai and this is Muzyczne Radio. They really love music.
15: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Cosmoproof World Wild w Bolonii. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o w Lewiatanie, tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio o poranku.
11: Sprawdzamy godzinę.
12: 7.43, za 17 minut minie 8. Kuba i Kuba i Emo i więcej nas teraz, a później Portfel będzie. Nie ma...

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Po 20 latach Ministerstwo Finansów chce zlikwidować ulgę na internet. Resort zapowiada rozpoczęcie prac nad projektem ustawy w tej sprawie. Jak przekonuje, dwie dekady temu ulga miała wspierać osoby wykluczone cyfrowo i ułatwiać dostęp do sieci. Dziś oba problemy są dużo mniejsze. W zamian urzędnicy proponują zwiększenie ulgi z tytułu krwiodawstwa poprzez podwyższenie wysokości odliczenia od dochodu. Dziś każdy litr krwi wycenia się na 130 zł. Szczegóły zmian mamy poznać do końca września. Później projektem zajmie się Sejm, a jeśli go poprze, sprawa trafi do prezydenta. Zmiany w podatkach będą jedną z ustaw towarzyszących tej najważniejszej, czyli budżetowi państwa na rok 2027. Dziś rząd zdecydować ma o jego losach. W mediach pojawiły się już pierwsze przecieki. Według Money.pl w przyszłym roku znów zabraknie Polsce pieniędzy na sfinansowanie prawie 30% wydatków. Planowane dochody będą mniejsze od wpływów o 282 miliardy złotych, to o 11 miliardów więcej niż limit na ten rok. Podwyżki dla sfery budżetowej mają wynieść 3%, inflacja nie więcej niż 2,8%, a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce 10 033 zł brutto. Po rządzie ustawa trafi do konsultacji, a przed końcem września do Sejmu. Tworzenie budżetu to ciężki temat, również tego domowego. Polacy ostrożnie podchodzą jednak do pomysłu, by pomagała w tym sztuczna inteligencja. Z badań firmy AutoPay wynika, że 80% ankietowanych chciałoby zachować pełną kontrolę nad tym, co AI robi w ich imieniu. 72% obawiałoby się sytuacji, w której bot wykonuje za nich przelewy, a 6 na 10 respondentów odczuwa niepokój związany z rozwojem tej technologii. Do korzystania z usług finansowych wykorzystujących sztuczną inteligencję przyznało się 17% uczestników badania, jednocześnie mniej niż połowa deklaruje, że rozumie, czym jest AI i jak dokładnie działa.
1: Pora dla inwestora.
0: Po kilku dobrych sesjach na warszawskiej giełdzie nastroje wyraźnie się pogorszyły. Wszystkie główne indeksy zjechały wczoraj w dół. WIG 20 stracił prawie 2% i ma 3960 punktów. Najmocniej taniały walory Kruka. Wrocławska firma windykacyjna straciła prawie 7,7%. Na rynku walutowym też nie wesoło. Euro w internetowych kantorach kosztuje już 4,35 zł. Dolar 3,74 zł, a szwajcarski frank 4,65 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacimy zwykle 5 zł i 8 groszy, a 100 czeskich koron kosztować nas będzie 18 zł i 5 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Wracaj chłopaku do łóżka, śpiewała Flor i my ją całkowicie rozumiemy. Chłopak by chętnie wrócił do łóżka i spał, a nie pracował. W piątek zwłaszcza, w wakacje, skandal normalnie. Za ile to jest już za 8-8?
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to sprawdzamy, co tam jest na czwórce, zaczynając od Zgorzelca. Zgorzelec, wlot do Niemiec, bez koreczka, proszę bardzo. Odcinek Dolnośląski, a czwórki też bez koreczka, tylko trzeba pamiętać o tym, że na kilometrach 73 do 51 między węzłami Jadwisin, Chojnów w kierunku na Zgorzelec dzisiaj koszą pas rozdziału i zablokowany jest lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym i to utrudnienie będzie przynajmniej do godziny 17 dzisiaj. Do tego wszystkiego musicie wiedzieć, że cóż tu jeszcze jest takie. Droga krajowa nr 8 do 17, wahadełko i ograniczenie do 40 w rejonie Kudowy-Zdroju, Jeleniowa oraz w Kłodzku. Roboty trwają również między Lewinem Kłodzkim a Dusznikami Zdrojem. Na DK12 w Głogowie prowadzone są prace drogowe i one będą prowadzone do 30, a na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na S3, na S5, S8, A8, A6, A2, teraz bez większych zdarzeń, które by mogły spowodować, że gdzieś się spóźnicie albo nie dojedziecie. No chyba, że my o czymś nie wiemy, no to dajcie znać. Koniecznie. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Dzybuza i Jawona, jeden z większych przebojów tegorocznych wakacji, a u nas pojawia się ona, piękna, młoda, zdolna, chociaż w tym roku nie koncertująca.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow, słuchacie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.
0: Bo siedzi z tobą na chacie, za moment wiadomości u nas.

0: Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek, piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
6: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: Ósma.
8: Czas na wiadomości.
10: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. Trzy osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków. Miriam Lipińska. Wróciły. Ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim pasem. Od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
11: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
10: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla trzech osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju dwa lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie sześć osób, przedstawicieli trzech firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+ wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
12: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze. sanitariusze robią za mało, żeby tak się działo.
10: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Zagranica. Islandia szykuje się do jutrzejszego referendum. Głosowanie dotyczy wznowienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejścia do wspólnoty, ilu jest temu przeciwnych. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożono w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek, Maja Chwanińska, a także czworo naszych pozostałych tenisistów i tenisistek poznało rywali w pierwszej rundzie US Open. Ostatni wielkoszemowy turniej w tym roku zaczyna się w niedzielę. A z kim przyjdzie się mierzyć naszym zawodnikom, opowie o tym teraz Przemysław Pozowski.
7: Na Igę Świątek w pierwszej rundzie czeka Chinka Shi Wang, to jest obecnie 82. rakieta świata, ale była już w pierwszej 50. Natomiast Świątek ma z nią korzystny bilans 2-0. Pozostałe nasze zawodniczki trafiły różnie. Maja Chwanińska zagra z Taylor Townsend. Amerykanka jest bardzo utytułowaną deblistką, natomiast w singlu gra dość przeciętnie. Magda Fręch ma za to wyzwanie. Czeka na nią młoda i 14 obecnie w rankingu Iwa Jowicz. Magda Linet jeszcze czeka, zagra z kwalifikantką, natomiast jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, no to na drodze Huberta Hurkacza staje bardzo doświadczony Bośniak Damir Dżumhur, natomiast Kamil Majchrzak wylosował Serba Hamada Medjedowicza. Z nim mierzył się podczas Rolanda Garrosa w ubiegłym roku i wysoko przegrał, ale jest od niego wyżej klasy.
0: Szansę na grę w turnieju głównym ma jeszcze Martyna Kubka, która dziś w decydującej rundzie eliminacji zmierzy się z Rosjanką Krystyną Liutową. Tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok będą reprezentować Polskę w europejskich pucharach w tym sezonie. Zagrają za to w Lidze Europy, a nie w Lidze Konferencji. Lech po tym jak rozbił FC Thun 7-0, wczoraj zremisował w Szwajcarii 2-2, a Jaga po raz drugi wygrała z Iberią, tym razem 2-1 w Tbilisi. Raków Częstochowa odpadł, przegrywając po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze po raz drugi przegrał z Monako, tym razem 1-4 na wyjeździe. Dwa rekordy świata padły na mityngu diamentowej ligi w Curychu. Najpierw Brazylijczyk Alisson dos Santos przebiegł 400 metrów przez płotki w czasie 45-80, pokonując przy okazji poprzedniego rekordzistę Karstyna Warholma. A potem Amerykanka Masai Russell pokonała 100 metrów przez płotki w czasie 12-09. Pia Skrzyszowska była w tym biegu szósta. Tadej Pogacar już z hat-trickiem, Słoweniec na szóstym etapie wysiłku kolarskiego Vuelta Espania był najszybszy i był to jego trzeci triumf. Dzięki temu powiększył przewagę nad rywalami. Na drugie miejsce awansował Hiszpan Enric Mas, który wczoraj finiszował tuż za Pogacarem. Traci do niego jednak ponad 3,5 minuty.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Człowiek tak się zastanawiał, co to jest to Helele, a to się okazuje, że to Helele to jest, słuchajcie, taka piosenka tradycyjna, wydaje się patriotyczna, lokalna, zmierzają po to, to dzieci naszych matek, nasza tradycja nigdy nie zaprzestanie istnieć w naszym miejscu, tak jak nasi przodkowie, tak brzmi tłumaczenie z tekstowo.pl, kilku pierwszych fraz. Dobrze, to nieważne, ważne, że piątek mamy, trochę ważne też jest, że już jest 28 sierpnia, uważamy to za skandal, że to jest ostatni piątek wakacji, ale cieszmy się piękną, słoneczną pogodą. I w ogóle cieszmy się. Niechże będzie fajnie.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Będziemy przebojem.
0: Czy mówiliśmy, że to już 9,5 po 8?
3: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach nowych technologii Web Summit w Lizbonie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w listopadzie. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
4: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
5: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
7: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
2: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy karkonoszy i tajemniczy świat ducha gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Joe Farben, Parov Stellar, Lena Sue i Drum. To jest taki electro swing. Nieważne zresztą, co to jest. Ważne, że to jest w takim tempie, które podnosi nas po pierwsze na duchu, po drugie mówi nam jasno, że jest poranek i trzeba się ogarnąć. Trzecie byłoby idealne, może nie do przebieżki, ale do jakichś bardzo intensywnych ćwiczeń. Tak, takie tempo byłoby fantastyczne. Tylko kto to takie tempo wytrzyma? Prawie 17 minut po godzinie 8. Przypominamy Aleksander, Aleksy, Felix i Julian. Oni dzisiaj mają imieniny. Ostrzegamy też, że gorąco dzisiaj będzie 28-30 stopni, a nawet niektóre źródła mówią, że 31 może być na termometrach w naszym regionie. To oficjalnie, bo temperatura w waszych miastach i na waszych termometrach, jak znamy życie, pewnie będzie większa, bo wiadomka, asfalt się nagrzeje, czy ulice.
1: Cześć, tu Kajra, pozdrawiam słuchaczy Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Hania Kozimowicz jeszcze jest w tym duecie i teraz taka przypominajka, zwłaszcza do dziewczyn. Szkoda, na to łez.

No tak, wakacje się kończą powoli, ostatni piątek wakacji, nie wiem czy zauważyliście, był szał na Pumę, Puma miała być prawdziwą Pumą, nawet jakieś nadleśnictwo wałbrzyskie powiedziało okej, złapaliśmy na fotopułapkę, później się z tego wycofali i tłumaczyli, uwierzyliśmy temu człowiekowi, co nam zdjęcie dał, a to było zdjęcie AI. Później Puma była maskotką reklam różnych różnistych na waszych Instagramach i nie tylko.

Teraz człowiek patrzy i opumie ani słowa. A przecież mogłoby się jeszcze coś pojawić fajnego pod koniec wakacji. Jakiś złoty pociąg albo puma, albo kto wie, może byśmy kangura. A nie, kangur był w Kamiennej Górze. Ale o kangurze też nic nie słychać. 24 po 8, teraz Sako i Liz Bigman i Not Looking For You. Dzień dobry.

my powoli szykujemy się do najświeższych doniesień i o pogodzie, i doniesień z regionu. One już u nas za kilka chwil dosłownie, a teraz jeszcze Lore i Shrek 2. Dobrze, że nie dwóch Shreków.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już 23 i 24 sierpnia 13 letni bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu gór izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
3: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy o wałbrzyskiej siłowni z klubem fitness i opiniach oraz wrażeniach osób, które z niej korzystają. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12.30.
4: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
3: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
5: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow-up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
9: Od 13 do 21,5 stopnia najcieplej jest w Jeleniej Górze według IMGW. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Później będzie jeszcze cieplej. Od 28 do 30 stopni pokażą maksymalnie nasze termometry, a na niebie pokaże się mnóstwo słońca z niewielką ilością chmury. Z każdą godziną ma ich jednak przybywać, aż wreszcie deszcz się pojawi, ale to dopiero późnym wieczorem lub w nocy. Wiatr mamy słaby i umiarkowany, czasem porywisty.
1: Na pogodę zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacji innych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
10: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Jeśli chodzi o biometr, to w najgorszym wypadku jest obojętny, w najlepszym jest korzystny dla nas. Ciśnienie nie jest jakoś wysokie, 1015-1014 hektopaskali teraz i w ciągu dnia jeszcze spadnie. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to w ciągu ostatniej godziny uległa poprawie. Przybyło zielonych punktów na mapie smogowej regionu, które mówią, jest idealnie, ale nadal na żółto ziemia leszczyńska, a także cała ziemia lubuska, no i aglomeracja wrocławska. Tam jest całkiem nieźle, ale nie najlepiej. Anna Tarkota, raport regionalny.
11: A u nas autobusem ze Świebodzic do Wałbrzycha. Będzie o tym pomyśle na początek. Zafundujemy również sobie pieszą wędrówkę z Jeleniej Góry do Santiago de Compostela w Hiszpanii. O tym za moment. Czas na szczegóły. Mieszkańcy Świebodzic mogą zyskać bezpośrednie połączenie autobusowe ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu. Z propozycją uruchomienia wspólnej linii wystąpił Wałbrzych.
12: Tobiasz Wysoczański, zastępca burmistrza miasta Świebodzica. Dostaliśmy taką propozycję od miasta Wałbrzycha.
7: Wałbrzycha, żeby połączyć nasze dwa miasta, Wałbrzych i Świebodzice, i stworzyć wspólne połączenie autobusowe. Dla mieszkańców Świebodzic byłby to duży plus i możliwość dojazdu przede wszystkim do Szpitala Sokołowskiego, bo tutaj chcielibyśmy podkreślić taki najważniejszy punkt, jeżeli chodzi o kwestię dojazdu, ale również byłby to znakomita możliwość skorzystania właśnie z komunikacji poprzez uczniów, którzy korzystają na co dzień z tych autobusów, szczególnie właśnie w te dni szkolne.
11: Nowe połączenie miałoby ułatwić dojazd przede wszystkim pacjentom i osobom odwiedzającym bliskich w szpitalu. Mogliby z niego korzystać również, jak słyszeliśmy, uczniowie i studenci dojeżdżający do Wałbrzycha. Dzisiaj podróż komunikacją miejską często wymaga przesiadek i oczekiwania na kolejny autobus.
12: Potrzebne jest bardzo. Od kiedy pamiętam, to właśnie koło OBI zawsze był przystanek. Teraz ten przystanek zlikwidowali. Przecież uczniowie chodzą do szkoły, tam jest ogrodowa, prawda, jest technikum. Więc ważne to, żeby ten przystanek istniał, a już na pewno do szpitala.
13: To potrzebne naprawdę, bo nieraz nie ma się czym dostać. Czy jakieś na badania, czy chory na coś, czy ktoś, to by było naprawdę dobre, to takie połączenie.
14: Po prostu jadę do Wałbrzycha i teraz nie wiem, muszę 30 i później szukać, pytać się, jaki autobus jedzie tam na Sokołowskiego, bo muszę jechać na badanie, bo miałam zawał i muszę jechać do kontroli.
10: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Czy można pieszo przejść z Jeleniej Góry do Santiago de Compostela w Hiszpanii? Tak, można, i udowodnili to dwaj jeleniogórzanie, którzy 4 miesiące pokonywali tę trasę liczącą tysiące kilometrów. Skąd pomysł na taką wyprawę?
15: Mikołaj Ubych ze Szklarskiej Poręby, oryginalnie w sumie w tym momencie już w Jeleniej Góry. I pomysł narodził się ileś tam lat temu. W 4 niech będzie wpadł mi pomysł, żeby wybrać się pieszo z Jeleniej Góry nad Bałtyk. No i ten pomysł zrealizowałem w połowie, dotarłem do Poznania. Potem musiałem wrócić do domu niestety, natomiast w trakcie tej podróży, również pieszej, zobaczyłem po drodze takie muszelki na drzewach. Zainteresowałem się tym, co to jest. No i okazało się, że takimi oto muszelkami jest oznaczony szlak świętego Jakuba. Czyli najdłuższy szlak pielgrzymkowy, turystyczny tak naprawdę w tym momencie w Europie. Zainteresowałem się tematem, ludzie na wioskach też mnie zatrzymywali, mówili mi, że w ogóle nie w tę stronę idę, no bo Santiago jest w Hiszpanii, a nad morze i coś jest nie tak. No i stąd wziął się pomysł, potem wróciłem tutaj. Jako że takie chodzenie mi się bardzo spodobało, to zaproponowałem Tomaszowi wyprawę pieszo wzdłuż polskiej linii brzegowej, którą realizowaliśmy rok później. Też nie przechodziliśmy wtedy całości. Ja szedłem ze Świnoujścia do Helu. Tomek szedł ze mną 10 dni i dotarłeś wtedy do Jarosławca, dobrze pamiętam? Dokładnie. No a po 10 dniach okazało się, że w sumie to takie chodzenie nam odpowiada. No i byliśmy pod naszym starym liceum, pod Żerłem. I właśnie wtedy powiedziałem, że ej, może jeżeli spodoba ci się takie łażenie po piasku, to wiesz, jest taki szlak jeden, co prowadzi stąd do Hiszpanii aż, to może byśmy się wybrali. No i się wybraliśmy.
11: I pod koniec marca zapadła decyzja. Ruszamy. To była podróż pełna wyzwań i niespodzianek. Zapytaliśmy podróżników pielgrzymów, czy założyli sobie jakieś ramy czasowe na pokonanie tej trasy, czy bez względu na czas chcieli dojść do celu.
15: Jeżeli chodzi o czas trwania, mieliśmy założenie jakieś tam orientacyjne 3 miesięcy w pierwszej kolejności. Końcowo się to wydłużyło i było kilka nieplanowanych postojów, ale o tym Tomasz, myślę, że możesz opowiedzieć.
16: Tak. Może się przedstawię. Tomasz Pypeś, bardzo mi miło. Szlak z Jeleniej Góry do Santiago de Compostela ma około 3200 km. Przy naszym założeniu, że będziemy robić 30 km dziennie, to by wychodziło, że powinniśmy to ukończyć około 100 dni, ale wiadomo, przy tak długiej wyprawie ciężko w ogóle coś zaplanować. Oczywiście dolegliwości fizyczne nam też doskwierały, zwłaszcza na początku, aczkolwiek po pierwszym tygodniu po dotarciu do Drezna zrobiliśmy wtedy pierwszy postój, dzień wolny, i od tamtego momentu już można powiedzieć, że nasze ciała się zaadaptowały do tej podróży. Później już zamiast bólu odczuwaliśmy głównie zmęczenie, no ale wiadomo, też człowiek czasem się pochoruje. Mieliśmy jeden epizod we Francji, tak nas Francja przywitała, że dostaliśmy problemów żołądkowych i trzeba było usiąść na 4 dni w jednym miejscu, to było w Belfort. I raz również też miałem niefortunną sytuację przy schodzeniu, wykręciłem sobie kostkę. Później jeszcze trzeba było dojść do miejsca noclegowego następne 10 km i następny dzień jeszcze 30 i tam dopiero mogliśmy odpocząć również jeden dzień. Także no, przy tak długiej podróży planowanie nie wchodzi w grę po prostu.
11: Obszerna rozmowa z Mikołajem i Tomaszem już wkrótce na stronie muzyczneradio.pl. Nasz kolejny raport o 9.30, a teraz jeszcze sprawdźmy pogodę w górach.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Pogoda w górach.
17: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych parciach Karkonosza, a dokładnie ze Śnieżki, temperatura 10 stopni w tej chwili, w ciągu dnia wzrośnie do 20. Wiatr południowy 18 metrów na sekundę, widzialność 50 km, zachmurzenie całkowite. W tej chwili bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Po południu warunki mają się zmienić, ma być większe zachmurzenie, a wieczorem idące opady deszczu. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 19 do 28 stopni. W tej chwili w Karpaczu temperatura 19 stopni, w Szklarskiej Porębie 22. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, tak jak już wspominałam, do 28 stopni. Wiatr w Szklarskiej Porębie jest silny, w Karpaczu umiarkowany, w Jeleniej Górze bez wiatru. Widzialność bardzo dobra, zachmurzenie umiarkowane, w tej chwili bez opadów i szlaki turystyczne mogą być miejscami mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
18: Cześć, this is Velvet and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: słońca bez końca.
1: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Tech Show w Londynie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20:00 na scenie Kuba i Kuba, a o 21:30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17:00 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17:00 koncert zespołu Farba.
9: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. Jest kolejny poranny hit.
12: Tak jest, Jasiek Piwowarczyk z piosenką Hello Houston. Mamy problem, jest 13 minut przed godziną... Którą? 9:00 już? Matko, jak ten czas pędzi.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Po 20 latach Ministerstwo Finansów chce zlikwidować ulgę na internet. Resort zapowiada rozpoczęcie prac nad projektem ustawy w tej sprawie. Jak przekonuje, dwie dekady temu ulga miała wspierać osoby wykluczone cyfrowo i ułatwiać dostęp do sieci. Dziś oba problemy są dużo mniejsze. W zamian urzędnicy proponują zwiększenie ulgi z tytułu krwiodawstwa poprzez podwyższenie wysokości odliczenia od dochodu. Dziś każdy litr krwi wycenia się na 130 zł. Szczegóły zmian mamy poznać do końca września, później projekt tym zajmie się Sejm, a jeśli go poprze, sprawa trafi do prezydenta. Zmiany w podatkach będą jedną z ustaw towarzyszących tej najważniejszej, czyli budżetowi państwa na rok 2027. Dziś rząd zdecydować ma o jego losach. W mediach pojawiły się już pierwsze przecieki. Według Money.pl w przyszłym roku znów zabraknie Polsce pieniędzy na sfinansowanie prawie 30% wydatków. Planowane dochody będą mniejsze od wpływów o 282 miliardy złotych, to o 11 miliardów więcej niż limit na ten rok. Podwyżki dla sfery budżetowej mają wynieść 3%, inflacja nie więcej niż 2,8%, a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce 10 033 zł brutto. Po rządzie ustawa trafi do konsultacji, a przed końcem września do Sejmu. Tworzenie budżetu to ciężki temat, również tego domowego. Polacy ostrożnie podchodzą jednak do pomysłu, by pomagała w tym sztuczna inteligencja. Z badań firmy AutoPay wynika, że 80% ankietowanych chciałoby zachować pełną kontrolę nad tym, co AI robi w ich imieniu. 72% obawiałoby się sytuacji, w której bot wykonuje za nich przelewy, a 6 na 10 respondentów odczuwa niepokój związany z rozwojem tej technologii. Do korzystania z usług finansowych wykorzystujących sztuczną inteligencję przyznało się 17% uczestników badania, jednocześnie mniej niż połowa deklaruje, że rozumie, czym jest AI i jak dokładnie działa.
1: Pora dla inwestora.
0: Po kilku dobrych sesjach na warszawskiej giełdzie nastroje wyraźnie się pogorszyły. Wszystkie główne indeksy zjechały wczoraj w dół. WIG 20 stracił prawie 2% i ma 3960 punktów. Najmocniej taniały walory Kruka. Wrocławska firma windykacyjna straciła prawie 7,7%. Na rynku walutowym też nie wesoło. Euro w internetowych kantorach kosztuje już 4,35 zł. Dolar 3,74 zł, a szwajcarski frank 4,65 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacimy zwykle 5 zł i 8 groszy, a 100 czeskich koron kosztować nas będzie 18 zł i 5 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Bob Shepherd, Jack Lab Masters i The Way I Love You. Tak to was budzimy w ten jakże piękny piątek 28 sierpnia, ostatni piątek wakacji. Słuchajcie, dzisiaj jest Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, czyli w autobusie można czytać, nawet trzeba, jak ktoś lubi. Jest Dzień Muszki, ale też nie mówią, kiedy będzie Dzień Szczerbinki, a mamy do tego wszystkiego Święto Lotnictwa Polskiego, więc wznieśmy się na wyżyny. Ale zanim to zrobimy, to raczej przyziemnie będzie...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Granica w Zgorzelcu bez korka. Jeśli chodzi o autostradę A4 między Chojnowym a Krzyżową, tną trawę w pasie rozdziału, zwężony lewy pas. W kierunku Zgorzelca i obowiązuje ograniczenie do 60. Roboty prowadzone są na S5 w rejonie Trzebnicy. Tam kierowcy na S8 od strony Łodzi powinni uważać na zdarzenie. Zdarzenie w rejonie Złoczewa i Wielunia, zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Jeśli chodzi o autostradową obwodnicę Wrocławia, S3, S8, S5, no to nie wiemy o niczym, co by spowodowało, że będziecie jechali znacznie wolniej albo utkniecie w korku. A gdybyście mieli takie informacje, to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Cześć, tu zespół Myk. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Radek Bajor, pięknego weekendu wam życzę. Za moment Zbyszek Deka. Trzymajcie się, pa!

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Gramy dla domu. Sołectwo Zachełmie zaprasza na niezwykłe wydarzenie pełne muzyki, dobrej energii i wspólnego działania. 29 sierpnia od godziny 16.30 w Zachełmiu zagrają Art Deco, Darek Morgan, Szyszak, Fonike Fare, Muzykuny, Jacek Borowicz w dobrym towarzystwie. Spotkajmy się, posłuchajmy świetnej muzyki i spędźmy ten czas razem. 29 sierpnia Zachełmie, godzina 16.30. Bądźcie z nami, gramy dla domu.
3: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
4: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio.

0: co dalej z Radosławem P. jako prezesem PKOL-u. Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić marnowanie leków. Długi sen wcale nie taki zdrowy, są nowe ustalenia naukowców. Miriam Lipińska. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa PKOL-u. Wczoraj Radosław P. usłyszał w prokuraturze zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Prezes PKOL Radosław P. już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
1: Ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do zatwiania własnych interesów.
0: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym PKOL-u. Koniec z marnowaniem leków, mówi Ministerstwo Zdrowia i szykuje zmiany w przepisach. Z danych resortu wynika, że rocznie Polacy przynoszą do aptek ponad 3000 ton medykamentów do utylizacji, w tym tych bardzo drogich. Najdroższy kosztował 240 tysięcy złotych. Nie wiadomo, ile leków trafia po prostu do kosza. Dlatego ministerstwo chce wprowadzić m.in. indywidualne konto refundacyjne i pulę zapasu leku na rok. Ponadto lek będzie mógł być wydawany na maksymalnie 60 dni. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje na tragiczny wypadek przy ulicy Solskiej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko zostało ciężko ranne. Minister zapowiada, że rząd przyjrzy się propozycjom krakowskich radnych, a radni proponują m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego i zalegalizowanie radarów akustycznych.
2: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
0: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje zostały przyjęte na poziomie ogólnokrajowym. Polski rząd chce miliarda złotych kary dla koncernu Meta, właściciela Facebooka i Instagrama. Minister cyfryzacji złożył w tej sprawie wniosek do Komisji Europejskiej. Zarzuca Mecie, że celowo nie usuwa fałszywych treści i reklam, żeby zarabiać na tym pieniądze. Wskazują na to analizy resortu, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
3: Mamy do czynienia z sytuacją, w której zaledwie 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i znika z internetu. Ponad 80% tych zapytań platforma Meta ignoruje.
0: Internetową petycję przeciwko oszustom w mediach społecznościowych stworzył też biznesmen Rafał Brzoska. Do tej pory podpisało ją blisko 100 tysięcy osób. I na koniec o tym, ile powinniśmy spać. Jak twierdzą naukowcy z Columbia University, nie tylko za krótki, ale też za długi sen przyspieszają biologiczne starzenie się wielu narządów, takich jak mózg, serce, żołądek czy płuca. Badacze przeanalizowali dane blisko 500 000 osób i ustalili, że najlepszy jest sen trwający od nieco ponad 6 do maksymalnie niecałych 8 godzin na dobę.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetny mecz polskich koszykarzy na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał w Rydze Izrael 106-86, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wiedzieliśmy, jakie są dla nas ważne. Jestem dumny, w jaki sposób zagraliśmy. Dzieliliśmy się piłką, byliśmy agresywni na zbiórkach. Chcieliśmy i szukaliśmy fauli. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu. Polacy z kompetem punktów są na pierwszym miejscu w tabeli. W niedzielę zagrają w Gdańsku z Niemcami, czyli aktualnymi mistrzami świata i Europy. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Dziś biało-czerwone zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turcją, mówi libero Justyna Łysiak.
5: Klasowy zespół, na pewno ma bardzo dobre zawodniczki. No myślę, że na pewno, żeby wygrać z Turcją tutaj przy pełnej hali, to po prostu musimy zagrać swoją najlepszą siatkówkę.
4: Mecz z Turcją dziś o 18. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok pewnie awansowały do głównej fazy Ligi Europy. Kolej już w 2 meczu ograł FC Tun 9-2, a Jaga Iberię Tbilisi 6-1. W lidze konferencji nie zagrają natomiast Raków i Górnik. Częstochowianie przegrali po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Zabrzanie na wyjeździe z Monako 1-4, mówi trener Michał Gaszparik.
6: Zagraliśmy słabszy mecz dzisiaj, ale to Monako pokazało dzisiaj w domu tą różnicę tej jakości. Obiektywnie trzeba powiedzieć, że Monako było lepsze w tym 2 meczu. Straciliśmy 7 bramek, a to nie jest przypadek.
4: Lech i Jaga swoich rywali poznają dziś po godzinie 13. Po emocjach na europejskich

0: boiskach. Dziś wracamy do grania na krajowych. Rusza szósta kolejka Ekstraklasy. Wisła Płock zmierzy się o 18 z Koroną Kielce, a o 20.30 Legia Warszawa zagra ze Śląskiem Wrocław. I jeszcze tenis, bo rozlosowano pary pierwszej rundy US Open. Chinka Shi Wang będzie rywalką Igi Świątek. Maja Chwalińska zagra z Amerykanką Taylor Townsend, Magdalena Frank z jej rodaczką Iwą Jowicz, Magdalena z kwalifikantką, Hubert Hurkacz z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Kamil Majszak z Serbem Hamadem Medjedowiczem.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Say Goodbye Tonight. My się nie żegnamy, my się witamy, znaczy konkretnie witam się ja, Zbyszek Deka, witam w piątek na progu ostatniego sierpniowego weekendu. Dziewiąta, dziewięć, kłaniam się nisko, dzień dobry.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 wrzesień Jeleniogórski.
4: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13, zaprasza.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Ga Miller, Drunk Enough, Muzyczne Radio, 16 minut po godzinie 9.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Przypominamy, że barany mogą mieć dzisiaj nerwową atmosferę w pracy, niewykluczone także zadrażnienia w domu. Byki, nie warto za dużo mówić, ktoś to wykorzysta, trzeba wykazać się większą ostrożnością. Bliźnięta będą w nieco gorszej formie, mogą skarżyć się na senność i bóle głowy. Raki, wszystko co zaplanują, uda się pozytywnie załatwić, weekend też będzie udany. Lwy będą mogły liczyć na życzliwość i przychylność otoczenia. Ktoś sprawi miłą niespodziankę. Panny, koniec miesiąca to dobry czas, by coś zmienić w swoim otoczeniu, a nawet życiu. Wagi postarają się więcej czasu poświęcić rodzinie, a zwłaszcza dzieciom i rodzeństwu. Skorpiony postawią na kulturę, teatr, kino. Tu poczują się w weekend jak ryby w wodzie. Strzelce zajmą się sprawami rodzinnymi, będą coś planować, organizować i załatwiać. Koziorożce mogą być rozdrażnione i często z byle powodu reagować zbyt impulsywnie. Wodniki będą zadowolone i wręcz dumne z siebie, a ich optymizm udzieli się innym. Rybom piątek upłynie w szybkim tempie, to jeden z najbardziej udanych dni w tym tygodniu. Co do osób urodzonych 28 sierpnia, są milczące i zamknięte w sobie, ale jednocześnie bardzo dojrzałe wewnętrznie i prawe, są też wiernymi i oddanymi przyjaciółmi, zazwyczaj bardzo aktywne, inteligentne, często interesują się wieloma rzeczami jednocześnie w walkach życiowych, brakuje im jednak wytrwałości i odwagi. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny, rubin, a sprzyjający znak zodiaku to waga. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Aleksy, Felix i Julian, którym składamy najlepsze życzenia i pozdrawiamy

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na czwórce, na 25 kilometrze między Godzieszowem a Bolesławcem w kierunku Zgorzelca mamy roboty polegające na naprawie nawierzchni i zablokowany prawy pas ruchu. Pozostajemy na czwórce między 73 a 51 kilometrem, czyli między Jadwisinem a Chojnowem w kierunku Zgorzelca. Koszenie pasa rozdziału wielogodzinne, trwające do późnego popołudnia. Zablokowany mamy lewy pas ruchu. Na drodze krajowej numer 25 w rejonie Drołtowic prowadzony jest ruch wahadłowy i obowiązuje 40. Roboty utrzymaniowe trwają również na S5 między MOP-em Folwark a Wrocławiem Północ. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia koszone są pobocza bez zwężenia głównego ciągu, ale należy zachować tutaj ostrożność. A kierowcy jadący S8 od strony Łodzi powinni uważać na utrudnienie między Złoczewem a Wieluniem. Przypominamy nasz numer telefonu, muzyczne radio 757-646-646. Przypominamy też, że informacjami z dróg możecie się dzielić, korzystając z naszej mobilnej aplikacji i z możliwości nagrania głosowego.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Spadnij! Będzie odlotowo!
2: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.
3: Najlepszy wojownik to Cezaro.
4: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
4: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
4: Dlaczego?
3: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
8: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek, piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
9: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
10: Free Time w muzycznym radiu.
11: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie.
12: Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
13: Po reklamie.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
15: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
16: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
17: Ze wskazań wszystkich stacji synoptycznych i MGW w Polsce wynika jasno. Dzisiaj Jelenia Góra najcieplejszym miastem w Polsce. Już kolejną godzinę z rzędu. O godzinie 9 mieliśmy 22,5 stopnia. Do 28 może dzisiaj dochodzić stopni temperatura w Kotlinie Jeleniogórskiej, ale to popołudniową porą. W Legnicy czy we Wrocławiu do 30. Silny wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków południowych. Przed nami bardzo ładny, słoneczny dzień z niewielkim zachmurzeniem.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
15: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
16: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
18: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Dzień ładny, bardzo ciepły, ale kończący się, no, miejsce sami ulewami. Dzisiaj należy się spodziewać opadów wieczorową i nocną porą. Muzyczne radio, czas na raport regionalny. Ania Tarkota.
19: U nas na początek strażacy ochotnicy ze Starych Bogaczowic, którzy otrzymali podnośnik przekazany przez Państwową Straż Pożarną w Wałbrzychu.
20: Naczelnik OSP Stare Bogaczowice, Wodecki Michał. Podnośnik z jedynki, z przemysłowej, z Wałbrzycha został pozyskany. Tutaj dzięki współpracy Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w porozumieniu z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Miejmy nadzieję, że będzie służył bezawaryjnie jak najdłużej. Będzie wykorzystywany m.in. do pożarów sadzy w przewodach kominowych w okresie zimowym, a także gdzieś przy wiatrołomach.
19: Po przejęciu przez jednostkę pojazd wymagał niewielkiego remontu. Następnie przeszedł badanie techniczne oraz przegląd Urzędu Dozoru Technicznego i jest już gotowy do akcji.
20: Często tak bywało, że musieliśmy jednak z działaniami wstrzymać się do momentu przyjazdu drabiny z dwójki bądź podnośnika z jedynki. Na ten moment dysponujemy tym tutaj na terenie naszej gminy i miejmy nadzieję, żeby jak najmniej się przydawał, ale jeżeli już będzie potrzebny, to żeby zawsze nie zawodził.
18: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
19: Korzystać z drogi dla rowerów między Starymi Serbami i Kluczami w gminie Głogów już można, a nawet trzeba, bo jazda po niej to przyjemność.
0: Skoro jest aż tak przyjemnie, to trudno przyjemności nie spróbować przedłużyć. Naturalnym krokiem, bardziej właściwie jednośladem, do Wilkowa. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy aż takiej przyjemności z pedałowania będzie można spróbować. I nie chodzi o rowery, a o kolej. Gmina Głogów od dawna planuje rozwój sieci tras rowerowych. Pomysł odcinka łączącego Stare Serby z Wilkowem wydaje się oczywisty. Mogłaby wykorzystać tereny po dawnej linii kolejowej numer 372. Samorząd chciał grunty przejąć i wykorzystać jako trasę rowerową. Jednak decyzja właściciela terenu była dość zaskakująca. Z jednej strony pozytywna decyzja PKP Nieruchomości na temat rowerowego przejęcia. Jednak decyzja PKP PLK była inna. Teren nie zostanie przekazany, bo być może pojadą nim pociągi. Kiedyś, w przyszłości. Duża sprawa dla tego regionu, dla przyszłości rowerowej, zaskakująca. Teren może zostać wydzierżawiony, ale w każdej chwili na prośbę PKP PLK musiałby być oddany łącznie z likwidacją ścieżki, a na taką niegospodarność gmina nie może sobie pozwolić. Alternatywy są poszukiwane. Jedną z nich może być połączenie Wilkowa z Głogowem w jakiejś przyszłości, w innym przebiegu. Także po rozmowach z rolnikami o wykupie gruntów. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
19: No to jeszcze jednoślady w roli głównej. Jak już informowaliśmy, inteligentny system transportu w Jeleniej Górze staje się faktem. Miasto wkrótce wyłoni wykonawcę projektu, który zostanie sfinansowany z unijnych środków. Kluczowym elementem tego ważnego dla komunikacji publicznej projektu jest równoległa rozbudowa bezpiecznej sieci dróg rowerowych w mieście i okolicach, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
7: W przyszłym roku już rozpoczniemy budowę dróg rowerowych, które są powiązane właśnie z tym projektem Fenix, bo ITS to jest w projekcie Fenix, i tutaj między innymi też jest sieć dróg rowerowych spinający Jelenią Górę, spinający też z gminami ościennymi, bo gminy ościenne też w ramach Feniksa będą robiły drogi rowerowe i my tam, gdzie brakuje połączeń dróg rowerowych, właśnie też takie spięcia robimy. Między innymi też będą robione drogi rowerowe wzdłuż ulicy Wolności od mniej więcej Nadbrzeżnej do aż pod Koroną.
19: Dziękuję. W tym raporcie to już wszystkie informacje. W kolejnych doniesieniach odwiedzimy m.in. Pałac w Rząsinach koło Lwówka Śląskiego, który stał się planem filmowym. Pojawimy się także w Szklarskiej Porębie, bowiem wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Opieki nad Dzieckiem. Szczegóły w raporcie o 10.30, na który już teraz zapraszamy.
13: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
18: Pogoda w górach.
21: Dobry. Stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych parciach Karkonosza, a dokładnie ze Śnieżki, temperatura 10 stopni w tej chwili, w ciągu dnia wzrośnie do 20. Wiatr południowy 18 metrów na sekundę, widzialność 50 km, zachmurzenie całkowite. W tej chwili bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Po południu warunki mają się zmienić, ma być większe zachmurzenie, a wieczorem i w nocy opady deszczu. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 19 do 28 stopni. W tej chwili w Karpaczu temperatura 19 stopni, w Szklarskiej Porębie 22. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, tak jak już wspominałam, do 28 stopni. Wiatr w Szklarskiej Porębie jest silny, w Karpaczu umiarkowany, w Jeleniej Górze bez wiatru. Widzialność bardzo dobra, zachmurzenie umiarkowane, w tej chwili bez opadów i szlaki turystyczne mogą być miejscami mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
22: Dzień dobry, tutaj ratownik Grupy Żudeckiej. Dziś mamy zachmurzenie małe. Temperaturę mamy dzisiaj maksymalnie do 28 stopni. Wiatr dzisiaj może być porywisty popołudniami, nawet do 85 km na godzinę. W wyższych naszych partiach gór temperatura jest troszeczkę niższa, 18 stopni. I też niestety może wystąpić porywisty wiatr. Padać dzisiaj nie będzie, więc jeżeli się wybieramy w góry, zapraszam. Dziękuję.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
7: Wyobraźcie sobie ślub, podczas którego cały resort jest tylko dla was. Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie na wyłączność. Ceremonia zaślubin z widokiem na Karkonoszy, przyjęcie weselne w pięknych wnętrzach i koktajl party na letnim ukwieconym patio, basen, wellness i komfortowe pokoje. Zapytaj o ofertę na harmonii-valley.pl.
8: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne Red

0: Muzyczne Radio.
1: Piątek, piątunio, a jak tam plany na ostatni weekend sierpnia, ostatni weekend wakacji? Jeśli bez planów, to zapraszamy pod choinik, zapraszamy do Sobieszowa, bo tam w najbliższych dniach, w sobotę, będzie się działo, tam przeniesiecie się dosłownie w czasie. Przed nami weekend pełen wydarzeń w Pałacu Sobieszów Karkonoskiego Parku Narodowego. Sobota, niedziela, Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie można liczyć na mnóstwo tradycji, rzemiosła, przyrody, warsztatów, muzyki. Już jutro od 12 do 17 piknik pod choinikiem. W programie warsztaty pokazujące tradycyjne techniki, rękodzieło, umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie. Między innymi średniowieczny warsztat tkacki, zajęcia z recyklingu oraz strefa warsztatowa Karkonoskiego Parku Narodowego. Wydarzeniem specjalnym będzie spotkanie z fotografem przyrody Arturem Stankiewiczem i jego opowieść Dusza afrykańskiej dziczy. No ale równolegle trwać będzie festiwal Klimatyczne Karkonosze, który potrwa przez cały weekend, w sobotę od 12 do 17, a w niedzielę od 10 do 15. Będą pokazy, warsztaty, animacje przybliżające dawne rzemiosła oraz ginące zawody, między innymi obróbkę runa owczego, rzeźbienie i pracę z psami pasterskimi. A propos... Właśnie, z festiwalem Klimatyczne Karkonosze wracają jedni z najbardziej lubianych uczestników tego wydarzenia. Owce i pracujące z nimi psy pasterskie. Wypas zwierząt przez stulecia był ważnym elementem życia mieszkańców Karkonoszy i miał wpływ na kształtowanie tutejszego krajobrazu. Podczas festiwalu będzie można zobaczyć z bliska, jak wygląda współpraca pasterza, psa, stada oraz przekonać się, jak niezwykłe umiejętności mają psy pasterskie. To już czwarty festiwal, czwarta edycja festiwalu Klimatyczne Karkonosze. Wyjątkowa okazja, by poznać dawne rzemiosło podczas pokazów i warsztatów tkactwa, stolarstwa, wikliniarstwa czy wypieku chleba. Można też liczyć na miły akcent muzyczny, koncerty zespołów Paraluzja i Classic Modern. To wszystko przez dwa dni w Pałacu Sobieszów pod choinikiem. Wszystko rozpoczyna się jutro w samo południe o godzinie 12. Zapraszamy. Muzyczne Radio, póki co mamy piątek, 28 dzień sierpnia.
0: Muzyczne Radio Lato.
1: Tak się składa, że to dzień 40. urodzin Florence Welch, wokalistki zespołu Florence and the Machine.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
0: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy o wałbrzyskiej siłowni z klubem fitness i opiniach oraz wrażeniach osób, które z niej korzystają. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12.30.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
4: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 10.
4: Czas na wiadomości.
6: Norwegowie w żałobie. Nie żyje król Harald V. Premier o przyszłorocznym budżecie. Rząd przyjmie dziś projekt. Sąd zdecyduje w sprawie Mieszka R. oskarżonego o brutalne zabójstwo na UW. Miriam Lipińska. Nie żyje król Norwegii Harald V. Miał 89 lat. O śmierci monarchy, który od 17 sierpnia był w szpitalu, poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V. był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan wyraźnie się pogarszał. Te doniesienia poruszyły Norwegów. Od wczoraj mieszkańcy Oslo gromadzili się przed Pałacem Królewskim. Wieczorem kilka tysięcy zebranych odśpiewało tam hymn Norwegii. Harald V. był w chwili śmierci najstarszym panującym monarchą Europy. Tron po nim obejmie jego syn, książę koronny Håkon. Napięty, ale odpowiedzialny w ten sposób o przyszłorocznym budżecie państwa, mówi premier Donald Tusk. Na rozpoczętym posiedzeniu rząd ma przyjąć projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wśród jego priorytetów mają być m.in. bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne oraz drogowe. Szef rządu ocenił, że sytuacja geopolityczna, w tym wojna na Ukrainie i konflikt irański podnoszący ceny ropy naftowej, a w konsekwencji paliw, utrudnia Polsce zarządzanie finansami. Minister sportu po raz kolejny apeluje o zmianę prezesa PKOL-u. Obecny szef od wczoraj jest już Radosławem P. Po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P. może sam podać się do dymisji lub zostać odwołany przez zarząd PKOL-u. My jako resort możemy tylko prosić i apelować, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
7: My od miesięcy mówimy o tym, aby podał się do dymisji. Co się musi jeszcze stać?
6: Na razie PKOL milczy. Nieoficjalnie czeka na dalsze kroki. Po północy Radosław P. w asyście policjantów został wywieziony z katowickiej prokuratury. Nieoficjalnie wiadomo, że noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Możliwe, że dziś pojawi się wniosek o tymczasowy areszt. Sam Radosław P. twierdzi, że jego zatrzymanie to sprawa polityczna. Sąd ma dziś rozpatrzyć wniosek o umorzenie postępowania wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Doszło do niego w maju zeszłego roku. 22-letni wtedy student Wydziału Prawa zabił siekierą 53-letnią portierkę uczelni i poważnie ranił uczelnianego strażnika, który ruszył kobiecie na pomoc. Biegli ocenili, że w chwili zabójstwa Mieszko R. był niepoczytalny. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Niebawem poznamy ceny maksymalne paliw na weekend. Ostatni weekend wakacji i zarazem ostatni weekend z programem CPN. A dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,75 zł, za benzynę 98 7,37, a za olej napędowy 7,36 zł za litr.
4: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wak

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Liczne placówki medyczne, które ratują ludzkie życie i zdrowie, korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest krew. A stała rezerwa tego bezcennego leku to bezpieczeństwo dla nas wszystkich, szczególnie w okresie urlopowym i wakacyjnym. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Wystarczy skontaktować się z właściwą placówką. W naszym regionie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się w Wałbrzychu. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej rckik.pl/Wałbrzych. rckik.pl/Wałbrzych. Telefon 577 766 605. 577 766 605.
2: Reklama. Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
4: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla...

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Tym razem rozpoczynamy od drogi krajowej numer 8, od Ziemi Kłodzkiej, gdzie w kilku miejscach ruch wahadłowy, miejscami ograniczenia prędkości nawet do 40 km na godzinę. Roboty trwają m.in. w rejonie Kudowy Zdroju, Kłodzka oraz między Lewinem Kłodzkim a Dusznikami Zdrojem. Na drodze krajowej numer 12 w rejonie Głogowa prowadzone są długoterminowe prace. S3, S5, S8 czy autostradowa obwodnica Wrocławia. Tutaj spokój, tutaj nie ma jakichś utrudnień związanych z wydarzeniami, z wypadkami. Spokojnie także dość na A4, ale oczywiście są też ograniczenia prędkości czy roboty prowadzone odcinkami na dolnośląskim fragmencie A4, na przykład na 25 czy 31 kilometrze w kierunku Zgorzelca. Tam mamy naprawę nawierzchni i zablokowany prawy pas ruchu. A między 73 a 51 kilometrem, czyli między Jadwisinem i Chojnowem w kierunku Zgorzelca, ma odbywać się koszenie pasa rozdziału i zablokowany jest lewy pas ruchu. Te prace potrwają do późnych godzin popołudniowych. 757-646-646 to telefon do studia Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy o wałbrzyskiej siłowni z klubem fitness i opiniach oraz wrażeniach osób, które z niej korzystają. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12.30.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
4: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21.30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17.00 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17.00 koncert zespołu Farba.
8: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
9: Po reklamie.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
11: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
12: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
13: Tutaj nic się nie zmieniło. Od rana Jelenia Góra najcieplejszym polskim miastem. Tak wynika z danych operacyjnych ze wszystkich stacji synoptycznych IMGW. Mieliśmy 23,5 stopnia pół godziny temu. Dzisiaj w Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura ma dochodzić do 28 stopni, ale popołudniową porą będą cieplejsze miejsca. Wrocław, Legnica, tutaj można się spodziewać nawet 30 stopni. Można się też spodziewać pięknej aury, pięknego dnia.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
11: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
12: Dobrej pogody i czystej tego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
14: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Zaskoczeniem nie powinny być też wieczorne i nocne opady. Miejscami to mogą być dość konkretne ulewy na koniec dnia. Czas na kolejny raport regionalny. Ania Tarkota.
15: Gruntowny remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie dobiegł końca. Wczoraj odbyło się uroczyste, oficjalne otwarcie placówki. Dzięki modernizacji podopieczni ośrodka zyskali bezpieczne, nowoczesne i komfortowe warunki do życia oraz nauki. Mówi Mirosław Górecki, starosta karkonoski.
16: Faktycznie długa chwila, bo to 20 miesięcy kapitalnego remontu tego obiektu, bo tutaj wymieniono wszystko, łącznie ze stropami. Natomiast dobudowaliśmy budynek garażowo-warsztatowy, a jak również widać piękne boisko typu Orlik. Tutaj dzięki wsparciu rządu polskiego, który wyasygnował 5 milionów złotych na to przedsięwzięcie, no i środkom starostwa, bo łączna wartość tego zadania to jest 7 milionów. milionów 114 tysięcy. W tym w projekcie był zakup samochodu 4x4 9-osobowego, wartość zakupu 280 tysięcy złotych.
6: Budynek jest przepiękny, wszystkie sale są odnowione.
9: Mariusz Owczarek, dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie.
6: Dzieci mają nowe meble, także jest naprawdę piękny. Teraz jeszcze w dodatku piękne dzieci, piękni ludzie tu będą i wszystko będzie super. Jest piękne nowe boisko typu Orlik, gdzie no nasze chłopaki będą grać w piłkę. Ten Orlik jest nawet z oświetleniem, także i po nocach będzie można grać. Nasze dzieci bardzo lubią, grają w różnych klubach piłkarskich. Są też takie różne pomieszczenia warsztatowe, także no jest dużo fajnych rzeczy dla dzieciaków. No i oczywiście nowy plac zabaw.
9: Ile dzieciaszków tutaj znajdzie swoje miejsce?
6: Około 30, tak na co dzień tutaj dzieci przebywa.
17: Mam na imię Elajda, jestem tutaj od 3,5 lat. Oczy by mi wypadły, gdyby nie to, że są przeszczepione. Po prostu jest wielki szok, bo patrząc na to wszystko odnowione, czyste w porównaniu do tego, co było wcześniej, to naprawdę wielka zmiana i wielki wysiłek. I bardzo dziękuję wszystkim za to, że mogli odnowić to wszystko i że nam też będzie lepiej, będzie lepsza atmosfera teraz.
9: Przyjemnie będzie tu mieszkać.
17: Tak.
14: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
15: Pałac w Rząsinach koło Lwówka Śląskiego stał się planem filmowym. Kręcą tam scenę do filmu Szatan z siódmej klasy w reżyserii Kordiana Piwowarskiego. To film przygodowy inspirowany powieścią Kornela Makuszyńskiego.
18: W Szatana, czyli Adama Cisowskiego, wciela się Maciej Tomaszewski. W barokowych wnętrzach pałacu w Rząsinach koło Lwówka Śląskiego oprócz głównego bohatera pojawiła się cała plejada gwiazd. Wśród nich Paweł Domagała, Andrzej Grabowski, Anna Mucha, Michał Żebrowski i Henryk Gołębiewski. W filmie będzie można też zobaczyć inne gwiazdy: Roberta Gonery, Marka Włodarczyka czy Joannę Opozdę. Rząsiny na kilka filmowych dni zmieniły się w siedzibę rodziny Gąsowskich, którzy są fikcyjnymi właścicielami majątku, wokół którego kręci się fabuła. Ekipa nagrywa w reprezentacyjnych salach, na korytarzach i w parku. Rozgrywają się to sceny tajemniczych włamań, które wciągają głównego bohatera w śledztwo prowadzące aż do czasów napoleońskich. Produkcja przygotowała plan w taki sposób, by pałacowe wnętrza mogły być planem współczesnych zdjęć, jak i retrospekcji. Twórcy filmu podkreślają, że obraz nie jest wiernym odwzorowaniem filmu z lat 60., a współczesną interpretacją powieści Kornela Makuszyńskiego z nowymi wątkami i bohaterami osadzonymi w XXI wieku. A więc Adam wciąż nosi przydomek Szatan, ale porusza się w świecie współczesnej technologii czy mediów społecznościowych, a fabuła zyskała rozbudowany wątek poszukiwania skarbu z czasów napoleońskich. Z końcem tygodnia ekipa przeniesie się do kolejnej pięknej lokalizacji, Zamku Czocha. Nakręcą tam kluczowe sceny w wątku poszukiwań. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
15: Remont ulicy Legnickiej w Złotoryi nabiera tempa. Drogowcy przystąpili już do wymiany nawierzchni na tej ruchliwej trasie wylotowej z miasta. Są utrudnienia w ruchu, które mają potrwać kilka tygodni. O szczegółach Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
19: Od dłuższego czasu trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Legnickiej i teraz już wchodzimy w drugi etap, czyli w remont nawierzchni ulicy Legnickiej i odprowadzona jest nowa organizacja ruchu. Wahadłowo są światła, trwa frezowanie i będzie układana nowa nawierzchnia. Później przechodzimy też na drugą stronę i tak do 31 października przewidziana jest ta zmiana organizacji. Natomiast wykonawca stara się, żeby jak najszybciej tę inwestycję zakończyć, bo wiemy, jak bardzo jest uczęszczana ta ulica Legnicka. Tak naprawdę to jest główny wylot w kierunku Legnicy, w kierunku autostrady, a teraz już zaczyna się też okres roku szkolnego. Rozpoczynamy nowy rok szkolny, więc aut będzie zdecydowanie więcej, dlatego proszę mieszkańców, proszę kierowców o wyrozumiałość.
15: Dziękuję. W przedpołudniowych raportach regionalnych to już wszystkie informacje. Zapraszamy na popołudniowe doniesienia.
14: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
20: Hola, my name is Dr. Kucio and you're listening to Muzyczna Radio.

0: muzyczne Radio Lato. Na wakacjach. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy karkonoszy i tajemniczy świat ducha gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Mira Fiori, Artur Rojek, Muzyczne Radio, za kwadrans, godzina 11.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Dźwięki brzmiące znajomo. Let's Talk, Kate Baser.
3: Let's Talk.

Muzyczne Radio w piątek 28 sierpnia. 28 sierpnia, równe 30 lat temu, w 1996 roku, ukazał się trzeci studyjny album grupy Jamiroquai, zatytułowany Traveling Without Moving, z takimi nagraniami jak Cosmic Go czy Virtual Insanity. Międzynarodowy hit, międzynarodowy przebój. Teledysk do tej piosenki wygrał 4 nagrody na MTV Video Music Awards. Za teledysk roku, najlepsze efekty specjalne, najlepsza kinematografia oraz przełomowy teledysk. Virtual Insanity z płyty Traveling Without Moving sprzed 30 lat. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
0: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 11.
0: Czas na wiadomości.
6: Premier chce kolejnej próby odrzucenia weta w sprawie kryptowalut. Burza po słowach wiceszefa MON o głowicach nuklearnych. Norwegowie opłakują zmarłego króla Haralda V. W południe zabiją dzwony w kościołach. Miriam Lipińska. Po tym jak afera zonda krypto zatacza kolejne kręgi, premier Donald Tusk chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. To reakcja na zatrzymanie i prokuratorskie zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Według premiera sprawa zonda krypto zaczyna budzić grozę i jest ściśle powiązana z politykami PiSu.
7: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii zonda krypto mamy zabójstwo. To, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem, parlament nie było przesadą. Nic.
6: Tajne posiedzenie Sejmu w sprawie zonda krypto odbyło się w grudniu zeszłego roku. A prokuratura wznowi dziś przesłuchanie prezesa PKOL Radosława P. Wczoraj usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Polityczna burza po słowach wiceszefa resortu obrony w sprawie głowic nuklearnych w Polsce. Wiceminister Paweł Zalewski ujawnił, że polski rząd nie planuje przechowywać ich na naszym terytorium, ale jednocześnie chce uczestniczyć w programie odstraszania NATO. Głos w tej sprawie zabrał już w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Kluczka.
8: Minister obrony podkreślił, że Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. I choć wiceminister Paweł Zalewski mówił tylko o miejscu stacjonowania głowic, a nie o uczestnictwie Polski w całym projekcie, to jego słowa stały się powodem do ataku ze strony prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który stwierdził, że tu cytat, funkcjonariusze państwa polskiego powinni znać zasadnicze kierunki polityki.
6: Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś, mimo ryzyka i braku gwarancji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
9: Jadę wspierać tą działalność i ci ludzie potrzebują mojej obecności tam. Nie jest to w 100% domknięty totalitaryzm. Jeżeli między innymi Mikola Statkiewicz jest na wolności i potrafi komentować działania rządu w internecie. A więc ja zamierzam właśnie tą przestrzeń wolności próbować poszerzyć.
6: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskich więzieniach. Norwegia w żałobie po śmierci króla Haralda V. O śmierci 89-letniego monarchy poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był bardzo popularny, urzekł ludzi skromnością, tolerancją i zdolnością do rozwiązywania konfliktów. Norweskie władze i instytucje podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. W związku z jego śmiercią na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd, po którym ministrowie spotkają się z nowym królem Hakonem VIII. Dokładnie w południe we wszystkich kościołach w Norwegii ku pamięci Haralda V rozlegnie się bicie dzwonów. I na koniec jeszcze przypomnienie, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. To jedna z 7 takich w roku. Kolejna niedziela handlowa dopiero 6 grudnia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla was.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Przed chwilą Freya Ridings z piosenką Weekends. Ostatni weekend sierpnia, wakacji przed nami. Mamy piątek, 28 dzień sierpnia, przedpołudniowa pora, kwadrans po godzinie 11. Agnieszka Chylińska.

28 sierpnia Muzyczne Radio, 77 lat temu w Londynie urodził się Hugh Cornwell, gitarzysta, wokalista, współzałożyciel grupy The Stranglers, którą opuścił w roku 1990 w wyniku konfliktu z Jean-Jacques Burnellem, z drugim z założycieli The Stranglers. Cornwell opuścił zespół, rozpoczął karierę solową. My wspominamy go oczywiście jeszcze z czasów grupy Stranglers, rok 1983, Midnight Summer Dream, w urodziny Hugh Cornwella.

0: Midnight Summer Dream. Hugh Cornwell, jeden z założycieli grupy The Stranglers, urodzony 77 lat temu, 28 sierpnia. Muzyczne Radio za 3 minuty w pół do 12.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
3: Pogoda.
0: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jeleniej Góry wydało ostrzeżenie meteorologiczne mówiące o prognozowanych burzach, którym miejscami mają towarzyszyć silne opady deszczu od 30 mm do 40, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad. To wszystko dziś wieczorem i w nocy między 20. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra do 6 rano. A póki co ładnie, z niewielkim zachmurzeniem, z wysoką temperaturą, która wynosi aktualnie 24-25 stopni. Po południu ma miejscami dochodzić do 30 stopni i to najcieplejszy dzień tego tygodnia. Jutro temperatura już niższa.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
4: Reklama.
5: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
6: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się nasz region. W audycji opowiemy o wałbrzyskiej siłowni z klubem fitness i opiniach oraz wrażeniach osób, które z niej korzystają. Zapraszamy dzisiaj i w sobotę o godzinie 12.30.
7: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
6: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
8: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow-up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
9: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
10: Po reklamie.
11: Kurier KGHM.
12: KGHM rozpoczął nowy projekt poszukiwawczy miedzi w Chile. Spółka zależna KGHM Chile podpisała umowę typu farm-out z należącą do Freeport McMoRan firmą. Partnerzy będą wspólnie prowadzić wstępne prace poszukiwawcze na obszarze w północnym Chile, uznawanym za jeden z najbardziej perspektywicznych regionów górniczych na świecie. Na tym etapie KGHM Chile będzie odpowiadać za prace geologiczne i ocenę potencjału złoża. Jeśli wyniki okażą się obiecujące, strony będą mogły powołać spółkę Joint Venture do dalszego rozwoju projektu. Jak podkreśla wiceprezes KGHM Anna Sobierej-Kozakiewicz, porozumienie ma na razie charakter ramowy.
13: Jest to umowa, która definiuje partnerstwo we bardzo wczesnej fazie eksploracji. Ona nie definiuje ostatecznie kształtu przyszłej umowy Joint Venture w stuprocentowych szczegółach. My rozmawiamy z naszym partnerem na temat potencjalnych miejsc, gdzie możemy szukać nowych złóż.
12: Wiceprezes przypomina, że Chile pozostaje jednym z najważniejszych regionów wydobycia miedzi na świecie.
13: Jak wiemy, no Chile jest, zasoby są olbrzymie, więc tutaj nasza obecność jak najbardziej chcemy, żeby była wzmacniana.
12: KGHM działa w Chile od lat. Oprócz udziału w kopalni Sierra Gorda spółka posiada tam zespół geologów prowadzących prace poszukiwawcze.
13: Nasza spółka KGHM Chile jest to spółka, która zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz Sierry Gordy, ale też posiada bardzo mocne zaplecze geologów, które działa tam na miejscu na rzecz Sierry Gordy, ale również poszukuje tych złóż dookoła. Również dokonywane są odwierty w obszarze Carrizalillo, więc chcielibyśmy, żeby ta spółka w sposób organiczny się rozwijała.
12: KGHM Polska, Miedź i Województwo Pomorskie podpisały list intencyjny dotyczący projektu Puck, czyli planowanej budowy kopalni polihalitu w rejonie Zatoki Puckiej. Inwestycja ma być pierwszą tego typu w Polsce. Projekt opiera się na złożu Mieroszyno, którego zasoby geologiczne szacowane są na ponad 303 miliony ton, a wstępne założenia przewidują budowę podziemnej kopalni z dwoma szybami o głębokości około 800 metrów, zakładu przeróbczego i infrastruktury powierzchniowej. Polihalit zawiera potas, magnez, wapń i siarkę i jest wykorzystywany do produkcji nawozów, a dzięki niskiej zawartości chlorków może być stosowany m.in. w uprawie warzyw, owoców i roślin oleistych. Przygotowanie inwestycji i uzyskanie wszystkich decyzji może potrwać około 6 lat, a pełna realizacja projektu ponad dekadę. KGHM deklaruje, że inwestycja ma być prowadzona z wykorzystaniem lokalnych firm i z poszanowaniem środowiska. List intencyjny nie jest jednak wiążącą umową, a jedynie deklaracją współpracy. Do niezwykłego odkrycia doszło podczas prac górniczych w KGHM. Pod ziemią odnaleziono otwór wiertniczy wykonany w 1957 roku przez zespół Jana Wyżykowskiego, geologa, który odkrył dolnośląskie złoża miedzi. Otwór został przypadkowo odsłonięty po wykonaniu robót strzałowych. Jak mówi Zbigniew Bryja, wiceprezes KGHM do spraw rozwoju, trafienie w historyczny odwiert było jak szukanie igły w stogu siana.
3: Dlatego, że na mapach urzędnymi XY zaznacza się miejsce występowania otworu, ale on przecież nie jest dokładnie pionowy. On odbiega lekko od pionu, a więc na dole to XY wygląda trochę inaczej na tym poziomie. I mimo wszystko udało się ten otwór trafić wyrobiskiem górniczym. Urzędne otworu na powierzchni terenu, naniesione na mapę, nie przenoszą się dokładnie na te same współrzędy na poziomie złoża. Dlatego w ten otwór można było trafić, ale można było go spokojnie minąć i to by było normalne.
12: Odkrycie dla KGHM ma szczególne znaczenie, bo w przyszłym roku przypada 70. rocznica odkrycia złoża. KGHM rozważa, żeby pozostawić historyczny otwór pod ziemią i zabezpieczyć go dla przyszłych pokoleń.
11: Kurier KGHM. Sponsorem audycji był KGHM Polska Miedź S.A. Muzyczne Radio Lato.
10: Hello Poland, we are Two Pilots and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
5: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
6: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.

0: Co chcę, to mam. Babie Lato z Natalią Grosiak, z Belą, z Katią. Muzyczne radio przed południową porą, już prawie za kwadrans, godzina 12.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: U nas ponownie Katie Baser z utworem Let's Talk.

The Way, Fastball, muzyczne radio, za 10 minut, godzina 12, pora rozstania, Zbyszek Dega, to ja już lecę. Aha, tak a propos, samoloty teraz na pożegnanie, bo dziś święto lotnictwa polskiego. Pozdrawiam, do usłyszenia jutro o poranku.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
3: Najlepszy wojownik to Cezaro.
4: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
4: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
4: Dlaczego?
3: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
8: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
9: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
10: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek, piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo!
11: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
12: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
13: 12.
0: Czas na wiadomości.
14: Ukraina informuje o zniszczeniu rosyjskiego bombowca strategicznego. Jesienią możliwe problemy kierowców w urzędach, zabraknie dokumentów. Polscy koszykarze coraz bliżej awansu na Mistrzostwa Świata. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o udanym ataku na rafinerię ropy naftowej w rosyjskim obwodzie jarosławskim oraz zniszczeniu bombowca strategicznego wykorzystywanego przez Rosję do uderzeń na Ukrainę. Zełenski podziękował wszystkim żołnierzom za celność i podkreślił, że jest to odpowiedź na rosyjskie ataki, by Rosjanie odczuli, czym jest ich wojna. Pierwszy w Polsce punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej powstał w Lublinie. W skrócie nazywa się Pomoc. To miejsce przy jednej ze szkół, w którym na wypadek kryzysu, w tym konfliktu zbrojnego, będzie można się schronić, odpocząć, wypić herbatę czy naładować telefon, gdy nigdzie indziej nie będzie prądu.
15: Rosja jest nieprzewidywalna w tym, co robi, i trzeba się przygotowywać na najgorsze, oby ono nie nastąpiło.
14: Tłumaczy prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Punkty pomocowe mają powstać w każdej dzielnicy, są tworzone we współpracy z Ukraińcami i wzorowane na ich doświadczeniach. Z całego świata napływają do Oslo wyrazy współczucia po śmierci króla Norwegii Haralda V. Kondolencje złożyli m.in. polski prezydent Karol Nawrocki, a także król Wielkiej Brytanii Karol III. Brytyjski monarcha nazwał zmarłego drogim kuzynem. Harald V. zmarł nad ranem w wieku 89 lat. Paraliż urzędów wydających dokumenty kierowcom grozi już jesienią takim placówkom w całym kraju, alarmuje Unia Metropolii Polskich. Chodzi o te druki, na które monopolu nie ma już Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, czyli na przykład naklejki legalizacyjne na tablice rejestracyjne, karty kwalifikacji zawodowych kierowców, międzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Urzędom kończą się ich zapasy, a wytycznych i jak zamówić nowe dokumenty nie ma. Tematem zajął się Tomasz Fęsk.
1: Po zmianie przepisów PWPW ma wyłączność na wytwarzanie tylko części dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy dowód osobisty. Pozostałe, na przykład wspomniane karty kwalifikacji kierowcy czy naklejki legalizacyjne, urzędy mogą zamawiać na wolnym rynku. To, co wydaje się łatwe w teorii, jest skomplikowane w praktyce. Między innymi dlatego, że dokumenty muszą być zabezpieczone przed podrobieniem, co oznacza, że takie zamówienie trzeba precyzyjnie opisać. Tyle, że urzędnicy do tej pory na zabezpieczeniach dokumentów znać się nie musieli.
14: Resort infrastruktury zapewnia, że pracuje nad wytycznymi. Samorządy ostrzegają, że czasu jest coraz mniej. Świetny mecz zagrali polscy koszykarze na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu. Michał Waszkiewicz.
7: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie dwa miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie.
14: W niedzielę w Gdańsku rywalem Polaków będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy polskim koszykarzom jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk Patrol! Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Reklama.
1: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
4: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
5: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy karkonoszy i tajemniczy świat ducha gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Pogoda. Prognozy pogody i 26 stopni w Jeleniej Górze to dzisiejsze maksymalne wartości. Zachmurzenie umiarkowane, sporo przejaśnień i rozpogodzeń, no i gorąco, upalnie. Jak wspomniałem, 26-27 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach zobaczymy. Spadek temperatur na pewno w nocy w okolicach 17. Dzisiaj ciepła noc przed nami i opady deszczu, które mają pojawić się na Dolnym Śląsku już dzisiaj wieczorem, obficie ma padać w nocy i także jeszcze jutro o poranku.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Fundusze europejskie.
12: Jest nowocześnie wyposażona, przestronna, dobrze zlokalizowana i zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie treningów. Wybudowana w Wałbrzychu dzięki funduszom europejskim siłownia i klub fitness z nowo budującej się polskiej sieci FitStyle za kilka tygodni będzie obchodziła swoje pierwsze urodziny.
13: Firma FitStyle jest to firma założona w roku 2012. W Bolesławcu rozpoczęliśmy swoją działalność jako trenerzy personalni, instruktorzy prowadzący zajęcia grupowe. Wspólnie ze swoją żoną rozwijaliśmy tę działalność przez wiele lat. W roku 2018 w Bolesławcu powstał pierwszy klub fitness, który proponował usługi zajęć grupowych na sali fitness, jak również siłownie, saunę, gabinety fizjoterapeutyczne. I od tego czasu zaczęliśmy rozbudowywać infrastrukturę klubów fitness. W Bolesławcu w 2022 powstał klub numer 2 na ulicy Staszica. W 2025 zdecydowaliśmy się na ekspansję do innych miast i pierwszy obiekt powstał w maju 2025 roku w Legnicy. Następny otworzyliśmy właśnie w Wałbrzychu, gdzie mogliśmy skorzystać ze środków unijnych.
12: Powiedział Damian Śliwiński, szef sieci FitStyle. Od pomysłu do realizacji droga była krótka i bardzo szybka. Dzięki funduszom europejskim na działce kupionej od gminy Wałbrzych stanął nowoczesny pawilon.
13: Później sprawne działanie z projektantami, aby zdobyć pozwolenie na budowę. Uzyskaliśmy je w grudniu. W grudniu również 2024 roku rozpoczęliśmy budowę, która zakończyła się odbiorem we wrześniu 2025 roku. Także tak, jeżeli chodzi o czas, było to bardzo zaawansowane i bardzo bardzo angażujące?
0: No, dla mnie to jest na pewno bardzo ważny moment, bo tak naprawdę uczestniczyłam tutaj w procesie tworzenia tego klubu, odkąd te ściany jeszcze były gołe i tak naprawdę miałam też możliwość podejmowania niektórych decyzji, jeżeli chodzi chociażby o to, jak teraz ten klub wygląda. Także takie moje pierwsze odczucia to, że klub ma taki swój klimat, swój niepowtarzalny klimat i wyróżnia się na pewno na tle nawet pozostałych naszych klubów w sieci.
12: A to już Emilia Matyjaszczuk, menadżer wałbrzyskiego klubu, który w Wałbrzychu, w mieście, w którym działa już kilka dużych sieciowych klubów fitness, cieszy się od samego początku sporą popularnością.
7: Bardzo dużo właśnie osób przychodziło do nas z innych siłowni, bardzo dużo też osób zaczynało po prostu swoją przygodę i wybrało nas, naszą siłownię jako swoją pierwszą.
12: Zostali już?
7: Tak, zostali jak najbardziej. Już bardzo dużo osób jest z nami od samego początku aż do dzisiaj.
14: Szczerze mówiąc, no, dla mnie ta przestronność się bardzo liczy. Lokalizacja, duży parking, no i przede wszystkim jest mało ludzi wtedy, kiedy ja z siłowni korzystam i to jest gdzieś dla mnie mega kluczowe. Czystość też jest bardzo ważna. Nie ukrywam, że jakby korzystałem z innych lokalizacji w Wałbrzychu. No i ta jako jedna może z dwóch lokalizacji całkowicie w całym Wałbrzychu się broni, jeśli chodzi o czystość, więc to jest mega ważne.
15: To jest jakoś tak fajnie, tutaj wszyscy są. Przede wszystkim nie są sami kulturyści, tylko jest dużo takich normalnych ludzi, którzy po prostu chcą zadbać o formę.
16: No dosyć spora przestrzeń, dużo jest maszyn, wydaje mi się. Dużo ciężarów, fajne ciężary. To fajne, są nowoczesne, nowe są te maszyny i myślę też dlatego ludzie wybierają tę siłownię.
12: Powiedział mi Piotr Jankowski, który w klubowej recepcji pracuje od samego niemal początku i trenujące tam osoby, których opinia jest najlepszym potwierdzeniem tego, co mówią właściciel i pracownicy klubu. Co ciekawe, klub FitStyle zadbał nie tylko o osoby tam ćwiczące, ale i o ich dzieci.
7: Rodzice śmiało sobie mogą pójść na siłownię bądź na zajęcia fitness, a dzieci zostawić tutaj u nas na strefie dziecięcej, jest to taka bawialnia, jest tor przeszkód, są trampoliny, jest gdzie poskakać, także dzieci na pewno się mają gdzie wybawić.
12: Klub FitStyle to kolejna duża siłownia fitness w Wałbrzychu, ale jak mówią specjaliści, takich akurat miejsc nigdy za wiele.
17: Beata Dargiel, kierownik działu rehabilitacji w Sanatorium Dolnośląskim Sokołowsku, specjalista fizjoterapii. Oczywiście, że tak. Każda osoba, która zetknęła się z siłownią, ma już jakieś pojęcie na temat swojego ciała, na temat mięśni, na temat siły, na temat wykonywania pewnych zaleconych zadań. Więc osoba, która miała styczność z siłownią i nawet ulegnie jakiemuś wypadkowi, urazowi, czy potrzebuje naszego wsparcia już na poziomie specjalistycznym, będzie dużo szybciej, dużo łatwiej się rehabilitowała, będzie lepiej rozumiała komendy i polecenia. Jedna tylko moja uwaga dotycząca takiego spontanicznego korzystania z takich sal, fitness czy siłowni, to jest to, aby jeżeli nie znamy się albo potrzebujemy wsparcia, nie, żebyśmy się nie bali korzystać z pomocy specjalistów, rad specjalistów i tego, żeby ktoś nam doradził, bo każdy z nas powinien dobierać te ćwiczenia indywidualnie do swojego stanu zdrowia, aktywności, ewentualnie jakichś chorób przewlekłych czy kontuzji.
11: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
18: Hey, this is ATB, and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: 50% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jacobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.

0: Gdańskie Granie Orkiestra i Supermoce, 12 minut do godziny 13.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Co godzinę w Muzycznym Radiu Katie Bazer z nagraniem Let's Talk. Let's Talk.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Obywatel GC. Tak, tak, to ja. 13 na zegarach. Wracamy do Was za chwilę z wiadomościami.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 wrzesień Jeleniogórski.
3: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
2: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
4: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
1: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 13.
5: Czas na wiadomości.
6: Benzyna w weekend będzie droższa, diesel w lepszej cenie. 35 lat przygotowywał się do zawodu. Norwegia ma nowego króla. Tysiące kasków rowerowych dla uczniów to prezent na nowy rok szkolny. Posłuchajcie, kto dostanie je w pierwszej kolejności. Agnieszka Trojanowska-Bis. Już tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN, ale jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach panującej obniżki, ponieważ ceny benzyn w weekend i w poniedziałek wzrosną względem dzisiejszych, a diesla spadną. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł. Benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. przed południem został ponownie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj po 8 godzinach przesłuchania usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Śledczy zapowiadają dziś kontynuowanie przesłuchań na miejscu przed prokuraturą w Katowicach. Jest Grzegorz Kozioł. Grzegorz, powiedz, czego można się dziś spodziewać?
7: No, podstawowym dziś pytaniem, które można sobie zadawać, to pytanie dotyczące środka zapobiegawczego, o który wobec prezesa PKOL-u mogą wnioskować prokuratorzy. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, a zagrożenie karą do 8 lat więzienia i obawa matactwa to są ważne przesłanki, by chcieć zastosować tymczasowy areszt. Przypomnę, że zdaniem śledczych, jak wynika z nieoficjalnych informacji, Radosław P. miał otrzymywać korzyści majątkowe od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, czyli zegarek o wartości 40 tysięcy złotych, oraz odzyskać cały zainwestowany kapitał, podczas gdy innym klientom wypłaty zostały zablokowane, czyli miał on zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany. Co ciekawe, w prokuraturze w Katowicach pojawił się dziś były agent CBA Artur Chodziński, który miał pośredniczyć w kontaktach prawicowych polityków z Przemysławem Kralem, prezesem Zonda Krypto. Jak ustaliła telewizja TVN24, nie był on wzywany, sam podjął decyzję o wizycie w Katowicach.
6: Prezydent zawetował nowelę ustawy o przeprowadzeniu pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. Zaznaczył, że nie jest przeciw rozwiązaniu, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. Jego zastrzeżenia dotyczą m.in. zabezpieczenia danych i kosztów. E-dziennik zintegrowany z systemem informacji oświatowej miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Po dzisiejszej śmierci króla Norwegii Haralda V tron objął już jego syn Hakon VIII. 53-letni monarcha przygotowywał się do tej roli 35 lat. Startuje z wysokim zaufaniem społecznym, ale w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższych. Chodzi o kontakty jego rodziny z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, chorobę jego żony, a także problemy syna jego żony. Nie ma on tytułu ani prawa do tronu, ale wychowywał się w rodzinie następcy tronu. W czerwcu sąd skazał go na 4 lata więzienia za 2 gwałty, przemoc wobec partnerki i inne przestępstwa. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się już dziś w Szkole Podstawowej 21 w Katowicach. Akcja jest realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Czekaliśmy się, doczekaliśmy. Grupa Manchester powraca, ich najnowsza piosenka Kochać to za mało dziś, co godzinę u nas, bo to piosenka dnia piątkowa w Muzycznym Radiu, 20 minut już po pierwszej, o nowościach, być może także o grupie Manchester. To się zaraz okaże w programie Music News teraz.
1: Muzyczne Radio. Music News polecają się waszej uwadze, podobnie jak Margaret z nową piosenką, Nelly Furtado ze specjalnym wydawnictwem i muzyczne gwiazdy, które już czekają na galę MTV Video Music Awards, która przed nami. Przed nami także kolejne miłe spotkanie, na które zapraszamy i gorąco was witamy. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210. Start! Na początek Margaret, która nie zwalnia tempa. Od jakiegoś czasu sumiennie wydaje i promuje swoje nowe single, które mają stworzyć trzyczęściowy projekt. Chodzi o projekt Body, Voice, Mind, który finalnie ma stać się całym albumem Tripolar. Ostatnio artystka zaprezentowała kolejny singiel z epki Voice pod tytułem Mogłeś tu być. Pierwszy singiel z Voice poznaliśmy mniej więcej miesiąc temu. Prima Ballerina to brzmieniowy eksperyment, który już od pierwszego odsłuchu zostawiał niedosyt. Najnowsze nagranie Mogłeś tu być pokazuje jakby drugą stronę medalu. Singiel inspirowany jest popularnym obecnie w mediach społecznościowych trendem Mogłeś tu być, ale nie odpisałeś. Ta inspiracja to typowy dla Margaret sposób bycia i dystans do siebie, a przy okazji ciekawy pomysł na przyciągnięcie odbiorców social mediów. Teraz w Music News Nelly Furtado, która celebruje 20-lecie jednego z najważniejszych albumów w swojej karierze. Z tej okazji artystka przygotowała specjalne wydanie Luz, wzbogacone o niepublikowane wcześniej nagrania, nowe interpretacje znanych utworów oraz dodatkowy materiał z archiwów. Pierwszym zwiastunem jubileuszowej edycji płyty jest utwór Monitor, który trafił do rozgłośni radiowych. Luz ukazało się w 2006 roku i szybko stało się jednym z największych komercyjnych sukcesów Nelly Furtado. To właśnie z tego albumu pochodzą takie przeboje jak choćby Promiscuous, Say It Right czy Monitor. Płyta tworzona przy dużym udziale Timbalanda wyznaczała nowy kierunek w brzmieniu wokalistki, łącząc pop, R&B, elektronikę i klubową produkcję. Po dwóch dekadach artystka zdecydowała się wrócić do materiału, ale nie ogranicza się do typowego jubileuszowego wznowienia.

0: Tuż za Madonną uplasowała się Taylor Swift z 9 nominacjami. Amerykańska gwiazda została również nominowana w kategoriach Teledysk Roku i Artysta Roku. Tylko jedna statuetka dzieli ją od pobicia rekordu liczby zwycięstw w historii Video Music Awards. Podium zamknęły Ariana Grande i Sabrina Carpenter z 7 nominacjami. Z kolei Bruno Mars, Pink Panthers oraz Zara Larsson otrzymali ich aż 5. Tuż za nimi znalazła się Lisa z 4 nominacjami. W tym roku na galę po 7-letniej przerwie powraca również kategoria muzyki tanecznej. Wśród nominowanych znalazła się Slighter z utworem Dance, dla której jest to pierwsze wyróżnienie w historii gali. Ceremonia MTV Video Music Awards 2026 odbędzie się 27 września w Peacock Theater w Los Angeles. To jeszcze łapcie kilka gorących premier. Chris Bundy, After the Silence, Nora Pure, Don't Wake Up i Jack Style i John z nagraniu Are We Gonna Do? Tomek Dudkiewicz, Music News. Dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.
1: Muzyczne radio. Music
2: News. Hello Poland, I'm Peter.
3: Jonas.
4: Linda.
2: Together we call ourselves Basic Element. Right now you're listening to Muzyczne Radio and they really love music.

0: reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: Gramy dla domu. Sołectwo Zachełmie zaprasza na niezwykłe wydarzenie pełne muzyki, dobrej energii i wspólnego działania. 29 sierpnia od godziny 16.30 w Zachełmiu zagrają Art Deco, Darek Morgan, Szyszak, Fonike Fare, Muzykuny, Jacek Borowicz w dobrym towarzystwie. Spotkajmy się, posłuchajmy świetnej muzyki i spędźmy ten czas razem. 29 sierpnia Zachełmie, godzina 16.30. Bądźcie z nami, gramy dla domu.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
9: Minęła 13.30 na termometrach w okolicach 26 stopni, 27,8 dzisiaj w słońcu maksymalnie. No i opady deszczu zaczynają nam się powoli tutaj zbliżać. W godzinach wieczornych i na pewno nocnych padać będzie obficie. Jutro o poranku również towarzyszyć nam będzie deszcz. W sobotę maksymalna temperatura w okolicach 23 stopni, w niedzielę 25. Jeśli chodzi o to słońce, no to dzisiaj na pewno do wieczora sporo przyjaśnień i rozpogodzeń. W sobotę podobnie. W niedzielę myślę, że już przez cały dzień będzie słonecznie, więc to zdecydowanie dobre wiadomości są, które Wam przekazujemy. No i tylko ten nocny deszcz. Już wieczorem w miejscowościach naszych okolicznych zaczną pojawiać się przelotne opady deszczu, najbardziej obfite prognozowane w nocy.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: No to już raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
11: Korekta rozkładu jazdy kolei dolnośląskich. Pielgrzymka z Jeleniej Góry do Santiago de Compostela. 4 miesiące morderczego marszu. Najnowsze dane ZUS za pierwsze półrocze przynoszą zaskakujące statystyki. Chorujemy rzadziej, ale dłużej.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią nadchodzi korekta rozkładu jazdy pociągów. Obowiązywać będzie od niedzieli, od 30 sierpnia. Informuje rzecznik Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak.
12: Najpoważniejsze zmiany w funkcjonowaniu pociągów na Dolnym Śląsku zaczną jednak obowiązywać pod koniec roku wraz z nowym rozkładem jazdy 2027. Wśród nich chociażby połączenie Legnica-Kotbus, które znacząco ułatwi komunikację między Wrocławiem a Berlinem, czy nowe połączenia z Wrocławia do Ostrowa Wielkopolskiego przez Twardogórę i Międzybórz. Już teraz, w ostatnią niedzielę sierpnia, na wielu odcinkach dolnośląskich linii kolejowych rozpoczynają się prace modernizacyjne, co skutkuje wyłączeniami ruchu pociągów i wprowadzeniem komunikacji zastępczej. Autobusy zamiast pociągów do 30 października pojadą z Jeleniej Góry do Rybnicy i Szklarskiej Poręby. Podobna sytuacja czeka na pasażerów na odcinku z Polanicy do Kudowy, gdzie kontynuowana jest modernizacja linii. Autobusami do 12 grudnia pojedziemy także z Kamieńca Ząbkowickiego do Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich w obu kierunkach. Od 6 do 13 września zamknięcie planowane jest także na odcinku Dzierżoniów – Bielawa Góry Sowie. W najbliższych tygodniach wydłuży się też czas przejazdu na odcinku z Wrocławia w kierunku Milicza i Krotoszyna. Wszystkie pociągi Kolei Dolnośląskich dojadą do stacji Oleśnica. Wynika to z konieczności przeprowadzenia przez polskie linie kolejowe prac pomiędzy Długołęką a przystankiem Oleśnica-Rataje. Autobusem zamiast pociągu od 3 do 14 października pasażerowie będą także przekraczać granicę z Niemcami między Zgorzelcem a Görlitz. po stronie niemieckiej będą trwały prace związane z elektryfikacją odcinka prowadzącego przez Nysę Łużycką. Wrzesień to ważny moment, szczególnie dla uczniów, a nieodległy październik dla studentów. Pamiętajmy, by po korekcie rozkładu jazdy sprawdzić, o której godzinie odjeżdża nasz pociąg.
10: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Czy można pieszo przejść z Jeleniej Góry do Santiago de Compostela w Hiszpanii? Oczywiście można. Udowodnili to dwaj jeleniogórzanie, którzy 4 miesiące pokonywali tę trasę liczącą 1000 kilometrów. Skąd pomysł na taką wyprawę?
13: Mikołaj Ubych ze Szklarskiej Poręby, oryginalnie w sumie w tym momencie już w Jeleniej Górze. I pomysł narodził się ileś tam lat temu. W 4 niech będzie wpadł mi pomysł, żeby wybrać się pieszo z Jeleniej Góry nad Bałtyk. No i ten pomysł zrealizowałem w połowie, dotarłem do Poznania. Potem musiałem wrócić do domu niestety, natomiast w trakcie tej podróży również pieszej zobaczyłem po drodze takie muszelki na drzewach. Zainteresowałem się tym, co to jest. No i okazało się, że takimi oto muszelkami jest oznaczony szlak świętego Jakuba. Czyli najdłuższy szlak pielgrzymkowy, no, turystyczny tak naprawdę w tym momencie w Europie. Zainteresowałem się tematem, ludzie na wioskach też mnie zatrzymywali, mówili mi, że w ogóle nie w tę stronę idę, no bo Santiago jest w Hiszpanii, a nad morze i coś jest nie tak. No i stąd wziął się pomysł, potem wróciłem tutaj. Jako, że takie chodzenie mi się bardzo spodobało, to zaproponowałem Tomaszowi wyprawę pieszo wzdłuż polskiej linii brzegowej, którą realizowaliśmy rok później. Też nie przechodziliśmy wtedy całości. Ja szedłem ze Świnoujścia do Helu. Tomek szedł ze mną 10 dni i dotarłeś wtedy do Jarosławca, dobrze pamiętam? Dokładnie. No a po 10 dniach okazało się, że w sumie to takie chodzenie nam odpowiada. No i byliśmy pod naszym starym liceum, pod Żeromem. I właśnie wtedy powiedziałem, że ej, może jeżeli spodoba ci się takie łażenie po piasku, to wiesz, jest taki szlak jeden, co prowadzi stąd do Hiszpanii aż, to może byśmy się wybrali, no i się wybraliśmy.
11: I pod koniec marca zapadła decyzja, ruszamy. To była podróż pełna wyzwań i niespodzianek. Ania Tarkota przepytywała podróżników pielgrzymów, czy założyli sobie jakieś ramy czasowe na pokonanie takiej trasy.
13: Jeżeli chodzi o czas trwania, mieliśmy założenie jakieś tam orientacyjne 3 miesięcy, w pierwszej kolejności. Końcowo się to wydłużyło i było kilka nieplanowanych postojów, ale o tym Tomasz, myślę, że możesz opowiedzieć.
14: Tak. Może się przedstawię. Tomasz Pypeś, bardzo mi miło. Szlak z Jeleniej Góry do Santiago de Compostela ma około 3200 km. Przy naszym założeniu, że będziemy robić 30 km dziennie, to by wychodziło, że powinniśmy to ukończyć w około 100 dni, ale wiadomo, przy tak długiej wyprawie ciężko w ogóle coś zaplanować. Oczywiście dolegliwości fizyczne nam też doskwierały, zwłaszcza na początku, aczkolwiek po pierwszym tygodniu po dotarciu do Drezna zrobiliśmy wtedy pierwszy postój, dzień wolny i od tamtego momentu już można powiedzieć, że nasze ciała się zaadaptowały do tej podróży. Później już zamiast bólu odczuwaliśmy głównie zmęczenie, no ale wiadomo, też człowiek czasem się pochoruje. Mieliśmy jeden epizod we Francji, tak nas Francja przywitała, że dostaliśmy problemów żołądkowych i trzeba było usiąść na 4 dni w jednym miejscu, to było w Belfort. I raz również też miałem niefortunną sytuację przy schodzeniu, wykręciłem sobie kostkę. Później jeszcze trzeba było dojść do miejsca noclegowego następne 10 km i następny dzień jeszcze 30 i tam dopiero mogliśmy odpocząć również jeden dzień. Także no, przy tak długiej podróży planowanie nie wchodzi w grę po prostu.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Zwolnień lekarskich jest mniej, ale wcale to nie oznacza, że mniej chorujemy. Dane z ZUS za pierwsze półrocze pokazują, że choć lekarze wystawili mniej zwolnień niż rok wcześniej, liczba dni spędzonych przez Polaków na chorobowym praktycznie się nie zmieniła. Mówi rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego ZUS-u Iwona Kowalska-Matis.
15: Nasze statystyki pokazują, że bierzemy troszeczkę mniej zwolnień lekarskich, ale bierzemy je na dłuższy czas. Co w sumie przekłada się na to, że na przykład w pierwszym półroczu tego roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 147 milionów dni. Dolnoślązacy dostali w pierwszym półroczu tego roku aż 901 tysięcy zwolnień lekarskich, na których spędzili łącznie 9 milionów dni. Najczęściej bierzemy zwolnienie lekarskie z powodu własnej choroby, ale też są one wystawiane z powodu choroby członka rodziny, na co możemy dostać 14 dni. Częściej, nieco częściej chorują kobiety niż mężczyźni.
11: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
16: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hi, I'm Mike Candice. You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
8: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
11: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Okej, okay, we need to shut me up.
1: Katy Bazer z nagraniem Let's Talk. Tak gramy w muzycznym radiu co godzinę. Panie i panowie, to nasz hit typ, który na pewno za niecałe 60 minut ponownie się pojawi.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18:00 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20:00. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21:30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17:00 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17:00 koncert zespołu Farba.
8: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
9: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
0: Po reklamie.
10: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
11: 14.
10: Czas na wiadomości.
12: Poważnie wzrośnie dziura w budżecie państwa w przyszłym roku. Ruszają weekendowe szkolenia Krajowego Treningu Reagowania. Rosjanie uciekają z kraju, obawiają się mobilizacji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków, głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia, o czym Wojciech Kowalik.
13: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
14: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
13: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
12: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Ponad 113 tysięcy Rosjan opuściło swój kraj w ubiegłym tygodniu przez przejście graniczne z Gruzją w Górnym Larsie. Ich główną motywacją wyjazdową nie są wakacje, a obawa przed nową falą mobilizacji, podaje portal Politico. Władze Rosji aktualnie zbierają dane rezerwistów i wprowadziły cyfrowe wezwania, by zapobiec ucieczkom przed poborem. Sygnały o obawach Rosjan przed mobilizacją docierają również z rynku nieruchomości w Gruzji oraz Armenii. Jak podał niezależny rosyjski portal Ważnieje Historii, w połowie sierpnia popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w tych krajach wzrósł o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach Krajowego Treningu Reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów, w których specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak rozpoznawać syreny alarmowe i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
15: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
12: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA. Udział w szkoleniach będzie bezpłatny. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polskie siatkarki są niepokonane na Mistrzostwach Europy i co ważniejsze, z każdym meczem grają coraz lepiej. Dziś zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turczynkami, które przed własną publicznością w Stambule też nie przegrały jeszcze meczu. Michał Waszkiewicz.
0: Polki mają komplet punktów z Węgrami i Łotwą. Nie wszystko wyglądało dobrze, ale już ze Słowenią. I przede wszystkim wczoraj z Niemkami nasz zespół zagrał świetnie, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
6: Cieszę fakt, że weszliśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
0: Teraz czas na starcie z Turcją. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie, mówi przyjmująca Martyna Czerniańska.
6: To jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. No to będzie ciężki mecz, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
0: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polki na pewno zagrają w 1/8 finału. Mogą trafić na Holandię, Azerbejdżan lub Portugalię.
12: Mecz Polek z Turczynkami dziś o 18:00.
10: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Henryk, mężczyzna w średnim wieku, nagle doznał paraliżu prawej strony ciała. Specjaliści orzekli, że jest to stwardnienie rozsiane. Henryk w ciągu 21 lat pracował jako operator ciężkich urządzeń. Teraz ma trudności z poruszaniem się, źle widzi, cierpi na zaburzenie równowagi, a jego codzienne funkcjonowanie wymaga obecności innych osób. Koszty związane z opieką specjalistów, leczeniem i rehabilitacją Henryka przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego zwraca się on do słuchaczy z gorącą prośbą o pomoc. Będzie wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Oto adres. siepomaga.pl Henryk Chrobok. siepomaga.pl Henryk Chrobok.
2: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
3: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Cuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
7: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
8: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
9: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
12: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
11: Milk Patrol.
2: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla

0: My tak dokładnie gramy sobie w muzycznym radiu I Let You See. Garnik, wcześniej oczywiście łatwo Gengazi Zamza, moment nasza dzisiejsza piosenka dnia, ale zanim ta piosenka dnia zabrzmi na falach naszej stacji, to mamy przecież dla was jeszcze już po raz ostatni zaproszenie do bardzo pięknego miejsca na ziemi i to w naszych regionach się trafiło, że Zoo Łączna zaprasza.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu. Muzyczne
0: Radio Lato. Dzisiaj ostatni dzień naszej zabawy, w której do zdobycia są podwójne zaproszenia do Zoo Łączna. Po raz ostatni dzisiaj będziemy zgadywać, o jakie zwierzę nam chodzi. Bardzo to była sympatyczna zabawa, bardzo to było sympatyczne rozdanie. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli jeszcze do tej zabawy wrócić z innymi zwierzakami. Bywało różnie, jedni zgadywali od razu, drudzy wcale, ale myślę, że ogólnie bardzo przyjemnie się poznawało te zwierzę. I słuchało się pana Marcina, dyrektora Zoo Łączna, więc jeśli pan Marcin nas słucha, to mamy nadzieję, że będzie częściej nam opowiadał o tych wszystkich zwierzakach. Tymczasem dobrze, po raz ostatni, ostatnie podwójne zaproszenie do Zoo Łączna. Co trzeba zrobić? To jest w ogóle prosta sprawa. Najpierw pan Marcin powie nam, o jakie zwierzątko chodzi, później nawet odgłos wam zagramy tego zwierzaka, no i później kto pierwszy, ten lepszy, do nas zadzwoni i będzie w stanie odpowiedzieć. Mam tutaj napisane, zawsze to mówiłem, poziom średni. Nie trudny, nie łatwy, średni. Panie Marcinie, proszę.
2: Dzień dobry. Na koniec przygotowaliśmy dla was małego dźwiękowego spryciarza. Odgłos, który słyszycie, to warzywna uczta absolutnej gwiazdy internetu. Ten największy gryzoń świata to oaza spokoju. Już wiecie, o kim mowa?
0: I jeszcze proszę dźwięk. Chciałoby się powiedzieć, co tam się dzieje, prawda? No to zobaczmy, co tam się dzieje u naszych słuchaczy, czy są w stanie odgadnąć, co to za zwierzę. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry, ściszymy trochę radyjko. Witamy.
3: A, dzień dobry.
0: No to proszę, czy masz, jak masz na imię?
3: Paweł.
0: Paweł, skąd do nas dzwonisz?
3: Dodkowa.
0: No tak już się znamy, to powiedz, co to za zwierzę?
3: Czy to jest lemur?
0: To nie jest lemur, niestety. Bardzo dziękujemy ci za telefon. Wszystkiego dobrego życzymy. Kto z nami, kto po drugiej stronie? Dzień dobry.
3: Andrzej z Legnicy, ale powiem szczerze, że ciężko będzie. No. Odgłos taki świniowaty, ale...
0: Trzymam kciuki, Andrzej, trzymam kciuki.
3: Trzymasz kciuki. No, naprawdę ciężko zgadnąć, powiem ci. No, mówię, odgłos taki świniowaty, więc to strzelałbym, że to może być jakaś świnka, ale... Nie mam
0: pojęcia. To nie jest świnka, ale faktycznie też bym tak gdzieś strzelał po tym odgłosie. Dziękujemy ci, Andrzejku. Wszystkiego dobrego.
3: Bardzo.
0: Uściski od muzycznego radia. I trzecia osoba. Trzecia osoba to też bardzo szczególna część naszej zabawy. Jak masz na imię?
4: Ania.
0: Aniu, skąd do nas dzwonisz?
4: Z Dąbrowicy.
0: Dobrze. I czy, Aniu, ty znasz odpowiedź na tą zagadkę?
4: Nie mam pojęcia.
0: Nie masz pojęcia? No strzel coś.
4: Nie wiem, coś jakaś świnka wietnamska, nie wiem.
0: To ja dam ci podpowiedź, Aniu, bo jako trzecia do nas dzwonisz, zawsze tej trzeciej osobie staramy się pomagać. To jest jeden wyraz, a w drugiej części tego słowa jest coś z barem. To jest w ogóle bez sensu moja odpowiedź. Ale
4: kupi
0: jest...
4: bara, nie wiem.
0: O, dobrze, co powiedziałaś?
4: Kupi bara?
0: Brawo, ale jeszcze troszeczkę musisz tam coś poprawić. Jedną, dosłownie jedną literę.
4: Kapibara.
0: Kapibara, brawo.
4: Boże, kapibary, te maskotki.
0: No pewnie, że kapibara. Jakie to proste było, jak już się zna odpowiedź, prawda? Każde pytanie jest proste, jak się zna odpowiedź. Gratulujemy ci, nie rozłączaj się jeszcze przez moment i tak jak powiedziałem przed chwilą, no mam nadzieję, że ta zabawa z tą moją dziwną podpowiedzią się udało i mam nadzieję, że ta zabawa jeszcze wróci na falę muzycznego radia. Bardzo mocno za to trzymam kciuki. Pozdrawiamy wszystkich, tym, którym się udało, tym, którym się nie udało. Mamy nadzieję, że bilety do Zoo Łączna będziemy jeszcze nie raz rozdawać. Muzyczne radio.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu gór izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
3: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
4: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep.
6: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
7: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
8: Minęła 14.30, 27 stopni na termometrach teraz. Widzimy na naszych radarach i mapach w Jeleniej Górze. Nieco cieplej Wrocław i okolice Legnicy, tam 28. To maksymalne wartości, jakie dzisiaj na termometrach zobaczymy. Przejaśnienie i rozpogodzenia są jak najbardziej możliwe, ale zachmurzenie na Dolnym Śląsku także występuje. Towarzyszy nam miejscami umiarkowane, miejscami duże. Natomiast wszystko zmieni się dzisiaj w godzinach wieczornych. Zaczną pojawiać się przelotne najpierw opady deszczu. Bardziej obficie będzie późnym wieczorem i w nocy padać. Padać może również dosyć mocno jutro o poranku. Temperatura maksymalna w sobotę 24 stopnie, a w niedzielę 25 i 6. Weekend raczej bez deszczów, oprócz oczywiście tej nocy z piątku na sobotę.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
10: W Legnicy pracownicy stacji paliw wspólnie ujęli 41-latka, który kompletnie pijany wsiadł za kierownicę.
11: Ich czujność i szybka reakcja pokazują, że każdy z nas może mieć wpływ na bezpieczeństwo na drogach.
10: Wielkie przedwrześniowe zmiany w dolnośląskiej oświacie. Wrocław kończy rekordowe, warte miliony złotych remonty szkół i przedszkoli.
12: Łącznie na inwestycje związane z tym aspektem miasto wydało ponad 13 milionów złotych.
10: A w Dzierżoniowie więcej miejsc dla najmłodszych. Lokalny żłobek Sówka przenosi się do nowoczesnej siedziby.
13: Ostatnie odbiory i już przeprowadzka.
14: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Czujność pracowników stacji paliw, ich zdecydowana reakcja być może zapobiegły tragedii. 41-letni kierowca przyjechał samochodem na stację paliw, będąc na podwójnym gazie. Pracownicy ujęli mężczyznę i powiadomili policję, mówi nadkomisarz Jagoda Ekiert.
11: Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, przeprowadzili badanie trzeźwości kierującego. Alkomat wykazał ponad 2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a mężczyzna trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami. Na szczególne uznanie zasługuje tutaj postawa pracowników stacji paliw. Ich czujność i szybka reakcja pokazują, że każdy z nas może mieć wpływ na bezpieczeństwo na drogach.
14: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: Żłobek Sówka w Dzierżoniowie przenosi się do nowej siedziby. Po przeprowadzce placówka przyjmie o 25 dzieci więcej niż dotychczas, mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.
13: Trzeci obiekt edukacyjny, troszkę wychowawczy, żłobek Sówka też, który finansujemy ze środków zewnętrznych. Żłobek w nowej lokalizacji. Już jesteśmy na ukończeniu, ostatnie odbiory i już przeprowadzka tego żłobka następuje.
10: To trzecia inwestycja oświatowa w Dzierżoniowie, która zakończy się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Od 1 września Sówka będzie działać w budynku na osiedlu Jasnym.
9: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: Wakacje już na finiszu, a gdy uczniowie wypoczywali we wrocławskich szkołach, przedszkolach i żłobkach, trwały rekordowe w historii tego miasta remonty. Ich skala zaskoczyła nawet samych urzędników.
12: Miasto początkowo zamierzało przeprowadzić remonty w 140 szkołach, przedszkolach i żłobkach. Ostatecznie jednak zakres prac rozszerzono o kolejne 20 placówek, a budżet remontowy wzrósł z planowanych 162 milionów aż do 183 milionów złotych, co jest absolutnym rekordem, jeżeli chodzi o wydatki na wakacyjne remonty we Wrocławiu. Przeprowadzone prace miały bardzo szeroki zakres. Zawsze jednak prowadzone były z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i zapewnieniu najlepszych warunków do nauki dla uczniów oraz pracy dla nauczycieli. Ważnym elementem tegorocznych remontów w szkołach i przedszkolach było postawienie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Łącznie na inwestycje związane z tym aspektem miasto wydało ponad 13 milionów złotych. Wakacje we Wrocławiu zostały spożytkowane także na poprawę infrastruktury sportowej. Jedną z większych inwestycji jest przebudowa bloku sportowego w szkole podstawowej nr 90 przy ulicy Orzeszkowej. Powstaje tam praktycznie nowa hala sportowa z salami do zajęć oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym. Obiekt będzie wyposażony m.in. w wentylację z chłodzeniem i monitoring. Wakacyjne remonty nie ominęły również najmłodszych mieszkańców miasta. Prace objęły wszystkie 18 miejskich żłobków, a ich łączna wartość przekroczyła 1 000 000 złotych. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
10: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hi, here's Oceana and today I'm listening.

0: Klasyczne radio. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Cosmoprof World Wild w Bolonii. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa Dolnośląskiego.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
9: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Bardzo spodobało nam się to nagranie, nic więc dziwnego, że dziś polecamy co godzinę. Katie Baser, Let's Talk w muzycznym radiu. To jest hit typ naszej stacji, ten piątkowo-weekendowy, więc pewne jest to, że za niecałe 60 minut ponownie będziemy wam to nagranie proponować. Kwadrans do trzeciej, a na horyzoncie myślę, że tą piosenkę znacie.

0: minerały z Dolnego Śląska i różnych zakątków świata, skamieniałości, biżuteria oraz liczne atrakcje dla dzieci. Już w ten weekend Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze zaprasza na 65. Giełdę Minerałów, Skał i Skamieniałości oraz wyrobów jubilerskich. Wydarzenie potrwa od soboty do niedzieli, mówi Aleksandra Odelga-Nowak z Muzeum Przyrodniczego.
1: To naprawdę dobra okazja do zapoznania się, jakie minerały występują na Dolnym Śląsku oraz w Karkonoszach. Nie zabraknie też okazów ze świata, na przykład z Namibii. Znajdziecie tu także przepiękną biżuterię dla siebie, ale i na prezent. Dzieci zapraszamy do stoiska edukacyjnego, gdzie czekają na nich zagadki i pukanie minerałów. A specjalną atrakcją jest cięcie agatów. Wybierz agat, przetnij i zobacz, co jest w środku. 2 dni pełne minerałów, ciekawostek i małych odkryć 29 i 30 sierpnia w godzinach od 10 do 17.
0: Przed nami 2 dni pełne muzyki, folkloru, tradycji i dobrej zabawy. 23. Izerska Gala w Mirsku startuje w sobotę i potrwa do niedzieli. Na uczestników tradycyjnie czekają występy zespołów folklorystycznych, koncerty, lokalne produkty, atrakcje dla całych rodzin i oczywiście wspólna zabawa do późnego wieczora. 23. Izerska Gala odbędzie się na Stadionie Miejskim w Mirsku. Teraz 14. letni bieg Piastów. 12, 22 i 50 km biegiem lub 12 km Nordic Walking po malowniczych trasach gór izerskich ze startem i metą w Szklarskiej Porębie Jakuszycach. Trasy są łatwe, głównie szutrowe i pofałdowane, idealne zarówno dla doświadczonych biegaczy, jak i debiutantów. Dla dzieci przygotowano bieg przedszkolaka i letnią wyprawę Zuchów. Zapraszamy w sobotę i w niedzielę na Polany Jakuszycką. A od piątku do niedzieli na Płycie Rynku w Jaworze odbędzie się kolejna edycja imprezy pod nazwą Święto Chleba i Piernika. Wydarzenie wyrosło z tradycji jaworskiej ziemi, z bogato zapisanych kart historii, których materialne ślady w piastowskim Jaworze każdy może zobaczyć, a nawet ich dotknąć i, to co najważniejsze, posmakować. Święto Chleba i Piernika to także bicie rekordu na najdłuższy piernik w kraju oraz koncerty gwiazd. Na scenie wystąpią m.in. Grupson, Kuba i Kuba, Marla Rodowicz, Kordian oraz Farba. Święto jest kontynuacją międzynarodowych targów chleba. Łączy sztukę i najwyższy kunszt piekarniczy z różnorodnością smaków, gatunków i metod pieczenia. Przed nami lubańskie biegowisko, które odbędzie się już w niedzielę. Celem biegowiska jest popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia, bez używek i dopingu. Popularyzacja marszów Nordic Walking, a przede wszystkim upowszechnianie wypoczynku na świeżym powietrzu. W ramach biegowiska odbywa się półmaraton, bieg na 10 km oraz marsz Nordic Walking na 5 km. Niezwykle ważnym elementem imprezy jest bieg dzieci i młodzieży, w tym bieg osób z niepełnosprawnością intelektualną. Początek lubańskiego biegowiska w niedzielę o godzinie 10, natomiast start półmaratonu zaplanowany jest na godzinę 12:15. Teraz zaproszenie do izerskiego Gierczyna, gdzie w sobotę odbędzie się 3. motopiknik, organizowany przez Moto Wilki Izery. Co ważne, impreza nie jest skierowana tylko do posiadaczy jednośladów. Zaproszenie jest skierowane do okolicznych mieszkańców i turystów. W programie również atrakcje m.in. dla rodzin z dziećmi. Organizatorzy zapewniają fantastyczną atmosferę, muzykę na żywo, dobre jedzenie i licytacje, z których dochód przeznaczony zostanie na schronisko, przylasek, hospicjum dla psów Staruszkowo oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej Iskierka i Płomyk ze Szklarskiej Poręby. Motopiknik w izerskim Gierczynie rozpocznie się w sobotę o godzinie 14. Imprezownik.
2: Siema, mówi 11ML, słuchacie muzycznego radia, tutaj naprawdę kochają muzykę. Pozdrawiamy.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, spłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września Jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września Jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 wrzesień Jeleniogórski.
4: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
3: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
5: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33 w Miłkowie. Wpadajcie, będzie się działo.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 15.
3: Czas na wiadomości.
7: Litr benzyny za ponad 8 zł. To już możliwe w przyszłym tygodniu. Prezydent zawetował wprowadzenie pilotażu państwowego dziennika. Znalazły się pieniądze na odwołany wcześniej Łódź Design Festival. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o nawet 90 groszy. Ocenili analitycy portalu ePetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować ponad 7,5 zł, a oleju napędowego ponad 8,30 zł. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. A na razie tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach obniżki. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Nowelizację ustawy o pilotażu aplikacji zawetował dziś prezydent. Karol Nawrocki wyjaśnił, że idea jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do realizacji wdrożenia tych rozwiązań. W ocenie prezydenta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantujący zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. Państwowy dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy, odbędzie się w najbliższy poniedziałek. O 13.30 rozpocznie się msza w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, a następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Mynarskiej w Warszawie. Informacje podało Centrum Informacyjne Senatu. W uroczystościach weźmie udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Norwegia ma nowego króla. Po śmierci Haralda V został nim Hakon VIII, który przygotowywał się do roli monarchy przez większą część swojego życia. Norweski król panowanie rozpoczyna jednak w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższą rodzinę, o czym Tomasz Orchowski.
8: Król Harald był powszechnie poważany i lubiany. Kolejne osoby wspominają go jako odpowiedzialnego monarchę, zaangażowanego w sprawy kraju. Serdeczny, miał wielkie poczucie humoru, imponował wiedzą też o literaturze, odpasjonował się sportem, szczerze interesował się życiem sportowców, był człowiekiem skromnym, wiernym wartościom i osobą uczciwą. Hakon VIII zostaje królem w wieku 53 lat. Kontrowersje nie dotyczą jego, jest pozytywnie oceniany przez niemal 80% społeczeństwa, a nowej królowej, żona Hakona Mette Marit, utrzymywała bliskie kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Ponadto jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia, między innymi za 2 gwałty i przemoc wobec partnerki.
7: Przenosimy się do Łodzi. Odwołany wiosną tegoroczny Łódź Design Festival jednak odbędzie się jesienią, poinformowali dziś organizatorzy. Drugą edycję imprezy odwołano z powodu braku funduszy. Teraz dzięki umowie o współpracy z województwem łódzkim specjalna edycja imprezy pod hasłem Polskie Forum Designu. Lokalność zostanie zorganizowana na początku października.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: No to zobaczmy, co dzieje się na dolnośląskich trasach. Na tych naszych głównych trasach Dolnego Śląska nie ma obecnie potwierdzonej nowej poważnej blokady ani jakiegokolwiek wypadku. My wiemy natomiast, że kierowcy powinni uważać na drogę krajową numer 8, szczególnie w rejonie Kudowy Zdroju, Kłodzka oraz między Lewinem Kłodzkim a Dusznikami Zdrojem, gdzie do godziny 17 obowiązują roboty. Ruch tam odbywa się wahadłowo i jest ograniczenie prędkości. Na S5 trwają prace w rejonie Trzebnicy i Morzęcina. Autostradowa obwodnica Wrocławia. Tam dzisiejsze korszenie poboczy nie powoduje, tak czytamy, utrudnień w naszym głównym ciągu.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Tech Show w Londynie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was! Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio Lato.
14: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, przybijamy motoryzacyjną piątkę i ruszamy w drogę. Dzisiaj co mają chińskie auta do cenników aut popularnych marek i nowe znaki i oznakowania. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło pracę nad gruntowną zmianą przepisów o znakach drogowych. Głównym celem nowelizacji ma być uproszczenie prawa, poprawa czytelności oraz wprowadzenie do przepisów rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo. Możliwe, że pojawi się kilka nowych znaków związanych m.in. z kontrolą fotoradarów i innych systemów automatycznego wykrywania przewinień. Chodzi m.in. o niebieski znak ze znanym symbolem aparatu fotograficznego, jak w przypadku znaków ostrzegających przed fotoradarem, a także namalowanymi i dodatkowo oznaczeniami drogi i rysunkiem przedstawiającym sygnalizację z zapalonym czerwonym światłem. Znak miałby być umieszczany w odległości do 30 metrów od skrzyżowania czy przejazdu kolejowo-drogowego, na którym zastosowany jest system Red Light. Teraz tego znaku nie ma. W części miast, w których wyznaczono pasy zarezerwowane dla autobusów, znak miałby być ustawiany 100 metrów przed urządzeniem.
0: Aktualności.
1: Ministerstwo zaproponowało też wprowadzenie znaku, który ma informować o stacjonarnym urządzeniu mierzącym odległość między pojazdami. Na drogach ekspresowych i autostradach znak miałby być umieszczany od 500 do 700 metrów przed miejscem pomiaru. Wprowadzenie do przepisów znaku otwiera drogę do stworzenia automatycznego systemu kontroli odstępów na przykład autostradach. Co ciekawe, w Polsce już działają urządzenia, które potrafią mierzyć odległość między kolejnymi pojazdami na danym pasie ruchu. Oczywiście dziś są one wykorzystywane jedynie do pomiaru prędkości, nie zaś odstępu między samochodami. No a te przepisy generalnie obowiązują już od kilku lat. Odległość między pojazdami ma wynosić tyle metrów, ile połowa aktualnej prędkości w kilometrach na godzinę. Niestety tego przepisu przestrzega bardzo, bardzo niewielu kierowców. Między innymi dlatego, że kontrole wykonywane są w minimalnej ilości przez policjantów, którzy fizycznie muszą to robić stojąc na przykład na wiaduktach nad jezdnią. Teraz być może się to zmieni. I na koniec chińskie auta, a cenniki popularnych marek samochodów.
0: Autoradio.
1: Sprzedaż popularnych Chińczyków w naszym kraju bije kolejne rekordy. W lipcu w rankingu 20 najchętniej wybieranych na rynku pierwotnym marek motoryzacyjnych w naszym kraju znalazło się aż 6 producentów z Chin. Rosnąca popularność tychże samochodów to zapowiedź wojny cenowej w salonach. Jej pierwsze sygnały już widać w cennikach. Ofensywa modelowa skierowana w europejskich nabywców, w ramach której w salonach debiutują właśnie kolejne chińskie modele z nowoczesnymi napędami HEV i PHEV, nie jest przypadkowa i najbliższe miesiące mogą być dość trudne dla dealerów marek popularnych, które najmocniej odczuwają chińską konkurencję. Tak uważa część analityków rynku. To, co spędza sen z powiek importerom, powinno jednak ucieszyć klientów. Wszystko wskazuje na to, że końcówka roku przyniesie zaciętą bitwę o właśnie nabywców nowych aut, której zwiastuny można już dostrzec w cennikach. Obecnie większość producentów nie koryguje tychże, lecz mówi o korzyściach i promocjach. To świadomy wybieg, który przynajmniej w teorii zmniejszyć ma wpływ obniżek na wartość rezydu używanych samochodów. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Muzyczne radio.
0: To jest nasza piosenka dnia.

Grupa Manchester, znamy ich przecież tak bardzo, tak doskonale z fal muzycznego radia i bardzo cieszymy się, że dziś możemy proponować i wam i sobie w zasadzie nagranie najnowsze Kochać to...

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy Leśnej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow-up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
5: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
6: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
7: Minęła 15.30, na termometrach w okolicach 27 stopni jest pochmurno. Opady deszczu zaczynają nam się już niestety zbliżać. I to upalne, chyba mogę tak powiedzieć, upalne popołudnie troszeczkę zaczyna nam się zmieniać. Pomimo tego, że nadal jest ciepło, 27, jak wspomniałem, 28 stopni, to za naszą zachodnią granicą już widzimy chmury deszczowe, które zaczynają w naszym kierunku się przetaczać. Bogatynia, Zgorzelec, myślę, że tam już pada albo zaraz będzie padać. W kolejce oczywiście miejscowości, ponieważ padać będzie dzisiaj późnym wieczorem, najmocniej w nocy i jeszcze o poranku, w ciągu dnia, w sobotę i w niedzielę już bez opadów.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
9: Rowerowa rewolucja w Jeleniej Górze. Inteligentny system transportu staje się faktem. Miasto szykuje się na rozbudowę sieci bezpiecznych ścieżek rowerowych.
10: Będą robione drogi rowerowe wzdłuż ulicy Wolności od mniej więcej Nadbrzeżnej do aż pod Koroną.
9: A Dolny Śląsk trenuje na wypadek kryzysu. Jutro w całym regionie rusza wielka akcja edukacyjna.
11: Jak odczytywać komunikaty służb, gdzie je weryfikować, ale przede wszystkim byśmy mieli zorganizowany plan reakcji w momencie, kiedy usłyszymy sygnał alarmowy.
9: Złotoryja żegna wakacje muzyką, tańcem i sportowymi emocjami. Na Złotej Arenie nad Zalewem startuje dziś wielka, darmowa, plenerowa impreza.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Jak już informowaliśmy, inteligentny system transportu w Jeleniej Górze staje się faktem. Miasto wkrótce wyłoni wykonawcę projektu, który zostanie sfinansowany z unijnych środków. Kluczowym elementem tego ważnego dla komunikacji publicznej projektu jest równoległa rozbudowa bezpiecznej sieci dróg rowerowych w mieście i w okolicach, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
10: W przyszłym roku już rozpoczniemy budowę dróg rowerowych, które są powiązane właśnie z tym projektem Fenix, bo ITS to jest w projekcie Fenix i tutaj między innymi też jest sieć dróg rowerowych. Dróg rowerowych spinający Jelenią Górę, spinający też z gminami ościennymi, bo gminy ościenne też w ramach Fenixa będą robiły drogi rowerowe i my tam, gdzie brakuje połączeń dróg rowerowych, właśnie też takie spięcia robimy. Między innymi też będą robione drogi rowerowe wzdłuż ulicy Wolności od mniej więcej Nadbrzeżnej do aż pod Koroną.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Dolny Śląsk szykuje się na sytuację kryzysową. W całym regionie rusza wielki krajowy trening reagowania. Służby mundurowe, ratownicy i urzędnicy wyjdą do mieszkańców, by ich uczyć, jak zachować się w razie zagrożenia. O szczegółach akcji wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
11: To trening w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który już w najbliższy weekend, 29 sierpnia, na terenie całego województwa dolnośląskiego w poszczególnych gminach będzie organizowany. Zachęcam wszystkie dolnoślązaczki i dolnoślązaków do aktywnego udziału, bo ważne jest, byśmy wiedzieli, jak rozpoznawać sygnały alarmowe, jak odczytywać komunikaty służb, gdzie je weryfikować, ale przede wszystkim byśmy mieli zorganizowany plan reakcji w momencie, kiedy usłyszymy sygnał alarmowy. Potrafili skompletować plecak ewakuacyjny. Ważne, byśmy byli jako społeczeństwo przygotowani. W ten sposób budujemy odporność naszą indywidualną, ale także jako społeczeństwa. Dlatego też serdecznie zachęcam do tego, by brać udział w krajowym treningu reagowania.
9: Specjalne punkty szkoleniowe powstaną w ponad 120 lokalizacjach na Dolnym Śląsku, m.in. na Wrocławskim Rynku, w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i w powiecie kłodzkim. Pokaz i warsztaty będą bezpłatne, a pełna lista miejsc szkoleniowych na stronach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Muzyka i dobra zabawa na pożegnanie wakacji w Złotoryi. Impreza startuje dziś o 17 na Złotej Arenie nad Zalewem. Na uczestników będzie czekała specjalna strefa gastronomiczna, a wstęp na wydarzenie jest całkowicie darmowy, mówi burmistrz Złotoryi Paweł Kulik.
0: Zaczynamy już w piątek wydarzeniami muzyczno-artystycznymi na Złotej Arenie. Zapraszamy wszystkich na godzinę 17 i tam odbędą się pokazy taneczne, muzyka na żywo, występy wokalne, pokazy na szarfach. Także w piątek zapraszam na godzinę 17 wszystkich mieszkańców do tego, żeby nad naszym złotoryjskim zalewem miło spędzić wieczór. Natomiast w sobotę będzie kumulacja wydarzeń.
9: Finałowy weekend wakacji w Złotoryi będzie obfitował także w akcenty sportowe, które zaplanowano na jutro. A kolejny raport na naszej antenie zaplanowaliśmy na 16:30. Zapraszamy.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hey, I'm Tiesto. I'm listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
4: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
5: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Jubilee Weekend Vibe, 10 minut do 16.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Niektórzy mówią, że to jedna z tych piosenek, które wpadają w ucho bardzo szybko, a w głowie zostają na bardzo długo. Przekonajmy się, czy tak właśnie jest, jeśli chodzi o nagranie Let's Talk.

0: Let's talk about you.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki: kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kams.pl.
3: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczaniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13, zaprasza.
4: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
1: Czas na wiadomości.
6: Pacjent poturbował 4 osoby w szpitalu w Częstochowie. Burza jutro w całym kraju, ale pierwsze wyładowania pojawią się już dziś. Turyści łamią zasady w Bieszczadzkim Parku Narodowym i stwarzają ryzyko pożarów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent, mężczyznę zatrzymała policja. Obecnie jest przez nich dozorowany na jednym z oddziałów szpitala. Nadchodzi załamanie pogody. Z najnowszych prognoz wynika, że już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez cały kraj. Pierwsze, raczej niegroźne, mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już dziś wieczorem. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i, jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez cały kraj szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
7: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
6: Na szczęście, gdy burze już przejdą, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło. Rafinerię ropy naftowej na północ od Moskwy i strategiczny bombowiec zniszczyli Ukraińcy w ostatniej fali ataków na Rosję. Władze w Kijowie kontynuują serię uderzeń w głębi terytorium Rosji, ale Kijów ma też problemy z obroną, o czym Tomasz Orchowski.
8: Moskwa atakuje Ukrainę, wykorzystując to, że brakuje jej pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali huby logistyczne dużych firm. Nie żyje co najmniej 8 cywilów, a ponad 30 zostało rannych. Widać, co przyniosła Rosja Ukrainie i jak zagraża każdemu ze swoich sąsiadów. Tylko w ciągu jednego dnia w samym Kijowie ogłoszono 11 alarmów powietrznych z powodu dronów i rakiet. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przyjechał do Kiszyniowa, żeby wziąć udział w obchodach 35. rocznicy niepodległości Mołdawii. Na miejscu był również prezydent Rumunii, Nicuș Ordan, którego kraj też jest atakowany. W zeszłym tygodniu Rumunii zniszczyli drona w pobliżu swojej platformy gazowej na Morzu Czarnym.
6: Ukraińcy nieustannie podkreślają, że konieczne jest zwiększenie presji na rosyjski reżim. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z UW.
9: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
6: Pokolenie Z to osoby najmłodsze na rynku pracy, urodzone w latach 1995 do 2012. Turyści nocujący na połoninach i rozpalający kuchenki turystyczne to już coraz częstsze incydenty. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed wywołaniem pożaru takimi działaniami. Przy wysuszonych trawach wystarczy podmuch wiatru, by wywołać pożar połoniny, ostrzegają władze parku i podkreślają, że nocowanie i schodzenie ze szlaków zakłóca spokój dzikich zwierząt oraz może być być niebezpieczne dla samych turystów, między innymi ze względu na obecność niedźwiedzi. Park zachęca, by noclegi planować w schroniskach i przygotowanych do tego bazach.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na głównych trasach Dolnego Śląska nie ma obecnie potwierdzonych wypadków i poważnych zdarzeń. Na 4 między Hojnowem a Krzyżową do 17 trwa koszenie pasa. W kierunku Zgorzelca zajęty jest lewy pas i obowiązuje ograniczenie do 60 km na godzinę. Utrudnienia występują również na S5 w rejonie Wiszni Małej i Krynicznej, gdzie jezdnia jest zwężona do jednego pasa i tam obowiązuje 80 km na godzinę. A 4 między Krzyżową a Bolesławcem obowiązuje dodatkowo ograniczenie do 80 km na godzinę z powodu wybrzuszenia nawierzchni. Na S3, S8 i AOW nie ma obecnie potwierdzonych informacji, tam ruch odbywa się płynnie.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Intelligent Asia Thailand w Bangkoku. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
3: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
4: Nowość w Nachoru – resort Rokietnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokietnice nad Jezerą.
5: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Cuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
6: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21.30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17 koncert zespołu Farba.
10: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
11: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy Karkonoszy i tajemniczy świat Ducha Gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio Lato.
14: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Marco Hemingway i Fiji. To jest program z cyklu Best Of. Najlepsze z najlepszych, a u nas m.in. Regard i Hallucination. Piotr Odowszewski z nagraniem Poza tym, no ale jeszcze wcześniej o muzycznych nowościach mówić wam będziemy.
1: Muzyczne radio. Wygląda na to, że będziemy mieli dla was kolejne premiery od polskich artystów, a także powiemy co nieco o kolejnej nagrodzie dla duetu Kuba i Kuba, a także dla Ani Karwan. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Po dobrze przyjętych singlach Dla zasady, szerokości oraz współpracy z Przoną przy utworze Daj mi znać, Nita, bo o niej mowa, prezentuje Tańcz i kochaj, kolejny singiel zapowiadający jej drugi album studyjny, inspirowany estetyką i brzmieniami lat 2000. Tańcz i kochaj to lekka, przewrotna opowieść o miłości, która wydarza się tu i teraz. Nita bawi się konwencją, łącząc bezpretensjonalność z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru i dystansem. Chciałam, aby Tańcz i kochaj było utworem bezpretensjonalnym, pełnym luzu i autentyczności, mówi Nita. Miłość to nie zawsze podniosłe deklaracje, czasem to po prostu wspólny taniec, śmiech i brak potrzeby tłumaczenia czegokolwiek, komukolwiek, dodaje artystka. Tańcz i kochaj to kolejny element artystycznej metamorfozy Nity, która w tym roku konsekwentnie rozwija nowe brzmienie i estetykę. Jesienią ukaże się jej drugi album studyjny, a wraz z nim artystka ruszy w klubową trasę Nita 2000 Tour, obejmującą Kraków, Katowice, Warszawę, Poznań i Wrocław. Pozostajemy przy polskich nowościach wydawniczych. Nie chcę tańczyć to drugi singiel zapowiadający nowy rozdział w muzycznej karierze Kazadi i następca utworu Na wietrze, którym artystka wróciła po ponad 3 latach wydawniczej przerwy. Nowa piosenka to nowoczesny pop z wyrazistym rockowym riffem gitarowym, charakterystyczną linią basu i chwytliwym, emocjonalnym refrenem, tworząc klimat nawiązujący do największych światowych produkcji popowych. Produkcja Hotel Torino łączy nostalgię lat 90. z nowoczesnym popowym brzmieniem, zestawiając elektronikę z żywymi instrumentami. Tekst powstał ze spotkania dwóch wrażliwości, szczerego, osobistego stylu pisania Patrycji Kazadi i emocjonalnej lekkości Carly Fernandez. Efektem jest historia o wyjściu z toksycznej relacji i momencie, w którym nabieramy odwagi, by wybrać siebie. Nie chcę tańczyć, pokazuje Patrycję Kazadi w najbardziej autentycznej odsłonie jako dojrzałą artystkę stawiającą na mocne emocje, świetną melodię i nowoczesne, przebojowe brzmienie. Music News. Na koniec przenosimy się do Sopotu. Jednym z najważniejszych momentów tegorocznego Top of the Top Sopot Festival było tradycyjnie wręczenie bursztynowego słowika. W tym roku organizatorzy wrócili po 18 latach do formuły, w której o końcowym wyniku decydowały wspólnie profesjonalne jury i publiczność. Głosy były liczone w proporcji 50-50. Po zsumowaniu wszystkich punktów okazało się, że zwyciężył duet Kuba i Kuba. To właśnie oni odebrali prestiżową statuetkę podczas tegorocznej edycji festiwalu w Oparze Leśnej. Choć ostateczny wynik należał do duetu Kuba i Kuba, sam werdykt jurorów wyglądał inaczej. Najwyżej oceniona została przez jury Ania Karwan. W składzie jurorskim znaleźli się Katarzyna Nosowska, Andrzej Smolik oraz Luke. Ich głosy stanowiły połowę końcowego wyniku. Druga połowa zależała od publiczności, co ostatecznie przechyliło szale zwycięstwa na stronę duetu Kuba i Kuba. I jeszcze sprawdzamy kolejne premiery, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Alpha Jack, Walking on a Dream, Bruno Martini, Chasing i Divac z nagraniem Slow Down. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: reklama.
1: Uniwer Auto nie żartuje, każdy samochód od ręki kupuje. Gotóweczkę wypłacamy, wyrejestrować pomagamy. Mamy transport, gdy nie działa, taka to historia.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Gramy dla domu. Sołectwo Zachełmie zaprasza na niezwykłe wydarzenie pełne muzyki, dobrej energii i wspólnego działania. 29 sierpnia od godziny 16.30 w Zachełmiu zagrają Art Deco, Darek Morgan, Szyszak, Ponike Fare, Muzykuny, Jacek Borowicz w dobrym towarzystwie. Spotkajmy się, posłuchajmy świetnej muzyki i spędźmy ten czas razem. 29 sierpnia Zachełmie, godzina 16.30. Bądźcie z nami, gramy dla domu.
2: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
3: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
5: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Minęła 16.30 w okolicach 26 stopni na termometrach. Zachmurzenie na Dolnym Śląsku duże. Przejaśnień i rozpogodzeń coraz mniej, ponieważ zbliżają się komórki deszczowe. Będzie padać dzisiaj późnym wieczorem, przelotnie, być może nawet teraz, ale największe opady prognozowane są późnym wieczorem i w nocy. Z tego, co widzimy, padać może przez całą noc i jeszcze odrobinę jutro o poranku. W nocy temperatury w okolicach nawet 15-16 stopni, a więc to oznacza, że zapowiada nam się naprawdę ciepła noc. Jutro po tych porannych opadach deszczu 24, a w niedzielę nawet 26.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Korekta rozkładu jazdy kolei dolnośląskich.
9: Wrzesień to ważny moment, szczególnie dla uczniów, a nieodległy październik dla studentów. Pamiętajmy, by po korekcie rozkładu jazdy sprawdzić, o której godzinie odjeżdża nasz pociąg.
8: Najnowsze dane ZUS za pierwsze półrocze przynoszą zaskakujące statystyki. Chorujemy rzadziej, ale dłużej.
10: Nieco częściej chorują kobiety niż mężczyźni.
8: Autobusem ze Świebodzic do Wałbrzycha jest taki pomysł.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią nadchodzi korekta rozkładu jazdy pociągów. Obowiązywać będzie od niedzieli, od 30 sierpnia, informuje rzecznik Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak.
9: Najpoważniejsze zmiany w funkcjonowaniu pociągów na Dolnym Śląsku zaczną jednak obowiązywać pod koniec roku wraz z nowym rozkładem jazdy 2027. Wśród nich chociażby połączenie Legnica-Kotbus, które znacząco ułatwi komunikację między Wrocławiem a Berlinem, czy nowe połączenia z Wrocławia do Ostrowa Wielkopolskiego przez Twardogórę i Międzybórz. Już teraz, w ostatnią niedzielę sierpnia, na wielu odcinkach dolnośląskich linii kolejowych rozpoczynają się prace modernizacyjne, co skutkuje wyłączeniami ruchu pociągów i wprowadzeniem komunikacji zastępczej. Autobusy zamiast pociągów do 30 października pojadą z Jeleniej Góry do Rybnicy i Szklarskiej Poręby. Podobna sytuacja czeka na pasażerów na odcinku z Polanicy do Kudowy, gdzie kontynuowana jest modernizacja linii. Autobusami do 12 grudnia pojedziemy także z Kamieńca Ząbkowickiego do Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich w obu kierunkach. Od 6 do 13 września zamknięcie planowane jest także na odcinku Dzierżoniów-Bielawa-Góry-Sobie. W najbliższych tygodniach wydłuży się też czas przejazdu na odcinku z Wrocławia w kierunku Milicza i Krotoszyna. Wszystkie pociągi kolei dolnośląskich dojadą do stacji Oleśnica. Wynika to z konieczności przeprowadzenia przez polskie linie kolejowe prac pomiędzy Długołęką a przystankiem Oleśnica-Rataje. Autobusem zamiast pociągu od 3 do 14 października pasażerowie będą także przekraczać granicę z Niemcami między Zgorzelcem a Görlitz. Po stronie niemieckiej będą trwały prace związane z elektryfikacją odcinka prowadzącego przez Nysę Łużycką. Wrzesień to ważny moment szczególnie dla uczniów, a nieodległy październik dla studentów. Pamiętajmy, by po korekcie rozkładu jazdy sprawdzić, o której godzinie odjeżdża nasz pociąg.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Mieszkańcy Świebodzic mogą uzyskać bezpośrednie połączenie autobusowe ze szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu. Z propozycją uruchomienia wspólnej linii wystąpił Wałbrzych.
5: Tobiasz Wysoczański, zastępca burmistrza miasta Świebodzica. Dostaliśmy taką propozycję od miasta Wałbrzycha, żeby połączyć nasze dwa miasta, Wałbrzych i Świebodzice, i stworzyć wspólne połączenie autobusowe. Dla mieszkańców Świebodzic byłby to duży plus i możliwość dojazdu przede wszystkim do szpitala Sokołowskiego, bo tutaj chcielibyśmy podkreślić taki najważniejszy punkt, jeżeli chodzi o kwestię dojazdu, ale również byłby to znakomita możliwość skorzystania właśnie z komunikacji poprzez uczniów, którzy korzystają na co dzień z tych autobusów, szczególnie właśnie w te dni szkolne.
8: Nowe połączenie miałoby ułatwić dojazd przede wszystkim pacjentom i osobom odwiedzającym bliskich w szpitalu, ale mogliby z niego korzystać także uczniowie i studenci dojeżdżający do Wałbrzycha. Dziś podróż komunikacją miejską często wymaga przesiadek i oczekiwania na kolejny autobus.
12: Potrzebne jest bardzo. Od kiedy pamiętam, to właśnie koło OBI zawsze był przystanek. Teraz ten przystanek zlikwidowali. Przecież uczniowie chodzą do szkoły, tam jest ogrodowa, prawda, jest technikum. Więc ważne to, żeby ten przystanek istniał, a już na pewno do szpitala.
13: To potrzebne naprawdę, bo nieraz nie ma się czym dostać. Czy jakieś na badania, czy chory na coś, czy ktoś, to by było naprawdę dobre, to takie połączenie.
14: Po prostu jadę do Wałbrzycha i teraz nie wiem, muszę 30 i później szukać, pytać się, jaki autobus jedzie tam na Sokołowskiego, bo muszę jechać na badanie, bo miałam zawał i muszę jechać do kontroli.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zwolnień lekarskich jest mniej, ale wcale to nie oznacza, że mniej chorujemy. Dane z ZUS za pierwsze półrocze pokazują, że choć lekarze wystawili mniej zwolnień niż rok wcześniej, liczba dni spędzonych przez Polaków na chorobowym praktycznie się nie zmieniła, mówi rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego ZUS-u Iwona Kowalska-Matis.
15: Nasze statystyki pokazują, że bierzemy troszeczkę mniej zwolnień lekarskich, ale bierzemy je na dłuższy czas. Co w sumie przekłada się na to, że na przykład w pierwszym półroczu tego roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 147 milionów dni. Dolnoślązacy dostali w pierwszym półroczu tego roku aż 901 tysięcy zwolnień lekarskich, na których spędzili łącznie 9 milionów dni. Najczęściej bierzemy zwolnienie lekarskie z powodu własnej choroby, ale też są one wystawiane z powodu choroby członka rodziny, na co możemy dostać 14 dni. Częściej, nieco częściej, chorują kobiety niż mężczyźni.
8: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 7:30.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey, it's Dua Lipa and this is Dance the Night.

0: Klasyczne radio. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach nowych technologii Web Summit w Lizbonie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w listopadzie. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa Dolnośląskiego.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5.

0: nowym rynku. Tajna broń na uśmiech.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

to grupa wideo i nagranie zatytułowane Wszystko jedno w muzycznym radiu w programie Best Of, a do piątej Sunshine People, Nina Den, Hard Dog i Ustroński. A ja za nasze dzisiejsze spotkanie dziękuję Sebastianowi Staczański. Fajnego, udanego popołudnia, wieczoru i weekendu wam życzę. Trzymajcie się zdrowo, wszystkiego co najlepsze, do usłyszenia, cześć.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacji na świecie.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Nie będzie procesu po zabójstwie na UW. Mieszko R. niepoczytalny. Państwowy elektroniczny dziennik jeszcze nie teraz prezydent zawetował. Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie zasadniczej Ligi Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R. w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a oskarżony został uznany za niepoczytalnego. 22-letni student prawa w maju 2025 roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłoki i usiłowania zabójstwa. Procesu jednak nie będzie, a młody mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Prezydent zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jest niezadowolona z decyzji Karola Nawrockiego.
5: Na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
4: Natomiast prezydent Nawrocki nie chciał zaaprobować decyzji o państwowym dzienniku elektronicznym, ponieważ ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując im według prezydenta wymaganego zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty nowego systemu. Jego budowa miałaby kosztować ponad 200 milionów złotych. Prezydent tłumaczy, że zgadza się z ideą państwowego e-dziennika, ale ustawa musi być według niego dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Szpitale będą raportować do NFZ-u godzinowe grafiki pracy lekarzy. Regulacja wchodzi w życie 1 listopada. Dzięki temu fundusz będzie mógł śledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
7: To jest duży sukces, historyczna chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo nas trzymamy kciuki za naszego kibica.
6: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo AS Monaco, zgodnie z przypuszczeniami, nie miał żadnych szans. dystans.
4: Po dzisiejszym losowaniu w Monaku już wiemy, że rywalami Lecha Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy będą m.in. Benfica Lizbona i Bayern Leverkusen, a także Crystal Palace i Sunderland. Z tymi dwoma angielskimi zespołami zmierzy się też Jagiellonia Białystok.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: A po 17:00
2: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
3: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta. Startuje na dobre.
8: Na pewno wielu z Was otrzymało alerty RCB informujące o tym, że dzisiejszego wieczoru, a także dzisiejszej nocy i jutro rano możliwe gwałtowne burze, obfite opady deszczu, ale wcale nie musi się błyskać, wcale nie musi grzmieć, żeby było wystrzałowo, przynajmniej muzycznie. I to możemy Wam obiecać między 17 a 20 na pewno mnóstwo emocji tych muzycznych, bo mnóstwo fantastycznych dźwięków przed nami w ramach najnowszej listy w Polsce, która potrwa przez 180 najbliższych minut. Niestety niezbyt dobra informacja dla tych, którzy lubią Kygo. Jego piosenka Take Me Back, nagrana z towarzystwem Maxa McNauna, niestety z listy wypadła, podobnie Alejandro Zandes i Hola. No właśnie, Hola Hola, wasze głosy są jak zawsze bardzo potrzebne, więc pamiętajcie o tym, żeby oprócz tego, że słuchacie, również zagłosować na ulubione przeboje. Dawid Wencel, witajcie.
3: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.
8: A na dobry początek z poczekalni Robin Schulz i Watermet w nagraniu Take It Slow, Ballads.

0: Pamiętacie z lat 90. taki projekt muzyczny Heavy D and the Boys? Tak jakbyśmy słyszeli odrobinę tych dźwięków właśnie w tym utworze. Jack Style, John i What Are We Gonna Do? W propozycjach do kolejnych lądowań Hit Planety, a z poczekalni zagraliśmy wam również Take It Slow Ballad. To był Robin Schulz i Water Matt.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: No to sprawdzamy, co działo się wczoraj w ramach pierwszej trójki. W czwartkowym lądowaniu Hit Planety. Oskar Cyms, Bez końca. To miejsce trzecie. Bardzo letnie rytmy. I nic dziwnego, że w pierwszej trójce dokładnie wczoraj na miejscu drugim Summer Funk i Francesco Gabbani. No to sprawdźmy, który utwór okazał się tym najważniejszym podczas czwartkowego lądowania Hit Planety. DJ Goya, Jason Derulo i Melody. Michiko. Wczoraj na samym szczycie Hit Planety.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
3: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Po reklamie.
13: What's up, guys? I am Marcus Schultz.
14: Hello, Poland. We are Alien Filek.
15: I am Pete Tong.
16: What's up, guys? My name is Gareth Henry.
17: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i muzycznego radia.
1: Hit Planeta.
0: A w najnowszej liście w Polsce nagranie, które debiutuje.
1: Nowość
18: na Hit Planecie.
0: To Alex Warren i Rescuer.

0: Nocny hit. Na miejscu numer
1: 38. Pani nie dość, że śpiewa, to jeszcze jest aktorką dubbingową i teraz z nami się przywita.
2: Cześć kochani, z tej strony Zalia i słuchacie Hit Planety w muzycznym radiu.
1: Daj mi znak.

0: SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
2: Po reklamie.
3: Bonjour, c'est Indila.
4: Hi, it's Oliver is here.
5: Hey, I'm Kaiser.
6: Hey, Ed Sheeran here.
7: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną Muzycznego Radia i Hit Planet.

0: Hit Planecie.
1: A ten dźwięk zwiastuje tylko jedno. Propozycje do kolejnych lądowań Hit Planety i to w dodatku premierową. Posłuchajcie, jak brzmi Rafi i Giving You.

0: Jeszcze tego nagrania na Hit Planecie nie ma, bo zagraliśmy wam premierowo w propozycjach do kolejnych lądowań. Stylem na pewno Rafi nawiązuje trochę do dobrego dance'u lat 90. Czy takie rytmy znajdą swoje miejsce na Hit Planecie? Wszystko zależy od was.
1: Hit Planeta na wakacjach.
0: Teraz już powracamy do listy, miejsce 35. I nagranie, na które już głosy oddajecie, jest ich coraz więcej. Mark Humber i The Proof.

0: Hit Planeta.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak. Słuchacie Muzycznego Radia i Hit Planety, najbardziej premierowej i odlotowej listy w Polsce.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie.
2: Hello, this is Son of Legend.
3: Hi, hello, this is Kate Ryan.
4: Hello, Poland, this is DJlicious.
5: Hello, my name is Emma Bill.
6: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio. Hit Planeta.
7: Hi, Poland, this is Anna Walker, and you're listening to Muzyczna Radio.

0: Tak właśnie prezentuje się na miejscu 32 Alan Walker i jego świetny w ostatnim czasie numer, na który również głosujecie. On nosi tytuł Pain, ale jako, że jest piątek, no to nie tylko gramy w muzycznym radiu na Hit Planecie, ale także informujemy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No i właśnie tej bezpiecznej drogi życzymy wszystkim, zwłaszcza, że dzisiaj jest piątek, a ten dzień generuje największą liczbę zdarzeń na dolnośląskich drogach, ale na szczęście wyjątki potwierdzają regułę, bo dzisiaj wcale nie jest aż tak bardzo źle. Oczywiście natężenie ruchu na autostradzie A4 jest jak zawsze bardzo duże, zwłaszcza w piątki, i jeżeli zmierzacie w stronę Wrocławia od Legnicy, no to musicie liczyć się z tym, że co jakiś czas będzie trzeba przyhamować, i to dość mocno, więc dzisiaj na pewno na A4 nie rozpędzamy się bardziej niż pozwala na to zdrowy rozsądek. Zresztą tym zdrowym rozsądkiem zawsze kierujemy się, prowadząc swoje 4 kółka albo nawet więcej kółek. Jeżeli jedziecie A4 do Wrocławia od strony Opola, no to również na wysokości Lewina Brzeskiego napotkacie na mały korek. Prawdopodobnie on też jest spowodowany dużym natężeniem ruchu, ale na szczęście na A4 nie dzieje się nic bardziej niepokojącego. Od czasu do czasu możecie napotkać na pojazdy koszące pobocze, no i tam też trzeba będzie zmienić pas, trzeba będzie zwolnić, więc dzisiaj bardzo, bardzo uważamy i jak zawsze oczy mamy dookoła głowy. Jeżeli jedziecie 8 w stronę Kłodzka od Wrocławia, no to napotkacie na zatory. Najpierw w Kobierzycach, później w Jordanowie Śląskim przed światłami. O dziwo, Błagiewnika przejeżdżamy dzisiaj bez problemu. Chyba sygnalizacja świetlna jest wyłączona, bo kiedy jest włączona, no to zazwyczaj generuje niestety zatory. No i pamiętajcie, jeżeli jedziecie przez Bolesławiec, no to od strony Zgorzelca nie wjedziecie do centrum miasta, tak jak zawsze za mostem. Trzeba kierować się na obwodnicę, bo tamtędy poprowadzony jest objazd. A jeżeli macie jakieś informacje ważne dla innych zmotoryzowanych, no to oczywiście zadzwońcie 757-646-646 albo nagrajcie głosówkę w aplikacji.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: A my już jesteśmy na 31. To Martin Garrix, U2 i Fireflies.
2: Wakacje na Hit Planecie.

0: Wild at Heart, Julian Tight.
1: Hit Planeta.
2: No to tak, rodzą się potężne hity.
0: Byliśmy na miejscu 30, no to teraz zajrzymy raz jeszcze do poczekalni i zagramy wam nowe nagranie spoza listy. Monkees, Tom Novi i Sherry Moon.

Nie macie takiego wrażenia, jakbyśmy powrócili trochę do lat 70. dzięki tej piosence? Trochę takie Sister Sledge. We Are Family. Na pewno pamiętacie ten utwór. Może się skojarzyć z Monkees, Tom Novi, Sherry Moon. To była propozycja do kolejnych lądowań, a teraz już jesteśmy na 29. To Rhea Garvey, Imran i Rivers.

0: Wakacje na hit planecie.
1: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 18.
3: Czas na wiadomości.
5: 3 osoby ranne na S7. Autobus przewrócił się na bok. Szef PKOL-u może trafić do aresztu. Jest wniosek prokuratury. Ćwiczenia kryzysowe na niespotykaną dotąd skalę już jutro w całej Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 3 osoby ranne, pozostali pasażerowie opuścili pojazd o własnych siłach. To ostatnie doniesienia o wypadku na ekspresowej 7 pod Olsztynkiem. Przypomnijmy, autobus przewrócił się tu na bok. Jechało nim 24 pracowników jednej firmy. Na miejscu wciąż mogą być utrudnienia. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prezes PKOL-u został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Śledztwo wobec giełdy kryptowalut do niedawna sponsora PKOL-u dotyczy wielomilionowych oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy. Do sprawy odniósł się też premier. Wypowiedział się na ten temat na początku posiedzenia rządu.
6: Wiele miesięcy temu, pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a poseł robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni.
5: Donald Tusk twierdzi, że bardzo poważne są powiązania Zonda Krypto ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Do ponad 550 wzrosła liczba ofiar lawin błotnych w Nepalu i Chinach. Bilans wciąż rośnie, około 1000 osób zaginęło, połowa to obcokrajowcy. Przepełnione są już szpitale, a do wielu odciętych rejonów ratownicy mogą dostać się tylko śmigłowcami. Kataklizm wywołało oderwanie się fragmentu lodowca w Himalajach. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów. Specjaliści będą uczyć prawidłowego reagowania na sytuacje kryzysowe. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
7: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP, jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
8: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
7: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
8: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
7: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
5: W Wejherowskim Szpitalu padł rekord Polski. 1000 zabiegów operacyjnych wykonanych z użyciem robota Mako. Nowa technologia ułatwia pracę lekarzom, przyspiesza powrót do zdrowia pacjentów. Opisze to dr Paweł Cieśla.
9: To nigdy nie jest tak, że ortopeda tego nie robi, tylko robot nam wyznacza linię cięcia i on jest dokładniejszy niż to, co robiliśmy dotychczas. Pacjenci po robocie szybciej dochodzą do siebie, mają mniejsze dolegliwości bólowe i są bardziej zadowoleni niż po klasycznym zabiegu endoprotezy kolana.
5: Robotyczna ortopedia rozwija się na Pomorzu od 3 lat. Wykonano już około 1500 ortopedycznych zabiegów.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kanadyjkarz Oleksii Koliadyk zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów. To pierwszy medal wywalczony przez naszych reprezentantów w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Blisko podium była też kobieca czwórka, Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Katarzyna Kościółek, Julia Olszewska, która finiszowała na 4. pozycji. Dla Koliadycha to 3. złoty medal w karierze wywalczony na tym dystansie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznej tegorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka ciężkich meczów. Michał Waszkiewicz.
4: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
11: Milestone for the qualifying.
4: Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem, u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nazwisko Rogera Federera pojawi się w Galerii Sław Tenisa w Newport. 45-letni Szwajcar zostanie uhonorowany jutro wraz z komentatorką i byłą tenisistką Mary Carillo. Federer zdobył 5 tytułów wielkoszlemowych na US Open z rzędu. To w latach 2004-2008. Teraz jest gościem turnieju w Nowym Jorku.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: A po 18:00
3: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
0: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
12: A ten nowy numer z poczekalni to The Cypher i Sue McLaren Gravity.

0: Jak ta historia się zakończy dla tego nagrania? Czy poprzecie je swoimi głosami? Czy trafi na hit planetę? Jesteśmy bardzo ciekawi, bo na razie gramy wam ten utwór z poczekalni. McCoy i Dopamine, a wcześniej The Cypher i Sue McLaren. Również z rezerwy Gravity.
1: Wakacje na hit planecie.
2: Reklama. Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hello there, we're 21 Pilots.
5: Hey, what's up everyone, I'm Nicole Scherzinger.
7: Hello, this is Robin Thicke.
8: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta.
9: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.
10: Wild celebration to

0: pozycji numer
1: 24, trochę niżej niż wczoraj, no ale jednak jest obecny na Hitplanecie Liquid 5.

0: klimatyczne, letnie, jeszcze bardzo wakacyjne dźwięki. Bene Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo Olivido i Lala.
1: Wakacje na Hit Planecie.
0: A to już rytmy bardzo charakterystyczne dla Edwarda May w szczególności, ale to Felicia i Me Without You.

0: dzisiaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl.
1: Po reklamie.
2: Hi, this is Marnik.
3: Cześć, tu Dominika Sojda.
4: Hey, hi, hello, everybody. This is Heinen Klein.
5: Witam, tutaj Gromi.
6: Hey, my name is Dallas K, and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
3: Najnowsza lista w Polsce. Cześć, tu Blanka, słuchacie Muzycznego Radia. Yeah.

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Czyli z naszego muzycznego rękawa wytrzepujemy kolejnego asa.
2: Hey, it's Meek. Greetings to all the listeners of Muzyczne Radio. Keep listening.
1: No to słuchamy w takim razie. Meek i Expensive Taste wśród propozycji do kolejnych lądowań.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Po reklamie.
4: Hello, we are Bastille.
5: Hi, here's Oceana.
6: Hello, this is Offenbach.
7: Hi, this is Dragonette.
8: Hey, how you doing? We're Portugal the Man, and this is Hit Planeta, the best chart on muzyczne radio. Here we go. Hit Planeta.
9: Najnowsza lista w Polsce.

0: To miejsce 20. James Blunt i Taste Like Summer.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I staramy się, abyście faktycznie dotarli od punktu A do punktu B w sposób bezpieczny. I ostrzegamy przed autostradą A4. Na szczęście nie ma żadnego wypadku, ale ruch jest spowolniony, zwłaszcza w stronę stolicy Dolnego Śląska. Jeżeli kierujecie się od Legnicy, no to od czasu do czasu trzeba będzie zwolnić, zwłaszcza na węzłach autostradowych, bo jest taki niepisany zwyczaj, że ci, którzy poruszają się prawym pasem, no to chcąc jednocześnie być bardzo uprzejmym dla tych, którzy włączają się do ruchu, zajmują pas lewy, często w sposób nieprzemyślany, nie pozostawiając czasu na reakcję tym poruszającym się pasem lewym, no i stwarza to dość niebezpieczne sytuacje, a już na pewno trzeba w takiej chwili zwolnić. Więc przy dużym natężeniu ruchu, jaki dzisiaj panuje na A4, trzeba wziąć to pod uwagę. Korkują się również główne trasy wpadające do stolicy Dolnego Śląska, tak jest, od strony Bielan do centrum miasta, jak również na obwodnicy Leśnicy. Ale jeżeli kierujecie się w stronę Niemiec, no to o dziwo, w Jędrzechowicach ruch jest bardzo płynny w stronę Niemiec, ale jeżeli jedziecie od strony Drezna czy też Bałcen w stronę na przykład Zgorzelca, Legnicy, no to w Jędrzechowicach trzeba będzie bardzo mocno przyhamować, bo tym razem polska strona chyba kontroluje. No i tam zanotowaliśmy niewielki zator. A poza tym trasami Dolnego Śląska w piątek po południu, o dziwo, jedzie się naprawdę komfortowo, no i oby to dzisiaj do wieczora się nie zmieniło.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Pamiętajcie, że zawsze możecie, a nawet warto, żebyście zagłosowali na takie utwory jak chociażby Cheat Codes i Lily Fifth's River, jeżeli oczywiście ten numer wam się podoba. Pamiętajcie o sposobach: Facebook w komentarzach, aplikacja albo strona muzyczneradio.pl, zakładka Hit Planeta. Można również oddać głos mailowo: emisja@muzyczneradio.pl. Oczywiście bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Kasia pozdrawia i takie wielkie serducho nam przesyła. Dziękujemy, Kasiu, bardzo, bardzo mocno. Viola, witam w piątkowej Hit Planecie. Witam słuchaczy, Dawida, dziękuję bardzo. Zawsze jestem z Muzycznym Radiem i chętnie posłucham nowości muzycznych. Głosy na pewno oddam na polskie nuty. Pozdrawiam, życząc miłego odsłuchu. Dziękujemy, Violu, bardzo, bardzo serdecznie. O, życie jest piękne, bardzo się Violi podoba przede wszystkim. No to głosy oczywiście zaliczamy. Jest Paweł, witam redaktora oraz Hit Planetarną załogę. Głosy na polskie nuty, pozdrowienia. Pozdrowienia również od Bożeny, a także od Justyny, która napisała nam: dzień dobry, niech ten dzień przyniesie ci mnóstwo powodów do uśmiechu. Witam ciepło prowadzącego, dziękuję bardzo. No i oczywiście słuchaczy, głosy na polskie utwory. Pozdrowienia również dla Agnieszki, która też jest z nami i ściska wszystkich Hit Planetarnych słuchaczy bardzo, bardzo serdecznie.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
0: który wylądował dzisiaj na miejscu 17, a to Sell Me G i Message to the World. Posłuchajcie bardzo uważnie tego numeru.

0: Saffron Smoke i tym sposobem zatrzymujemy się na miejscu 16. Odliczanie po wiadomościach rozpoczniemy od pozycji 15.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 19.
2: Czas na wiadomości.
3: Zarzut płatnej protekcji. Prokurator chce aresztu prezesa PKOL-u. Kwiaty, znicze i tłumy przed pałacem. Norwegia żegna swojego króla. Kolejne zatrzymania po śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. 4 osoby w rękach policji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura zawnioskowała o 3-miesięczny areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Szef PKOL-u został zatrzymany wczoraj w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Radosławowi P. zarzuca się m.in. płatną protekcję, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
4: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy zł, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogli dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Kolejne zatrzymania w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie. Policja ujęła 4 osoby podejrzewane o bezpośredni udział w ataku na 36-letniego mężczyznę, który po pobiciu zmarł w karetce. Jeden z podejrzanych został zatrzymany w Nowej Hucie, a 3 kolejnych na Słowacji, dzięki współpracy polskich i słowackich służb. Śledczy badają wątek środowiska pseudokibiców, a wcześniej w związku ze sprawą zatrzymano też 16-latka. Zbiórkę na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu uruchomił Polski Czerwony Krzyż. Tragiczny bilans katastrofalnej powodzi stale rośnie. Zginęło co najmniej 550 osób. Z pewnością będzie więcej, bo wiele osób jest zaginionych. Zniszczone zostały całe miejscowości, niektóre są odcięte od pomocy. W tym wypadku z powodów logistycznych lepiej wysyłać na miejsce pieniądze niż towary, mówi Agata Gajos z PCK.
5: Jesteśmy w kontakcie z Nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość. To, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek.
3: To dlatego, że dużo łatwiej jest kupić niezbędne przedmioty bliżej Nepalu, niż wysyłać towary bezpośrednio z Polski. Szczegóły zbiórki są na internetowej stronie Polskiego Czerwonego Krzyża. Tłumy przed Pałacem Królewskim w Oslo. Norwegowie przynoszą kwiaty i znicze. Żegnają zmarłego dziś króla Haralda V. Wieczorem trumna z ciałem monarchy przejedzie ulicami stolicy, by Norwegowie mogli oddać mu hołd. Flagi na budynkach państwowych zostały opuszczone do połowy masztu. Król Harald V zmarł dzisiaj w wieku 89 lat. To był dobry sezon dla podhalańskich przedsiębiorców. Szczególnie sierpień przyciągnął wielu turystów. Jednak koniec wakacji nie oznacza końca ruchu w górach. We wrześniu zamiast rodzin z dziećmi pojawią się uczestnicy służbowych konferencji, spodziewa się Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Już w najbliższym tygodniu z nosów klauna z naszych bawialni dedykowanych turyście rodzinnemu przebieramy się w krawaty i rozbieramy bawialnie na potrzeby sal konferencyjnych.
3: Do tego dochodzą studenci, seniorzy uciekający od zgiełku i rodziny z małymi dziećmi, które celowo czekają na niższe ceny i mniejszy tłok. A we wtorek zaczyna się nowy rok szkolny. Z tej okazji najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejne niedziele handlowe dopiero w grudniu.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. Lech m.in. z Bayerem Leverkusen i Benficą Lizbona, a Jagiellonia z Crystal Palace i Sunderlandem. Michał Waszkiewicz.
8: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie 4 polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy 2 przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która 2 razy ograła Iberię. Wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
9: To jest duży sukces, historyczna chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
8: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i podogrywał rozgrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem Boza S Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
7: A faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września. Bramkarz Lecha Bartosz Mrozek przechodzi do Udinese. To na zasadzie transferu definitywnego, poinformował dziś poznański klub. 26-letni piłkarz podpisał z włoskim zespołem kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Mrozek występował w grupach młodzieżowych Akademii Lecha od 14 roku życia. Działacze piłkarskiego Interu Miami po serii 5 meczów bez zwycięstwa zmieniają trenera. Nowym szkoleniowcem klubu, w którym występuje słynny Argentyńczyk Leo Messi, został jego rodak Cristian Kili González. Zastąpił tymczasowego opiekuna drużyny Guillermo Hoyosa. 52-letni Kili González to 56-krotny reprezentant kraju i były piłkarz m.in. Walencji i Interu Mediolan. Dotychczas jednak nigdy nie pracował w zagranicznym zespole w roli trenera.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
0: Tym razem słuchajcie się uważnie w to nagranie, które spoza listy gramy z rezerwy The Hard Way. Cameron Whitcomb. No i oczywiście głosy bardzo mu się przydadzą. Waking.

0: tak właśnie spokojnie kończy się to nagranie. Ellie Goulding, Four Seasons. Jeszcze z poczekalni. No mamy nadzieję, że wreszcie uda się wkroczyć na listę. Głosy wasze oczywiście w tym celu potrzebne. Tak samo jak w przypadku nagrania The Hard Way, Cameron Whitcomb. To dwie propozycje do listy.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
6: Hello there, I'm Marco.
7: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
8: Hello, and then we're the Cranberries.
9: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
10: Hi, I'm Ellie Goulding.
11: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, Musician Radio. Hit Planet Air.
12: Najnowsza lista w Polsce.

zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie.

0: Funky Beats i mamy nadzieję, że ten vibe obecny w tym nagraniu bardzo przypada wam do gustu. On My Mind.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit na miejscu numer
0: 13. Ale akurat na Hit Planecie 13 też jest bardzo zaszczytna, zwłaszcza, że chodzi o taki utwór, który w ostatnim czasie bardzo nas elektryzuje. Disco Bambino, Neil Rogers i Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You.

0: Nagranie jeszcze do niedawna kojarzone tylko w zasadzie z grupą Depeche Mode, a od jakiegoś czasu również z Arminem Van Burenem. Here in my arms to było miejsce 12. Wyobraźcie sobie, że nawet w Wiedniu nas słychać. Pozdrowienia dla Patryka, który właśnie tam spędza czas z Hit Planetą.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Z miejsca 11. Criss Cross, Amsterdam i My Oh My.

0: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści free time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
2: Hey, this is John Rivers.
3: Hello, my name is Anna Chiara.
2: Hi, we're Energy DJs.
4: Hi, my name is Sue Summer.
2: Kia, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Oskar Cyms i jego nagranie Bez końca otworzyło pierwszą dychę piątkowego lądowania Hit Planety, ale jeszcze jedną nowość, jeszcze jedną premierę mamy dla Was, tak zupełnie spoza listy. I o tyle jest ciekawa to sytuacja, że Alex Warren dzisiaj na miejscu 40 uplasował się jako nowość z nagraniem Rescuer. A tymczasem mamy kolejną piosenkę od Alexa, która nazywa się Passenger. I tutaj skojarzenia pewnie z Iggym Popem, co niektórzy mają, ale akurat w tym momencie nie jest to cover tego przeboju znanego jakże bardzo mocno. Ale co tu dużo mówić, muzyka broni się sama, jeżeli numer jest dobry, no to pewnie głosy z waszej strony znajdą się natychmiast. I liczymy na to, że tak właśnie się stanie. Muzyczneradio.pl, aplikacja albo też komentarze na Facebooku, bądź też poczta mailowa emisja@muzyczneradio.pl. Te sposoby są do waszej dyspozycji, jeżeli utwór wam się spodoba, no to liczymy na to, że poprzecie go swoimi głosami. Alex Warren i Passenger.
1: To jest kolejna... Gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Sami przyznacie, że noga sama tupie w rytm tego nagrania, a to już dobrze świadczy o tym, co może z nim się wydarzyć na Hit Planecie. Liczymy bardzo mocno, że trafi do zestawienia. A teraz już You Man.
1: Wakacje na Hit Planecie.

0: Można ten utwór uznać za znakomite wprowadzenie do DMC, które wystartuje po godzinie 20. Richard Durant, Brittany Egbert i nagranie Move.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama.
3: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Po reklamie.
4: Hey, I'm Sam Van Dorn.
5: Cześć, to jest DJ Adamus.
6: iPhone 65, this is Jeffrey.
7: Mauri.
8: Gabri.
9: Hello, I'm DJ Antoine.
10: Hey, hey, z tej strony Sibul. Wielkie pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i Muzycznego Radia.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Tyler Show, The Other Side, miejsce szóste, więc już za chwilę pierwsza hit planetarna, piątka, ale wcześniej zajrzymy na dolnośląskie trasy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to jedziemy bezpiecznie i faktycznie dzisiaj przy piątku, o dziwo, całkiem dobrze wyglądają trasy Dolnego Śląska. Nigdzie mocno się nie korkuje. Delikatny zator na podkacie na trasie S5, jeżeli jedziecie w stronę Poznania od Wrocławia. Na wysokości Wiszni Małej, to jeszcze przed Trzebnicą. Tam trwają roboty drogowe, no i na pewno trzeba będzie zwolnić. Przypominamy Wam również o zamknięciu starej drogi krajowej między Przedwojowem a Lubawką. Obecnie jest to droga wojewódzka 320. No i jeżeli jedziecie z Niemiec do Polski i przekraczacie granicę w Jędrzychowicach, no to tutaj też trochę postoicie, trwa kontrola graniczna. Za to bez problemów i bez zatorów przejedziemy w drugą stronę, czyli od Polski w stronę Niemiec. Oczywiście szerokiej drogi wszystkim życzymy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Tak gra Hit Planeta.
3: A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
0: 5. Merck and Cremont, Serena Brankale, a także The Colors i Parthenope.

0: Hit Planeta.
1: Hej, tu Oliwia Socha. To jest moja najnowsza piosenka w muzycznym radiu.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Olivia Socha i Rutyna, czwarte miejsce piątkowego lądowania Hit Planety. No to przed nami już tylko pierwsza trójka. Matam, Bon i Follow, na trzecim, na drugim DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko, a miejsce pierwsze to Francesco Gabbani i Summer Funky. Z tą pierwszą trójką was zostawiam. Dawid Wencel, dzięki za dziś, do jutra, cześć!

0: Wakacje na hit planecie.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 20.
3: Czas na wiadomości.
4: Polskie lotnictwo coraz silniejsze. Przyleciały kolejne F-35. Uwaga na gwałtowne burze. Najwyższe alerty obowiązują na zachodzie kraju. Koszmarna pomyłka na turnusie dla dzieci. Zamiast leku podano środek do dezynfekcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 wylądowało w bazie lotniczej w Łasku koło Łodzi. To oznacza, że mamy już 8 takich maszyn. Do końca roku będzie 14, a w 2029 mamy mieć komplet 32 samoloty. Są powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Służby są w pełnej gotowości przed burzowym wieczorem, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ostrzeżenia wydano dla 6 województw przed silnym deszczem z burzami dla 3. Nadchodzi załamanie pogody, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
5: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
4: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz dla części województwa lubuskiego. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Obniżkę VAT-u i limity cen rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem. Niektóre stacje proponują ceny nawet niższe od narzuconego limitu, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
6: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
4: Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Szacunki mówią, że we wtorek ceny wzrosną od 60 do 90 groszy za litr. 6 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wypłacie odszkodowań powodziowych na Dolnym Śląsku. To przedstawiciele 3 firm ubiegających się o odszkodowania oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarzuty dotyczą oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wobec 3 podejrzanych prokuratura zawnioskowała o areszt. 12 dzieci zamiast środka do inhalacji dostało środek do dezynfekcji. Do takiej koszmarnej pomyłki doszło na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Dzieci trafiły do szpitala. Według ostatnich informacji sanepidu są w dobrym stanie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka trudnych meczów. Michał Waszkiewicz.
7: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106 do 86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
4: Mistrzostwa świata odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
8: Henryk, mężczyzna w średnim wieku, nagle doznał paraliżu prawej strony ciała. Specjaliści orzekli, że jest to stwardnienie rozsiane. Henryk w ciągu 21 lat pracował jako operator ciężkich urządzeń. Teraz ma trudności z poruszaniem się, źle widzi, cierpi na zaburzenie równowagi, a jego codzienne funkcjonowanie wymaga obecności innych osób. Koszty związane z opieką specjalistów, leczeniem i rehabilitacją Henryka przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego zwraca się on do słuchaczy z gorącą prośbą o pomoc. Będzie wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Oto adres. siepomaga.pl Henryk Chrobok. siepomaga.pl Henryk Chrobok.
2: Reklama. tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Po reklamie.

Jak każdy piątek na starcie trendowego piękna nie może zabraknąć. To Blue Sky i Nocturne. No, moi drodzy, przy takich nagraniach, przy takiej muzyce świat przestaje się śpieszyć, a plumkanie pianina w breku potrafi powiedzieć więcej niż tysiąc słów. Jednak kilka ich trzeba powiedzieć. Kwadrans po 20. Maciej Wolk, witajcie! Witajcie w DMC, witajcie w naszej piątkowej bajce. Moi drodzy, warto wiedzieć, że te piątki to coś więcej niż tylko muzyka. Ta godzina, chciałem powiedzieć, przetrwania, no w pewnym sensie też, przeżywania, wspominania, to tu niektóre utwory dostają nowe życie, a czasem przechodzą do historii. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć jedno, za to, co moi drodzy zgotowaliście na Park Beats, należy wam się energia, należy wam się moc jeszcze przez lata. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy za to, że jesteście. I to nie tylko w piątek. Nie tylko w piątek przy odbiornikach, ale jak trzeba, to też niczym armia, prawdziwe wojsko, okazujecie swoją przynależność. Nie wiem, czy zauważyliście, jak Richard Durant wyściskał mnie za konsolą, powiedział, że jest urzeczony tym, co wyprawiacie pod sceną. Podziękował za to, że każdy jego utwór jest zauważony na liście i trafia bardzo wysoko. Powiedziałem mu, że u nas jest ikoną, ikoną uwielbianą i zawsze ma u nas solidne miejsce w panteonie gwiazd. Wtedy on... Daj mi pendrive'a, krótko do mnie rzekł. Mówię, dobra, masz. No i później wziął tego pendrive'a, zniknął na chwilę. Po jakichś 3 minutach sami widzieliście, jak było. Oddał i podszedł pod scenę potańczyć, co można zobaczyć na filmiku na Facebooku. A zatem, no cóż, posłuchajmy. To specjalny prezent dla was. Richard Durant. Utwór, który ma dosłownie no kilkadziesiąt godzin. Goodbye My Love. Specjalnie od Richarda dla wszystkich DMC maniaków na kuli ziemskiej. Bardzo was pozdrawiam i dziękuję. A my zaczynamy dzisiejsze notowanie listy. DMC 1444. Ale póki co przepiękny, premierowy Goodbye My Love.

0: jak zawsze, zawodowo. W najlepszym stylu Richard Durant. Goodbye, my love. To jest Muzyczne Radio, 1444 odcinek listy DMC Dead Clark dzisiaj jako nowość. Będzie także Belinda. Alex Morf, słuchajcie, to co ten facet wyprawia ostatnimi czasy, to jest coś kosmicznego. Co tydzień mamy nowy numer, ale ten jest rewelacyjny. Słuchajcie, Stan Cooper, piękny, zawodowy. Jeszcze ładniej, Sonata, X-Minds, Drive Mood. Dan Thompson, Pitch Black. Warto wspomnieć także o Alien. Alien Watts zaatakuje bardzo, bardzo wysoko. Gotowi na przyjęcie najnowszej muzy, fajnego klimatu. Zaczynamy, startujemy już za sekund 5.
1: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. DMC. DMC. DMC. DMC. DMC. DMC. DMC. Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie. Let's go.
4: DMC. 50 najbardziej imprezowych nagrań w kraju.

0: Jedyna taka lista w Polsce.
1: Italo DJ.

centrum Jelnej Góry. Tam, gdzie nas słuchacie. Muzyczne radio. Lista DMC. Pamiętajcie o aplikacji, o Eterze. DAB+. Warszawa, kanał 11B. Wrocław, 12B. Kraków, 9A.

dobry vibe od DMC Nightwatchers, Katowice. Da Plus jesteśmy 10B, Gdańsk 5C, Szczecin 12B, Gliwice 5B, Bielsko-Biała 5B, Andrychów 8D. No i wszędzie tam, w każdym zakątku świata, w każdej czeluści, gdzie tylko dociera internet, aplikacja i możliwość nagrywania.

0: Ale żeś mnie, panie, zaskoczył. Witam, dobry wieczór.
1: Siema, tu Bartek z Roztoki.
0: Cześć, tu Bartek z Roztoki. Podjąłem pierwsze, co?
1: Krocz.
0: Witam. Ile to już lat, Bartek?
1: Oj, troszkę minęło.
0: Ty wiesz, że za rok o tej porze będziemy świętować tak mniej więcej o tej porze 30 lat programu DMC.
1: No to będziemy świętować.
0: To mam nadzieję, że Bartek zjedzie po to, żeby razem z nami odtańczyć, odkołysać, powspominać, popłakać, poprzytulać się, no i powspominać te różne takie wibracje. Bartek, ile to było lat temu, kiedy pierwszy raz? Twój pierwszy 20. raz. 20. A dzisiaj masz ile? 30.
1: 38.
0: To jeszcze jesteś młodziutki chłopak i bardzo dobrze, że z nami jesteś. Bartek, jak wakacje minęły?
1: No w porządku, pomału do przodu. Mhm. Także wszystko okej.
0: Okay. Rodzinka zdrowa, wszyscy w komplecie?
1: Wszyscy zdrowi.
0: Nikomu nic nie brakuje?
1: Nikomu nie brakuje, także jest dobrze.
0: No to jedziemy z pozdrowieniami.
1: No co, dla Maziego, dla całej ekipy, dla Cibora i dla wszystkich znajomych.
0: To mówiłem ja, serdecznie pozdrawiając. Bartek z Roztoki, serdecznie cię pozdrawiam, dziękuję za telefon, no i do usłyszenia, panie.

0: Witaj, Dagmara, dobry wieczór, hej, hej.
1: Jeszcze raz.
0: Witam cię serdecznie, Dagmara, tu piekarnia w Jeleniej Górze.
1: To piekarnia w Jeleniej Górze.
0: No, pieczemy taką fajną muzę, czasem pączki, a jak Bóg da, to jakieś dobre klimaty, na przykład Armina van Burena. Co robi Dagmara o tej porze?
1: Wracam z Niemiec z kolegą. Jedziemy w kierunku Legnicy, nie możemy się doczekać Retropolis, które się odbędzie w Legnicy.
0: Powiedz mi, kto prowadzi?
1: Kolega Artur.
0: Artur, grzeczna jest?
1: Artur, grzeczna jest.
2: Grzeczna.
0: No to bardzo mnie to cieszy, Arturku. Ty taki biedny, trochę wykorzystywany pewnie jesteś. Ona jedzie sobie, słucha, leży nogi pewnie gdzieś tam hen daleko, a ty biedny musisz siedzieć i kręcić tą kierą. Ale mam nadzieję, że muza trochę coś powoduje, że ci jest lepiej. Tak jest czy nie?
2: Muza kozak.
0: No dobra. A gdzie jedziecie do Legnicy, tak?
2: Tak.
0: Ile kilometrów zostało?
2: 50.
0: No to bracia, a później co będziecie robić w tej Legnicy?
2: Kurde, słabo słuchaj, daj to głośniej.
0: Daj to głośniej, taki zespół jest, daj to głośniej.
1: Daj to głośniej, da.
0: Słuchaj, to zróbmy tak. Słuchajcie, jak się tylko długo da, umówmy się tak, a później w domku gdzieś tam też niech pomruczy muzyczne radio w tle, dobra? Szerokiej drogi, uważajcie na trasie, wszystkiego dobrego. Pozdrówcie wszystkich tych, którzy pracują na swoich wielokołowcach. To jest DMC, to jest muzyczne radio. A to za chwilę wiecie nam DMC News.

Powiem, to jest moja pora. Zawsze w piątek po 21 powolutku tak... tak kursem ślizgowym idę w górę. Nie wiem, tak samo się robi.

0: siemaniacy wszystkich krajów, łączcie się na GG 12 32 19 10. Witaj, halo, halo, dobry wieczór.
1: No, witam Macieju.
0: A kto ty jesteś?
1: Ja dość, bo ty teraz słyszałem, że za rok obchodzisz 30-lecie jej istnienia już.
0: No za rok?
1: No pamiętam, jak miałem 17 lat, tylko pierwszy, może pierwszy, drugi rok istnienia twojego.
0: To zaciało trochę, co?
1: Się zajebiście bawiłem na twojej audycji.
0: A teraz czemu się nie bawisz?
1: Proszę?
0: Czemu teraz się nie bawisz?
1: Ja powiem ci, co piątek zawsze wsiadam w auto i jeżdżę, że słuchaj tego radia.
0: No dobra, radio okej, okay, ale zawsze musi się gdzieś wyrwać, żeby wiesz, spojrzeć sobie w oczy, przyłożyć trochę więcej mocy, poskakać, pokręcić się. 16 września będzie ku temu okazja, także zapisz sobie w notesiku. I to będą aż dwie imprezy w jeden wieczór. Wyobrażasz sobie? To będzie się działo. Ty też w autku, gdzie jedziesz?
1: Do roboty.
0: Na którą godzinę?
1: 22.
0: No to bracie, jeszcze, ojej, to jeszcze muzy przed tobą, także, no cóż, pozdrów swoją małżonkę, pewnie narzeczoną, kochankę, kogo tam masz?
1: Żonę.
0: No to uściski dla niej, słuchaj, jak myślisz?
1: Powiem ci, że wątpię.
0: No to sobie mów, co chcesz, 3, 2, 1, start.
1: Ja to się bardziej wychowałem na twoim radiu niż ona.
0: Czyli ty jej nie wychowałeś. Wszystko jasne. No dobra, to co? To wszystkiego dobrego. Za chwileczkę dla ciebie zagram coś specjalnego. Taki numer, posłuchaj.
1: Dobra, dzięki,
0: znasz to?
1: Dzięki,

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie. DMC News.
3: Przedstawia Tom Dutz, jak zawsze.
4: DMC News polecają się waszej uwadze dziś za sprawą m.in. nowych wydawnictw od Bonobo. Powiemy wam także o występie w naszym kraju duetu Good Boys, a na koniec, no właśnie na koniec, będziemy mieli świetne wieści dla fanów Giuseppe Ottavianiego. Sprawdzamy szczegóły DMC News. Witamy i zapraszamy.
2: DMC News.
4: Bonobo wypuścił właśnie piąty singiel ze swojego nadchodzącego albumu Distance and Static, który ukaże się 11 września nakładem Ninja Tune. Za projektem Bonobo stoi Simon Green, który od ponad dwóch dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci na styku elektroniki, downtempo i organicznych brzmień. Tym razem materiał powstawał pomiędzy Los Angeles, Tokio, Londynem i wieloma innymi miejscami na świecie, co, jak sugeruje sam tytuł, znalazło odzwierciedlenie w jego charakterze. Distance and Static będzie ósmym albumem w dorobku Bonobo. Na płycie usłyszymy imponujące grono gości, wśród których znaleźli się m.in. Aroy Aftab, Joy Crooks, Nilufer Yania, Ishiko Aoba, Nicole Miglis oraz Ania Martin. Po utworach Me and You, Drift, Fire on the Water oraz Always on Your Side przyszedł czas na kompozycję nagraną wraz z Nicole Miglis, zatytułowaną Talk to Me. Skoro nowy album, to musi być też trasa koncertowa. Trzymamy kciuki, aby na koncertowej mapie znalazła się również Polska.
2: DMC News.
4: Teraz czas na duet Good Boys. Choć funkcjonują na scenie od zaledwie paru lat, ich nazwiska znajdziecie w kredytach takich postaci jak choćby Tiesto, Armin Van Buuren czy Vintage Culture. Piszą teksty, śpiewają, tworzą melodie, a przede wszystkim, no właśnie, przede wszystkim znakomicie produkują i grają na żywo, niezależnie od formuły występu. Joshua Greenmead i Ethan Shore w

największych tanecznych przebojów ostatnich lat, który był zarazem debiutem tego właśnie duetu. Stworzone wspólnie z Meduzą nagranie Piece of Your Heart dotarło do drugiego miejsca UK Hit List Official Charts, przyniosło artystom nominację do Grammy. Sukces utworu otworzył przed duetem drzwi do ścisłej czołówki współczesnej elektroniki i rozpoczął serię współprac z największymi nazwiskami. Od tamtej pory Good Boys stworzyli muzykę i partie wokalne m.in. dla Tiesto, Armina Van Burena, Vintage Culture, Cream czy A Craze. Swobodnie poruszając się pomiędzy house'em, melodic house'em i bardziej przebojową stroną muzyki elektronicznej, ich charakterystyczne brzmienie i sposób pisania chwytliwych melodii sprawiły, że Good Boys stali się jednym z tych projektów, których obecność można usłyszeć w znacznie większej liczbie klubowych produkcji, niż mogłoby nam się początkowo wydawać. DMC News. A na koniec, tak zupełnie na koniec, Giuseppe Ottaviani. Do jego fanów trafił właśnie pełny oficjalny set Giuseppe z czerwcowego Estate of Trance 2026. Jeśli chcecie wrócić wspomnieniami do tych wyjątkowych chwil w ramach Warsaw Music Festival, albo po prostu zabrakło was na tym wydarzeniu i potrzebujecie solidnej dawki najlepszego trance'u, musicie to zobaczyć. Po prostu polecamy. Tak jak w tej chwili polecamy hymn z Dream State Keep Your Dreams Alive z kwietnia 2019 roku.

Kto pamięta tamtą edycję? To było dawno temu. Keep your dreams alive. Dreams stay dead. Giuseppe. Czas wspomnień, dobrych wspomnień. Summer with DMC. Best music. A my teraz, moi drodzy, przelecimy się po GG 1232. 19:10. Pokażcie, że jesteście. Czego sobie życzycie? Ona napisała tak. Działki uroczysko. Meldują się jak zawsze. Pozdrowienka dla was. Czekamy cały tydzień, aby wychadzać się piątkowy wieczór. Ola, Sabinka, Piotr, przyjaciele. Jest moc.

Cała dzisiejsza 1444 notowanie listy DMC poświęcamy tym, którzy godnie reprezentowali na Park Beats nasze piątkowe vibe, piątkowe klimat. Bardzo wam dziękujemy. Nie zapomnimy.

0: Tak sobie patrzę, moi drodzy, na tą karteczkę, gdzie mam napisane 1444. No i cóż, jeszcze kilka tygodni, 1450, czyli bejścia nam się szykuje.
1: BMC, best of the best.
0: Także bądźcie gotowi, przygotowań na najlepsze. Pozdrowy od Kacpra dla Borciusia. Krzysiu napisał tak, Maciejku, oj tak, tak, ten nowy utwór Richarda Duranda, Sztos, na Park Beats. Przez oba dni było przepięknie. Dzięki Macieju, że jesteś, dzięki Krzysiu, że jesteś. Krzysiu z Rzeszówka. To zagramy dla ciebie za chwileczkę. Dla was wszystkich jeszcze raz. Prezent od Duranda. Serdeczności moc, Daro z ekipą i Damianem. Najlepszego z Gdańska przeżyła Krzysztof i Dagmara. Szczecin, osiedla Arkońskie, Wojtek, Piotrek i Andrzej. Prawie jesteście w moim domu. Tam się wychowałem.

No to teraz robimy wjazd do Wielkopolski. A tam pozdrowienia dla maniaków DMC na całym świecie. DJ numer, dziękuję bardzo. Ogień jak co piątek. Krzysiu, Lwówek, Wielkopolski. Najlepszego, spokojnego weekendu. Pozdrowienia dla wszystkich. Darek, dla Leo.

Emil napisał do nas tak: dobry wieczór, z Wojciechowa jestem. Uściskaj tych, którzy słuchają w domu, w aucie, gdziekolwiek jeszcze na całym świecie. Całą rodzinę, niech moc będzie z wami, DMC Maniacy. Wielkopolska czuwa. Pozdrów Macieju, wszystkich strażaków z Wielkopolski. Z najlepszego, panowie. Bezrobocia życzę.

Patrysio, pozdrowy masz. Ty i dla Matejki, skrzydli niewielkie. Kamil, dobry wieczór, DMC Maniac. Kamil Skokowa. I wjeżdżamy do Szprotawy. Dla Brejch jeszcze Mona Żar i Kamila z Kielc. Romek. To ten Romek, tak? Romek i Atomek.

Cześć Macieju, pozdrowie dla ciebie i dla kolegi Igora, któremu dzisiaj pokazałem DMC. No to przywitajmy go mocno. Tak potężnie. Igor, witaj. W szeregach DMC.

0: Maciejku, ściskaj weterana Marka, całej ekipy Pan Pizza i kochanej Sisi, przy piątku, to po prostu chce się iść do pracy. Chce się pracować na nocną zmianę. Ja też tak mam. Też w piątek jadę na nocnej zmianie. A nie tylko ja, on też.
1: What's up Poland? I'm Armin van Buuren and you're listening to DMZ on Muzyczne Radio.
0: Krychu napisał tak, cześć kapitanie, statek Pogbic 2026 dopłynął, a my ciągle jesteśmy w parku i słuchamy najlepszych gwiazd. Dziękujemy, że byłeś. Moc, energia, atmosfera, klimat, DMC, wszystko było. Pozdro dla Piotra. Weroniki i Tomka, dziękujemy, było mega. Tu nie powiem, jak napisałeś, bo nieładnie. Do zobaczenia 2027. Inaczej być nie może. Kasia, Zuza, Szczepan, Krzysiek, Adam. Wszystkie latawce. Spark Beats. Jak jedna moc.

Рыбник. Dobry wieczór, TMC Maniacy. Pozdrówki dla męża Arciego, Marcina z Bolesławca. Jego piękną, cudowną, wspaniałą Renię. Rybnik w pełnym locie. Cherry Woman.

12:32:19:10. Uściski z luksusowej Marbeli dla całej rodziny. Życzy DJ Jaśki. To Leśnica, co piątek jest z wami na nasłuchu. Arek Messner, Wówek Śląski. Uściski dla prezesa.

Macieju, jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich tych, którzy byli pod sceną Backbeats i gorące pozdrowionka dla całej familii DMC. Maciejko, Małgosia, Nowa Sól. Żary z wami, DMC Maniakami, zapraszamy na czata. Sami fajni ludzie. No to wejdźcie i podajcie rękę Szymonowi. Przywitajcie się z nim. Zapraszam. Wrocławski Brochów tradycyjnie z wami. Ostatnie, letnie, bo nie tyle letnie, co wakacyjne wydanie listy DMC. Pozdrawiam Discorda i całej rodziny. Maciejka, Łowca Burz i Kasieńka. Dobry wieczór, epickie ekranie jak zawsze. Pozdrowie dla DMC Maniaków, Szymona i Piotra. Udanego wieczoru. Częstochowa, Kustek. Małgosiek napisał tak, Stadów, dobry wieczór, rodzinę pozdrów Macieju, Gregora z Belgii, całą rodzinę DMC i tych, którzy byli na Parkmeet, cudownie było. Wszystkich was spotka. Dziękuję, do zobaczenia. Jasienica Lubuskie, dobry wieczór, Arek. Radowcy DXR, radiowcy DXR-zy, łączcie się, Krystiana pozdrowimy, a my ściskamy polskie okolicy. Maciejku, ten Duran to po prostu sztosik piękny, cudownie brzmiący, rewelacyjny. To niech wam będzie. Małgosia, proszę bardzo. Małgosia, Zulesia i wszyscy, którzy czekali na replay. Firma Jelcz, dawno nieobecna, a wraca. Pozdrawiam ankor dla spawaczy z kabin. Obróbkę krajaczy też pozdrawiam. Tomka, Antoniego, Maćka. Marek z magazynu Prętu. Stalownia. A w stalowni? Do stalowni bardziej. Wjeżdża Durant.

0: reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: Summer with DMC. Best music.
6: To zawsze trensik, a proszę, chaosu trochę. A czemu nie? Co to? To ja, Wielkopolska, Damian, dobry wieczór, Zawadówka. Pozdrawiam całe studio, Krystiana i cały świat. Dzisiaj pracuję za biurkiem. Pozdrawionka inżynierza. Mirostowice. Wstają, pozdrawiają, witają i lecą z wami. Borysek.

Witam. Z tobą nawet cisza ma znaczenie. Buziak dla Piotra. Od Oli. Macieju, remontujemy dziewczyną pokój. Przy tej mulce co po prostu leci i tyle. Adam i Batka z Ostrowa. Ostrów Wielkopolski.

Hubert napisał tak: pozdrawiam moją kochaną Magdę. Wracaj bezpiecznie. Ściskam. Tu się przesadzaj z tą miłością. Wszystko musi być, wiesz, no.

Przemek ze Świebodzic. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Są brać. Agnieszki, Reni, Romka. W rytmach DMC pozdrawiam. Przemek. Zapraszam na czata. Ola i pozdrawia wszystkich. Lubiechowa. Idzie z wami Marcin. Witam wszystkich DMC maniaków. Krótko, dziękuję z całego serca wszystkim za Park Beats. Stworzyliście najcudowniejszą atmosferę na ziemi. Tobie MW za prowadzenie hipnotycznych wspomnień. Mocy wspomnień. Do następnego. Dziś szczególne pozdrowienka dla mojej siostry Doroty, która obchodzi 40 urodziny. Życzę dużo zdrowia, miłości, spokoju, cierpliwości. Samych kosmicznych ludzi. Takich kosmicznie dobrych. Grzesiu z Goznic. Grzesieńku, dziękuję. Do zobaczonka. Tobie też za wszystko. Odegrałeś swoją rolę. Zawodowo. Pomagałeś nam.

Macie, myślałem, że napisałeś wesołych świąt. A nie, nie, przeoczyłem. Witam, pozdrawiam Crusher Woman i wszystkich wesołych ludków. Czata, wesołego, najlepszego, najbardziej wesołego na kuli ziemskiej.

za słówka Mirek, ja prosił o słowa Agnieszka Gabi w podkładzie. Już różniemy. Maślana i Stefan. Meldujemy się jak co piątek i ściskamy całą ekipę. Darka, Marełka, Matełka, Justynka. Uścisk dla Marka Szczata. Jakieś kaczuszki mu zagraj, a wy co? Że nie ma?

Pozdrawiamy z żoną z kanapy. Wracamy do gry. Piękny hausik grałeś. A to jeszcze dzisiaj sięgniemy.

wycieczki nad MC Maniaków. Niech muzyka przywoła piękne wspomnienia i zatrzyma czas Magda. To co, zatrzymujemy? Czy ten budzik radiowy?

To było straszne. 4 tygodnie bez DMC. Chłopie, jak ty przeżyłeś, to bez wody byś przeżył. Bez jedzenia, ale bez DMC. No. Aj, Grzesiu, trzymamy kciuki za ciebie. Wracaj do zdrowia. Krzydlina Wielka, Matejko i przyjaciele, Krotoszyn, bez wyjątku. Jeszcze parę minut i zaczynam weekend. Darek, czerwony kapelusz wjechał i Sylwia. S. In the beginning, there was house music.

Tim TMC, szalejący na Park Beats. Witam wszystkich. Pozdrawiam dla dwóch DJ-ów, Maciejów, MW i Draxtona. Było mega. Uściski dla DMC Maniaków, uczestników. Ogień. Zawodowo granie. Dziękuję. Za rok do zobaczenia.

załoga z Malty. Najlepszego. Bawcie się dobrze. Pan Pizza. Lubaj. Uściski dla Guziola, który... dla Guzika. Na pewno dziś słucha DMC. Naparza z głośnika. Rolas i przyjaciele. Dobry wieczór. Pozdrow wszystkich, którzy korzystają z ostatniego weekendu. Wakacje w rytmie DMC. Co wy się przejmujecie wakacjami? Dalej jest okej. Okay.

Rolnik żyje. Jak zawsze w piątek, mocna trasa. Zawsze z DMC. Oława. Moc Macieju, niech tak zostanie. Zaiste powiadam Macieju, nie zwalniaj. Dziel pozytyw. Porówno na nas wszystkich, bez skrupułów. Na przekór wszystkiemu. Jesteśmy za tobą murem, bo jesteśmy DMC. Oleśnica.

0: Gdzie to jest kraina depresji? Napisz, chciałbym wiedzieć. Amsterdam, wszystko jasne. Marcin van Bin. To piątki macie zawsze antydepresantów. Całą moc. A jak komuś mało, to poprawimy.
1: DMC w muzycznym radiu. Muzykę z najlepszym napędem.
0: No tak, tu podjeżdżamy pod 150.

Justyna, jeszcze raz wszystkim dzięki. Zajmowo, za Park Beats. Kobra z Lubina melduje się, że jestem od początku. Razem z wami.

Od Sary do Krzysztofa, który słucha do końca świata, tam gdzie ocean spotyka się z wulkanem buziowym. Wielkopolska. Od niego tylko kolejosz. Magdalena, dobry wieczór, ekipo. Nie śpimy. Pobudka, wszyscy na czacie. Pobudka, wstać. Janek Niemcy ładuje swój generator DMC. Uściski na kotki, samolotki.

Siedlce, witamy, dobry wieczór. Kurzynka całego Dolnego Śląska. Bartek. Literki mi uciekają, ale widzimy się na Długołęce. Bartek, przyjadę jak chcesz, zawitam. Pozdrowie dla Discorda, kochana ekipo. No dobra, i na męża patrzonego wikingów. Dorotka.

0: full energia, full power, tak? Marek z Lubawki pozdrawia was. Bawcie się dobrze. Degustatorzy skalników mówią wszystkim witajcie. Z wrocławskich Maślic. Jak zapałem eter pod Kościanem, to trasa umykała tak, jak szybko podawał się bit. Rysiek poza zasięgiem. Dinozaur DMC, degustator Chris. Poznań, Polska. Wspaniałe, cudowne uniesienia. Hubert. Elbląg. Paulina. Lecisz z nami. Wskakuj do naszego pociągu. Zaprasza kto?
1: Muzyczne radio. Gramy. Jak w transie.
0: Dokładnie tak. My jesteśmy piątek jak w transie. Bo wjeżdża nowy numer. Nowy numer, ale jaki? Od Alexa. Pięknie brzmiący. Alex Morph, Dan Cooper, MyPen. 31. No to Alex, leć w świat. Leć do nich. Niech was unosi.

Uwaga! Jesteś początkującym twórcą? Składasz dźwięki? Robisz muzykę? Niech to usłyszy cały świat! Wyślij swoje demo na adres m.wowk@muzycznyradio.pl. Utwory przesłuchamy i ocenimy, a najlepsze umieścimy w zestawieniu. Daj sobie szansę. W DMC potrafimy docenić najlepsze.

0: No teraz wypada mi tylko czekać, kiedy to nagranie wylądruje na pierwsze miejsce. No zobaczymy, jak to będzie. Ile czasu wam zajmie, aby wywindować kawałek na pozycję numer jeden. A my w pierwszej dziesiątce, słuchajcie, trochę przyspieszyłem. Dlaczego? No, zapomnieliśmy o chaosie. Często dostaję od was takie sygnały. Dzisiaj nadrobimy. Takie 35 minut, co by na to? Jest sprzeciw? Nie widzę. Kilka numerów posładamy, zagramy. Mam nadzieję, że wam się spodobają. A później sam Szczecik.
1: DMC w muzycznym radiu. Muzykę z najlepszych.

0: No cóż, w takim razie zostaje mi tylko jedno. Powinszować wszystkim tym. Się dowiedziałem, że są zakochani w trensach i w hausach. Tylko czemu ci hausiarze nie dają znaku? To jest DMC odcinek 1444.
1: DMC w muzycznym radiu. Muzykę z

0: No panie i panowie, Cierciar Durant i Move na pozycji numer 2, Tiesto trójeczka, Ein Music 4, Armin, piątka Bix, Paul Cry, Ericsson, Mauro Picotto i Tala Tixi na 10. To był Lost in Love. Tali na miejscu pierwszym, 1444 notowanie listy DMC. Punktualnie pierwsza, ja dziękuję, do usłyszenia w niedzielę po 18. A jutro jak ktoś ma ochotę, zapraszam do Jawora.
1: Hey, what's up, this is Armin van Buuren and big hello to all the listeners of Musician Radio and welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.
2: For all the best.